Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomysł? Chociaż chwilę, choć myśl.

0: Deadlock. Yo.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Furka, Polskie Radio.
1: Thank you.

know how we do it.

mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto? Złoto pachnie tobą, moją supernową. Kiedy wybuchasz, oczywiście na różową.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz. Czy nakręcić tu razem porno, ona ma długi włos. Jak krótki ląd i zaraz płonie, miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej. Może

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: flippin', tippin', dippin', pimpin'.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale

Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a** przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jezu, ściągają ze mnie życie jak mskoźnione lysem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Mówią, że Hera uzależnia najbardziej. Sztywni lekarze nie widzieli twoich ust. Mówisz, że nie wiesz, czego chcesz i czy to ładnie. Lecz dzwonisz znów, żebym przekroczył dziś twój próg.

Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce. Rozmowy Wiarygodne
1: w Czwórce. Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 6. Jest 15 dzień sierpnia, słońce wstało o godzinie 5.19, zajdzie o 21. Dzień będzie trwał 14 godzin 42 minuty i będzie krótszy od najdłuższego już o 2 godziny i 5 minut. Witam Was w specjalnym wydaniu Rozmów Wiarygodnych. Tego rytmu dzisiejszej audycji nadają kroki pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, bo dzisiaj święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej. Skąd taka nazwa i dlaczego dziś właśnie kulminacja ruchu pielgrzymkowego na Jasnej Górze, zdradzą nam goście. Czy byliście może kiedykolwiek na pielgrzymce, pieszo, na rolkach, na rowerze? Zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami facebook.com/rozmowywiarygodne, a po godzinie 7 zaproszę Was na spotkanie z niezwykłą osobą. Korespondentką wojenną, autorką książki Jej Afganistan. Agnieszka Kozłowska-Łysko, jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8.

0: W rytmie serca i muzyki podążamy na Jasną Górę, a wraz z nami goście prosto z serca dzisiejszych wydarzeń. Ojciec Michał Bortnik, Paulin i pielgrzymi. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: W niebowzięcie i zioła. Jak to połączyć?
1: No, chyba bardzo prosto, bo skąd ma iść błogosławieństwo na te zioła, jak nie z nieba? Więc ta Matka Boża, którą czcimy dzisiaj jako w niebowziętą, jako tę, która jako pierwsza jest w niebie z ciałem i duszą, tak myślę, przynosi nam nie tylko łaski, nie tylko wskazuje tą drogę, ale również to błogosławieństwo. Ją prosimy o to, aby Pan Bóg pobłogosławił zioła, kwiaty, to wszystko, co przynosimy.
0: Zioła to wszystko, co przynosimy, to od wieków chyba w taki sposób wyglądało i wygląda do dziś, ale są jeszcze inne elementy. A jaka jest historia?
1: Historia uroczystości przede wszystkim jest to uroczystość, tak jak mówiłem, związana z wniebowzięciem Matki Bożej, którą na pamiątkę tego wydarzenia również jest tutaj dogmat w Kościele katolickim podający do wierzenia jako prawdę to, że Matka Boża została wzięta do nieba. A bardzo często w naszej tradycji, zwłaszcza polskiej tradycji, to musimy podkreślać, na 15 sierpnia zbieramy ostatnie kłosy z pola, zioła, dodajemy warzywa, często dodaje się róże jako symbol również Matki Bożej i to wszystko, co pozostało, aby poświęcić to Matce Bożej, aby zanieść Matce Bożej, ofiarować Matce Bożej płody ziemi. Bardzo często to święto jest też łączone z dożynkami, a więc z dziękczynieniem za plony. Przynosimy nie tylko zioła, ale te wszystkie owoce pracy rolnika, pracy i ziemi, aby podziękować Bogu i składając Matce Bożej niejako ten bukiet ziół i kwiatów, podziękować za jej opiekę nad całą ziemią, za jej opiekę nad plonami, za jej wstawiennictwo, aby Pan Bóg zachował rolników i ich uprawy przed wszelką klęską.
0: Dziś święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Święto zaśnięcia również tak jest nazywane. To chyba w kościele grecko-katolickim, czy również u nas odpocznienie Maryi, święto przejścia?
1: To są różne określenia, również biorące się raczej właśnie z tradycji wschodniej, zaśnięcie Matki Bożej czy przejścia. My jednak w kościele katolickim mówimy o święcie wniebowzięcia, przepraszam, bo tutaj właśnie musimy pamiętać o tym, że Matka Boża została wzięta do nieba, a Pan Jezus wstąpił do nieba. Często się nam to myli, ale jednak to święto również przypomina nam o tym, że Pan Jezus jako pierwszą wziął do nieba właśnie swoją Matkę.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne. Wiarygodne.
2: Maria została wzięta z ciałem. Nie wstąpiła, tylko została wzięta.
3: Tak. Jako pierwsza spośród ludzi, spośród tych wszystkich, których Jezus odkupił poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu, zostaje wzięta do nieba. Trudno sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej, jak tak, że Jezus bierze swoją ukochaną matkę, która towarzyszyła mu przecież na wszystkich etapach jego życia, że pozostawi ją na ziemi i nie weźmie jej właśnie jako pierwszej ze sobą do nieba. Tak mówi zresztą dogmat Kościoła katolickiego o tym, że Matka Boża właśnie z ciałem i duszą została wzięta do nieba.
2: A tylko wierząca osoba jest w stanie to zrozumieć.
3: Pewnie tak i myślę, że nie tylko wierząca, ale każda, która jest otwarta, która ma
2: umysł. Właśnie słuchają nas ludzie różni. Może część wierzy, część nie. Część po prostu przyjmuje wiarę jako fakt, a część może szuka dowodów tej wiary.
3: Tak, z pomocą często spieszą nam również apokryfy, a więc takie pobożne opowieści, które nie znalazły swego miejsca w Piśmie Świętym, ale często opisują sytuację z Pisma Świętego. I właśnie w jednym z takich apokryfów jest piękna opowieść o śmierci w niebowzięciu Matki Najświętszej. Gdy Matka Boża umarła, apostołowie chcieli ją pochować, złożyli ciało w trumnie, ale musieli poczekać, bo zabrakło jednego z nich. Po raz kolejny pada na Tomasza, niedowiarka, który już raz się spóźnił i później, powiedzielibyśmy tak czysto po ludzku, tłumaczył się Panu Jezusowi ze swego niedowiarstwa. Ten sam Tomasz właśnie był nieobecny, spóźnił się. Gdy już wreszcie dotarł, chciał zobaczyć ciało Matki Najświętszej, które było złożone w trumnie. Po otwarciu tej trumny okazało się, że nie ma w niej ciała, ale jedynie piękne, pachnące lilie i inne kwiaty i zioła. Stąd może właśnie również ta nazwa Matki Bożej Zielnej.
2: A zwyczaje związane z tym świętem, tak jak ojciec wspomniał, to dożynki, bo Maryja jest patronką wszelkiej roślinności.
3: Tak, no tutaj z Matką Bożą, ze świętami Matki Bożej, zwłaszcza w polskiej tradycji, to ciągle będę podkreślał, jest związane z rolnictwem. Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Zielnej, a więc często wiązane z dożynkami, czyli to podziękowanie. Przynosimy wszelkie płody ziemi, aby podziękować za to, co otrzymaliśmy. A już niedługo, bo 12 września w urodziny Matki Bożej będziemy prosić Matkę Bożą o poświęcenie już tutaj na ziarna, na zasiew na przyszły rok. A więc jak gdyby cały ten cykl również życia człowieka na ziemi, zasiew, zbiórka, plony jest związany ze świętami maryjnymi.

Słuchacie Czwórki, a teraz zgodnie z zapowiedzią wysłuchajmy pielgrzymów, którzy zmierzają i którzy już dotarli na Jasną Górę.

0: 14 dzień, znaczy już szłam 14 dzień, bo już doszłam. Jak moje wrażenia? No jestem szczęśliwa, że udało mi się dojść. Po drodze miałam troszkę problemów, ponieważ w tym roku miałam nowe sandały. Poprzednich 9 lat szłam w innych sandałach, a teraz kupiłam sobie nowe, bo stwierdziłam, że tamte już trzeba będzie wyrzucić i niestety te nowe sandały nie zdały egzaminu. Ale poradziłam sobie z odciskami, powkładałam różne wkładki, niewkładki, but wysoki się zrobił, ale doszłam.
1: Przesłanie tej pielgrzymki, nie jesteś sam.
0: Tak, nie jesteś sam. Wiem, że jak pojawiają się jakieś problemy, to mogę złożyć ręce do Matki Bożej i ona mnie zawsze wysłucha. Krzyż to cierpienie, ale jednocześnie zbawienie. I to jest takie budujące, że po czymś złym, czymś, co dla nas jest niesprzyjające, przychodzi ta radość, miłość, szczęście, no i zbawienie ostatecznie. Ja pracuję w szkole, w której niestety krzyże ściągnięto, w mojej klasie ściągnięto krzyże, ale walczyłam o ten swój krzyż i odzyskałam go i powiesiłam go z powrotem na ścianie w klasie. Trudno było, ale to był mój krzyż osobisty i nie pozwoliłam go ściągnąć.
2: W tym momencie nogi przestają boleć. Człowiek zapomina o zmęczeniu, bo jest w domu, bo jest u matki.
3: Cała Polska ciebie kocha, na wędrówkę siłę dasz.
4: Zawsze zwarci i gotowi. Jesteśmy z Piekar Śląskich, z Bazyliki, czyli z parafii Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja, z sanktuarium, więc idziemy od matki do matki. No i co to znaczy? No, żeby być dla drugiego człowieka i to, co od Pana Boga dostajemy, gdzieś te nasze dary, talenty, no to one nie są nasze. Gdyby Pan Bóg nam ich nie dał, to byśmy tego nie robili, więc też czujemy się jakby no, wdzięczni i chcemy to oddać i tym, co potrafimy najlepiej, służyć ludziom, żeby jak najlepiej oni też ten czas przeżyli, żeby się też modlili razem z nami przez ten śpiew, no i tak staramy się służyć.
5: No ja jestem Łukasz, mam 20 lat, na pielgrzymkę przyszedłem trzeci raz, no jest super atmosfera, bardzo dużo śpiewamy. My spędzamy wspólnie czasu, więc to jest na pewno taki moment, że tak powiem, odskoczni, gdzie można trochę pobyć z człowiekiem, zrobić sobie jakby przerwę od takiego życia internetowego i tak jakby w pełni skupić się na tych relacjach z drugim człowiekiem. No i jest to też moment takiego zawierzenia wszystkich swoich intencji Panu Bogu, Matce Bożej i z tym właściwie tutaj przychodzimy. Bycie pielgrzymem to jest dawanie takiego jakby świadectwa wiary drugiemu człowiekowi, przekazywanie jakby Słowa Bożego dalej, no i przede wszystkim też modlitwa.
1: Co robisz na co dzień?
5: Na co dzień jestem studentem biotechnologii medycznej. Od małego dziecka jakby rodzice już od razu wpajali mi takie konkretne zasady, zawsze zabierali mnie do kościoła, zawsze mi się tam, naprawdę mogę to powiedzieć szczerze, że zawsze mi się tam podobało. No i faktycznie do dziś tak zostało, że to miejsce budzi taki, że tak powiem, respekt.
6: Katowicka piesza pielgrzymka na Jasnogórę. Po raz 21 jesteśmy. No w swoim życiu już trochę więcej niż te 21 razy, aczkolwiek pieszo 20 lat. Dlaczego? No bo bez tego to nieważny rok. Myślę, że tyle pielgrzymka organizowana dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Katowic, a łączymy się z Rybnicką dzisiaj na archidiecezjalnej tu na wzgórzu pod przewodnictwem biskupa msza święta, więc taki kulminacyjny moment. No i ja myślę, że Kościół, wspólnota, obojętnie czy śląska, czy polska, ale no żeby pokazywać wnukom jak najbardziej to, co najważniejsze. To moja Wnusia, uczestniczka pielgrzymki po raz czwarty, pomimo tego, że skończone 3 lata, no ale jest z nami zakrzewione od maleńkości. Kinia ma przekazane już, myślę, to już taki sens właśnie tego pielgrzymowania, że obojętnie, czy boli, czy nie boli, ważne dojść i pokłonić się Matce Bożej, najpiękniejsze, co może być.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Maciej.
3: Łukasz.
4: Kasia.
5: I Sebastian.
4: Jest to moja czwarta pielgrzymka na tą górę. Na co dzień studiuję teologię. W Bydgoszczy teraz pierwszy rok skończyłam. Myślę, że najlepsza z dotychczasowych, najłatwiej mi się ją przeszło. Myślę, że to już jest kwestia też doświadczenia i już weszłam w taki trochę pęd pielgrzymkowy. Nie wyobrażam sobie nie pójść z roku na rok. Ogromny trud, ale też wielka łaska Boża.
6: Maciej, dla ciebie?
2: Dla mnie to jest tak naprawdę czas, który pokazuje, co dla nas znaczy bliźni, że mimo nawet jakichś niesnacków, jakichś niezgód, każdy jednak chce sobie pomagać i to jest w tym najpiękniejsze. I dla mnie to jest właśnie takie piękno tej naszej religii, że każdy mimo wszystko sobie pomaga, weźmie kogoś pod rękę, poda tą wodę i to naprawdę wiele znaczy.
6: Nie doświadczasz tego na co dzień, w czasie popielgrzymkowym?
2: W czasie popielgrzymkowym, w takim bliskim towarzystwie, owszem, jak znam, jak to doświadczam, tak? Mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy no nie tylko na pielgrzymce są dla mnie bardzo ważni, którzy podają ten przysłowiowy kubek wody, no ale na pielgrzymce to tak mocno się odczuwa, kiedy jest trud, kiedy jest lampa z nieba, no to właśnie to jest najpiękniejszy widok wtedy, pomoc bliźniemu. Kościół moich marzeń, ja myślę, że jest najpiękniej jak jest teraz, tak? Doświadczam naprawdę pięknego kościoła, pięknych wspólnot. Sam jestem we wspólnocie młodzieżowej Fordon for Lord, gdzie ten Bóg działa i to widać po członkach, po animatorach, po księżach opiekunach. I tak jak mówiłem, myślę, że nie ma co zmieniać, bo to, co mamy, jest bardzo dobre i nie powinniśmy na to narzekać. Jak mówi nasze hasło pielgrzymkowe, wszystko mi pasuje.
7: Ksiądz Igor Wichrowski, dyrektor pierwszej pielgrzymki diecezji bydgoskiej na Jasną Górę. Czasem tacy letni duchowo, albo po prostu szukamy doświadczenia od Pana Boga. Pan Bóg właśnie tak paradoksalnie przez ból, przez pot, przez bąble na nogach, przez odciski pokazuje, że On jest i Jego miłość jest naprawdę wielka.
8: Maksymia Piekarczyk, mam 14 lat i uważam, że warto spędzać tak czas, chodzić na pielgrzymki, bo po prostu jest fajny klimat i każdy tu się dobrze bawi.
9: Jestem Antoni Piekarczyk, właśnie brat Maksa, mam lat 12 i chodzę właśnie też co roku na pielgrzymki. Dla mnie pielgrzymka to jest taka jakby taka tradycja. Nasi dziadkowie i rodzice praktycznie co roku chodzili na pielgrzymki, dlatego my teraz zaczęliśmy też kontynuować tą tradycję i dlatego chodzimy z całą rodziną.
6: Skąd jesteś?
9: Z Rdzawki, okolice tam Zakopanego.
10: To jest charakterystyczne dla pielgrzymki góralskiej, że idą dość młode małżeństwa z całymi rodzinami. I tam nie ma takich rodzin, w których jest jedno dziecko, tylko zazwyczaj są po 3, po 4, nieraz po 5. W grupie z Bachredówki naliczyłem ponad 90 dzieci na grupę około 300 osobową, także to jest naprawdę niesamowita liczba i czujemy się młodzi przez to. Wszyscy. Ojciec Sylwester, Gus, Paulin.
11: Natalia Wójciak. Mam 18 lat i idę 18 raz. Pierwszy raz byłam, jak miałam pół roku chyba. Rodzice mnie wzięli i od tamtej pory chodzę.
12: Ratuj, Matko, potrzebie, my byli mocni we wierze.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Słyszeliśmy już pielgrzymów, którzy tłumnie dzisiaj przybyli na Jasną Górę, bo przybywają i na rolkach, i pieszo, i konno. Pielgrzymka, która ojcu jakoś do głowy przychodzi, taka inna, dziwna, czy jakaś taka na Jasnej Górze wyjątkowa, to?
2: Każdego roku to chyba jest jakaś inna, każdego roku jakoś w przygotowaniach, zwłaszcza czy to statystyk, czy wejść pieszych pielgrzymek, zawsze wpada w oko jakaś inna. Swego czasu bardzo przeżywaliśmy pielgrzymkę na paralotniach. Była też taka, paralotniarze zgromadzili się. Chcieli lądować co prawda przed Jasną Górą, ze względów technicznych nie dało się, tylko bardzo nisko przelatywali, a później zgromadzili się na mszy świętej na Jasnej Górze. A w tym roku moją szczególną uwagę przyciągnęły dwie pielgrzymki.

0: które są bardzo ściśle ze sobą związane, pielgrzymki rowerowe i wcale nie największe, bo liczące po 12-11 osób.
1: No malutkie.
0: To pielgrzymki rowerowe z Łasku, muszę powiedzieć. Taka bardzo specyficzna pielgrzymka. Pierwsza grupa przyjeżdżająca w lipcu to są panowie i wtedy panie zapewniają

0: Więc tutaj myślę, że panie później postanowiły wcale nie być im dłużne i również zorganizowały tą pielgrzymkę. Jest to pielgrzymka organizowana przez jedno małżeństwo z jednej parafii wyjeżdżająca, także myślę, że pod tym względem bardzo ciekawa.
1: I wyjątkowa. A my zachęcamy wszystkich do pielgrzymowania na Jasną Górę, bo jak się okazuje, można się samemu zorganizować.
0: Można się samemu zorganizować, można się dołączyć, można uczestniczyć duchowo. Media społecznościowe, internet nam pozwalają na to. Można dołączyć na jeden, dwa etapy, na tyle, na ile się czujemy na siłach, na tyle, na ile mamy czasu. Jeżeli ktoś chce szybciej, można przyjechać na rowerze, można przybiec, można przyjechać na rolkach, a nawet konno.
1: Albo wylądować na paralotni.
0: Tak, jeszcze tylko spadochroniarzy nie było, ale zapraszamy.

friend. I wanna end.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Minęła godzina 7, Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam w drugiej godzinie specjalnego wydania Rozmów Wiarygodnych. Dziś, 15 sierpnia, w Polsce obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. To dzień wolny od pracy i zbiega się z katolickim świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O święcie i pielgrzymach rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, a w tej godzinie o żołnierzach w spódnicy i ich roli w odnajdywaniu się w wojsku. Spojrzymy oczyma korespondentki wojennej. Magda Pilor zajrzała dziś do naszego czwórkowego studia, autorka książki Jej Afganistan. O swoich wrażeniach, doświadczeniach i perspektywie kobiecej porozmawiamy już za chwilę.
2: Zapraszam

0: Magda Pilor zajrzała dziś do naszego czwórkowego studia. Autorka książki Jej Afganistan. Rozmawiamy o żołnierkach, o kobietach w wojsku. Ty, Magdo, byłaś na misji jako korespondent.
1: Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, najpierw byłam jako korespondent wojenny i spędziłam w bazie wojskowej w Afganistanie miesiąc, a potem przyjechałam na rok, na dwa kontrakty jako pracownik cywilny wojska, więc tam już spędziłam rok w bazie wojskowej.
0: Tak, i byłaś jako korespondentka, i jako pracownik cywilny, i jako kobieta. Kobiety to rzadkość, szczególnie chyba wtedy, nie wiem jakie to były lata.
1: To był 2010-2012 i średnią w ogóle w Afganistanie było około 60 kobiet na 2,5 tysiąca mężczyzn, więc byłyśmy znacznie, znacznie mniejszą grupą i były z tego plusy i były z tego bardzo duże minusy. No bo z jednej strony no Polacy są dżentelmenami, polscy mężczyźni są dżentelmenami, więc mogłyśmy liczyć na taką typową pomoc kobiecie po prostu, więc było może w niektórych rzeczach łatwiej. Choć z mojej perspektywy mam wrażenie, że dużo rzeczy było nam trudniej, ponieważ no jest to męski świat. W tym męskim świecie szacunek to nie jest rzecz dana, no ją trzeba niejako sobie zasłużyć. Nadal istniał, nie wiem czy istnieje, podejrzewam, że tak, stereotyp, że wojna, że wojsko to nie jest miejsce dla kobiet. No i było wielu żołnierzy, którzy nagminnie i bardzo dokładnie starali się po prostu nam to udowodnić, tak? I pokazać, że no to nie jest...
0: Lekceważeniem traktowali kobiety?
1: Lekceważeniem, albo zawyżaniem jakichś wymagań, albo głupimi docinkami. Że na przykład, nie wiem, jakaś kobieta nie podniesie jakiegoś ciężkiego lokera, czyli tych skrzyń, których przenosiliśmy, pakowaliśmy swoje rzeczy. Zwykły, mniejszy żołnierz też by tego nie podniósł. To nie jest tak, że ona nie podnosi, bo jest kobietą. Po prostu, no, mężczyzna jej postury też by tego nie podniósł. No, to takie były niektóre właśnie sytuacje, gdzie były podkopywane. W mojej książce, o której wspomniałaś, ja tam przeprowadziłam wywiady z wieloma kobietami, które były na misji wojskowej. No świetne pilotki, świetne ratowniczki medyczne, więc tych kobiet tam było dużo, które naprawdę robiły no, po prostu swoją robotę. Ale ja zresztą mówię, że miałyśmy też takie krety, które podkopywały nam to wszystko, bo jedna z moich rozmówczy... Nie, kobiety. W naszym środowisku. Tak, kobieta kobiecie potrafiła podkopać.
0: Ponoć fajnie z facetami pracować, choć nie w każdej branży, jak słyszymy.
1: Tak, więc tutaj akurat te kobiety podkopywały i niejako utwierdzały mężczyzn w tych stereotypach, bo jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że jej współlokatorka, bo mieszkały w kampie, wzięła ze sobą suknię taką wieczorową z cekinami. No i na pytanie, po co ci suknia wieczorowa z cekinami w bazie wojskowej na terenie działań wojennych w Afganistanie? Ona mówi, no jak to? No na Sylwestra. Więc były też takie kobiety, które gdzieś utrzymywały te stereotypy i starały się, żeby one nadal istniały. Niemniej z mojej perspektywy ja widzę, że większość kobiet naprawdę robiło po prostu swoją pracę. Niczym się nie różnili. I ja pamiętam, jeden z majorów moich znajomych zawsze mówił, że u niego w jednostce nie ma płci, są tylko żołnierze. Ja mówię, ja nie mam problemu, jak niższa stopniem pani porucznik otwiera mi drzwi, jak wchodzę do gabinetu. Więc mówił to takim żartem, że dla niego to nie ma zupełnie znaczenia, kim dowodzi, tak? On dowodzi żołnierzami i to było takie fajne podejście.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: W naszym studiu Magda Pilor, autorka książki Jej Afganistan, a rozmawiamy o kobietach żołnierzach w spódnicy. Trafiłaś na wojnę jako korespondent, korespondentka wojenna, a później byłaś na misji, byłaś pracownikiem cywilnym.
3: Tak. Dlaczego? Bo się zapytali, czy chcę jechać. Zaproponowano mi pracę, bo oprócz tego, że kontyngent tworzyli żołnierze, to byli też cywile, jak lekarze, pielęgniarki, no i my, taki zespół odbudowy prowincji. Myśmy robili projekty dla lokalnej społeczności. Były to zakup namiotów, na przykład do szkół w ramach klas. Były to solary, były to drogi, szkolenia miękkie dla afgańskiej społeczności. No i ja pracowałam w tym zespole odbudowy prowincji jako cywil. Prowadziłam swoje projekty, zajmowałam się też pomocą humanitarną i dokumentowaniem wszystkich projektów, no bo to wszystko musiało być udokumentowane. Więc zajmowałam się tymi trzema rzeczami. No i do tym się w sumie zajmowałam. No tak? Więc...
2: Ale dlaczego pojechałaś? Bo zaproponowano ci. Czy właśnie to jest ta adrenalina, którą lubisz?
3: To jest takie trochę śmieszne właśnie, bo dlaczego pojechałam właśnie, bo... Ja często mam tak, że ktoś mówi, no to jedziesz, tak? Jak zadzwoniła do mnie znajoma, mówi, zrób badania, idź na rozmowę kwalifikacyjną i przyjeżdżasz za drugim razem. To było na zasadzie, pakuj się, jedziesz. Ja mówię, no, jak już powiedzieli mi, pakuj się, jedziesz, to ja nawet się nie zastanawiamy. Mam wrażenie, że to było tak, że nie wiem, czy ja podejmowałam tę decyzję. Mówię, okej, biorę, jak dają, to biorę. I była to jedna z lepszych decyzji, ponieważ Afganistan bardzo mnie zmienił. Bardzo mnie nauczył pokory i wdzięczności, że jestem kobietą, że żyję w Polsce, że mam tak gigantyczne możliwości wszystkiego. Tak, ja mogę wszystko, bo wylosowałam taką kartę życiową. Czy się bałam? Jest takie coś, że ma się tą taką adrenalinę, takie coś, że się wie, że można zginąć, że możesz tam zginąć, że może ci się coś stać, że mogą cię porwać. A z drugiej strony ta adrenalina jest, ona ciągnie, ona jest nakręcająca i jest czymś, dlaczego wielu żołnierzy gdzieś wraca, bo tej adrenaliny nie da się znaleźć. Nawet skacząc ze spadochronem, czy robiąc jakiekolwiek sporty ekstremalne, to nie jest ten poziom adrenaliny. I ona gdzieś ciągnie, jest takim czymś, takim smaczkiem. Więc tak, jeden z moich dowódców zawsze powtarzał, że my musimy się bać. Że jeżeli żołnierz przestaje się bać na misji, to musi wrócić do kraju, bo może popełnić jakiś błąd, może być mniej czujny, więc ten lęk musi być. Ale my też się z nim oswajaliśmy, tak? Te pierwsze ostrzały bazy, gdzie człowiek brał oddech i prawie zamierał i biegł do tego schronu, a potem no był ostrzał, no to brało się na butelkę wody, po irytowanym się szło do schronu, bo wiadomo było, że być tam siedział 2-3 godziny, więc się brał jakąś, nie wiem, książkę, coś tam dało, no się siedziało. Nie robiło to już wrażenia, że człowiek się już przyzwyczaił też do tej...
2: Niewiarygodnie tak. To brzmi, ostrzał, brało się książkę i szło do schronu.
3: Bo człowiek się przyzwyczai do wszystkiego.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: To na zakończenie jeszcze taki cytat. Życie między pokerem, ostrzałami, a wdzięcznością. To jest cytat z Magdaleny Pilor. No właśnie, tak wygląda życie w Afganistanie, życie na wojnie?
2: Trochę tak. Ono jest niesamowicie zwyczajne, no bo my tam żyjemy przez 6 miesięcy minimum, więc się chodzi jeść, trzeba sobie zorganizować czas, więc idziesz na siłownię, czytasz książkę. Ja się tam nauczyłam grać w pokera, no bo gdzieś jest ta normalność, musi być ta normalność, żeby też nie oszaleć. A z drugiej strony codziennie mógł być ostrzał bazy, codziennie wyjeżdżaliśmy poza bazę i można było nie wrócić. I to, co powiedział jedna z moich znajomych, że życie w Afganistanie jest banalnie proste i cholernie trudne. I że trzeba pamiętać o tym, żeby oddychać, iść na stołówkę i nie dać się zabić. Więc te skrajności były taką normalnością i tam nie było nic pośrodku, więc była albo bardzo duża nuda, no bo nie można było z drugiej strony robić, co się chce, albo było bardzo niebezpiecznie, albo było śmiesznie, że po prostu sytuacje rozbawiały nas do łez, albo nam serca pękały z bólu, więc wszystko było tak po 0-1.
1: Powiedz mi, ułożyłaś sobie życie rodzinne, czy to jest coś takiego, co nie pozwala? Czy masz taką naturę, że jesteś do czego innego stworzona?
2: Afganistan nie zmienił tego, czy ja sobie ułożyłam rodzinę, czy nie, bo on nie miał wpływu na to. Ja jestem osobą, która kocha doświadczać, która kocha życie i uwielbia go doświadczać w każdy sposób.
1: Pytanie o to, co robisz teraz?
2: Teraz bardzo dużo podróżuję i stworzyłam sobie tak przepiękne życie, że mogę moją pracę robić w różnych miejscach świata. I przez to, że dużo podróżuję, często zmieniam miejsca, odkrywam, na przykład teraz zaczęłam surfować, więc odkryłam surfing, więc doświadczam go i uczę się surfować, uczę się jeździć na motorze. Więc robię bardzo dużo rzeczy i nie każdy jest w stanie i chce w taki sposób żyć. Większość ludzi lubi być gdzieś zakorzeniona, mieć ten dom, mieć ogródek, mieć dzieci. Dla mnie to nigdy nie było nadrzędną wartością. Dla mnie nadrzędną wartością było właśnie smakowanie życia. Więc rodziny nie ma. Może też to jest efekt gdzieś moich wyborów. Może po prostu znajdzie się jakiś cudowny człowiek, który będzie żył podobnie jak ja i też będzie mu to odpowiadać, bo w żaden sposób nie jestem jakoś bardziej wyjątkowa czy mniej wyjątkowa od ludzi, którzy żyją w taki czy inny sposób.
1: A za chwilę o tym, czy misje to powołanie i czy wiara na wojnie pomaga.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: O kobietach na wojnie nadal rozmawiamy, ale od tej strony duchowej i rodzinnej teraz. Barbara Drapikowska, psycholog i wykładowca akademicki, gości w naszym studiu. Co jest misją kobiet? Rodzina, kariera, dzieci, a może karabin? O tym dziś rozmawiamy. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Coraz więcej kobiet rekrutuje się do wojska. Czy to znak czasów, w jakich żyjemy?
3: Myślę, że tak, bo pozycja kobiety jednak się zmienia. Jeśli popatrzymy właśnie na role społeczne kobiet i mężczyzn, to ja zawsze mówię, że my już mamy inną pozycję niż nasze mamy, tak? I w związku z tym myślę, że jednak jest to zmiana współczesnych czasów, że kobiety coraz częściej angażują się też w prace, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, tak? Historyczne tutaj służby mundurowe, zwłaszcza wojsko, jest takim sztampowym przykładem. Więc te zmiany społeczne związane z tym jednak, że kobiety coraz częściej też są bardziej świadome i siebie i bardziej im zależy też na takiej niezależności, czy też społecznej, ekonomicznej, sprawiają, że jednak ich takie dążenie do nie chcę tego użyć słowa robienie kariery, bo to jest u nas źle kojarzone, tak? Ale dążenie do takiej dobrej realizacji w zawodzie jednak jest też takim znakiem czasu współcześnie.
2: Ty, Basiu, na ten temat pisałaś doktorat.
3: Tak.
2: Ale też prowadziłaś badania psychologiczne.
3: Prowadziłam badania, które nie były badaniami psychologicznymi,
2: ale
3: natomiast socjologicznymi, także blisko. Nie robiłam żadnych testów psychologicznych, jeśli chodzi o moje rozmówczynie, bo były to głównie metodą wywiadów pogłębionych, tak? Przebadałam sporo, myślę, tych kobiet wtedy, wówczas do wielu takich prac naukowych, między innymi do doktoratu, ale też w trakcie wywiadów poruszałyśmy różne takie zagadnienia, które możemy jako takie psychologiczne zakwalifikować, tak? Związane właśnie z, nie wiem, celami życiowymi, odpornością psychiczną, stresem, rozłąką z rodziną, takie rzeczy.
2: A może
3: były.
2: Na początek to bardzo istotne tematy i na pewno wszystkich naszych słuchaczy interesują. Natomiast na początek, co było powodem, co je skłoniło do tego, by pójść do wojska? Wyuczony, nie wiem, zawód, misja, powołanie, tutaj to słowo padło.
3: Tutaj powiem, że taki mój jest wniosek po tych rozmowach z kobietami, że to są dziewczyny, które mają sobie taką misję właśnie, że one nie chciały mieć pracy takiej standardowej, nie chciały mieć pracy, która chciały mieć pracę, która jest przydatna społecznie, która jest może inna, tak? Zwłaszcza tak mówiły początkowe dziewczyny i współcześnie, tak jakbym nawet powiedziała, Po tych moich wszystkich wywiadach, tak, badaniach naukowych, że jednak te kobiety, które do wojska trafiają, nasze, są dziewczynami, które robią to z powołania. To rzadko jest tam przypadek. Z reguły tam są właśnie czasami tradycje rodzinne, co też się często zdarza. Rzadko one wskazują jako czynniki ekonomiczne. To tam oczywiście było na przykład, bo to jest też stabilna praca, nie oszukujmy się.
2: A te badania, kiedy z tymi kobietami rozmawiałaś? Bo to czasy bardzo szybko się zmieniają.
3: To powiem, że te badania są robione na przełomie tak ostatnich 17 lat, tak? Już niestety dość długo to trwało. Ale tutaj ten wniosek jest niezmienny. Jakbym miała powiedzieć właśnie, bo nawet o tym dzisiaj sobie myślałam, jak jechałam tutaj do ciebie, tak? I jakbym miała powiedzieć, jaki jest wspólny mianownik tych kobiet, z którymi do tej pory rozmawiałam, to jest właśnie to takie poczucie tej misji, tak? Tej odpowiedzialności. Można powiedzieć, że misja zagraniczna, to jest taki jeden z niewielu momentów, gdzie żołnierz się może sprawdzić. Więc one bardzo często, jakby mówiły, dlaczego na misję pojechały, to była to chęć sprawdzenia się, tak? Sprawdzenia w takich warunkach, czy ja się nadaję w ogóle do tej pracy.
2: Jako żołnierz.
3: Jako żołnierz, tak. A motywacja do wojska to tutaj przede wszystkim jest to chęć takiej pracy ciekawej, innej, związanej po prostu z takimi wyniosłymi
2: no właśnie
3: celami.
2: Tak się zastanawiam, bo mam kuzynkę, która co prawda nie do wojska, chociaż to też służby mundurowe, do służby granicznej poszła. Była fryzjerką, ma dwie córki.

0: na dopiero maturę zdała, a ona już 2 lata w służbie.
1: Ale to nie jest, powiedziała, że to nie jest wcale taki incydentalny przypadek, bo teraz jak mamy Wojska Obrony Terytorialnej, w których jest 25% kobiet, to jest 1/4, tak? To 1/4 żołnierz jest kobietą tam. Więc i tam idą kobiety, które już miały ułożone życie, dzieci często już odchowane, nie wymagające takiej obecności matki bardzo, bardzo, bardzo częstej w weekendy, tak?
0: A znasz kobiety, które świadomie zrezygnowały z życia rodzinnego?
1: Myślę, że tak świadomie przed podjęciem decyzji do wojska, to teraz, szczerze powiem, nie przychodzi mi nikt do głowy, ale jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że w kontekście łączenia życia rodzinnego, tak, ze służbą wojskową, łatwiej jest kobiecie, która tej rodziny nie ma. I na przykład podczas rozmów o wyjazdach na misję, to często dziewczyny mi mówiły, że im bardzo zależało, żeby wyjechać na misję zanim założą rodzinę. Tak, że to był ich taki...
0: Taka przygoda życiowa?
1: Myślę, że to chodzi też, tak, bo to jednak jest przygoda. I nie można tego odmówić, tej wartości, ale też chodzi o to sprawdzenie, o to zrobienie takiego sprawdzianu żołnierza. Zresztą udział w misji też jest elementem, który jest potrzebny w karierze wojskowej. Tak? Więc żołnierze też dążą do tego. Więc one mówiły, że jakby chciały to, że tak to nazwę zaliczyć, tak, ten punkt w karierze, zanim jeszcze założyły rodzinę. I jak na przykład pytała ich, czy teraz by wyjechały, tak? Bo to było po latach, to mówiły, że gdyby nie miały dzieci, to tak. To była bardzo częsta odpowiedź, więc jednak myślę, że
0: jako... to służba, misja, a nie kariera.
1: Tak. We live.

0: to powołanie, służba, ale też nie oszukujmy się, to są taka osoba, która wyjeżdża na misję, pracuje w ekstremalnym stresie. Czy osoby wierzące łatwiej radzą sobie z tym stresem? Czy takie badania, takie wnioski są na podstawie twoich właśnie doświadczeń, rozmów?
1: Zdecydowanie tak. Wiara jest takim czynnikiem, który na misjach jest wręcz zasobem człowieka. I tak jak kiedyś jeden żołnierz powiedział, że w okopach nie ma niewierzących, tak? I to samo dotyczy właśnie wszelkich działań wojennych. I to też mówiły wielokrotnie dziewczyny, że o ile w kraju z Bogiem takie relacje były, no, jako takie, tak? To na misjach one się znacznie zmieniały.
0: Samotność czy stres?
1: Myślę, że takie poczucie zagrożenia jednak życia, wszechobecna śmierć, która gdzieś tam obok występuje.
0: Pojawia się to pytanie pewnie.
1: Tak.
0: Co dalej?
1: I jeszcze w takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś zginął, został ciężko ranny z kontyngentu, były w ogóle takimi sytuacjami, które niesamowicie wpływały stresująco właśnie na osoby uczestniczące w misjach i niezależnie od płci. Natomiast wiara jest w ogóle takim czynnikiem, to tak mówiąc nawet psychologicznie, ludziom wierzącym jest łatwiej w różnych sytuacjach zagrożenia, właśnie stresu, ponieważ łatwiej jest im zintegrować to doświadczenie w kontekście ich całego życia. Więc wiara zawsze będzie czynnikiem takim chroniącym ludzi właśnie w takich sytuacjach zagrożeń. A na misjach, no, to też wielokrotnie dziewczyny powiedziały, że tam dopiero zaczyna się nieraz życie doceniać. Tak? Że to jest takie doświadczenie, gdzie człowiek po powrocie zaczyna zmieniać swoje życie, bo tam na przykład doznał sytuacji, w której poczuł zagrożenie, tak? Albo na przykład był świadkiem, kiedy inni tracili życie, tracili jakąś taką integralność cielesną, powiedzmy. Więc wtedy to wiara jest na pewno takim czynnikiem, który chroni, tak? Chroni przed po prostu jakimiś negatywnymi czynnikami i modlitwa rzeczywiście jest tak, jak to kiedyś jedna dziewczyna powiedziała, że kaplica wojskowa, kaplica, która jest właśnie na kontyngencie, nigdy nie jest pusta, tak? Tam zawsze ktoś jest, zawsze ktoś przychodzi i to nie ma znaczenia płeć, ale ta wiara jest ważna. Zresztą myślę, że jeśli chodzi o nasze wojsko, to tutaj wiara, no Kościół jako też instytucja był związany jest z tym wojskiem, tak? I jakby sama instytucja kapelana wojskowego, to jest taki...
0: Ordynariat polowy.
1: Tak, dokładnie. I kapelani, co jest ciekawe, kapelani wojskowi są bardzo, oni się cieszą bardzo dużym szacunkiem wśród żołnierzy, a na misjach już szczególnie, tak? To są takie osoby, które nieformalnie pełnią rolę psychologa czasami też, nie? I tyle, że psychologa obowiązuje, są w sytuacje, w których psycholog może być zwolniony z tajemnicy, tak? Czasami też,
0: a ksiądz nie,
1: tak? I to jest też taki czynnik dość ważny.
0: A czy kobiety inaczej przeżywają ten duchowy wymiar służby niż mężczyźni?
1: Nie mam takich badań, w których bym przeprowadziła wywiady z tyloma na ten temat, tak, z mężczyznami, jak oni to przeżywają, więc tutaj moja odpowiedź może się opierać głównie o pracy w środowisku wojskowym, tak, i o doświadczenia jakieś takie w relacjach międzyludzkich. Natomiast myślę, że jednak u kobiet, tak jak powiedziałam na początku, częściej się tą pasję widzi, przynajmniej ja ją widzę, może jestem nieobiektywna, tak, bo to jest jakiś bliski mi temat i zawsze tutaj po stronie kobiet będę stała. Natomiast tę pasję się widzi bardzo często i tam ta służba wojskowa nie jest dziełem przypadku, ekonomii. To jest jednak taka rzecz wynikająca z jakichś właśnie takich pasji, jakichś przekonań, tak, chęci robienia czegoś pożytecznego. To jest w ogóle też bardzo często taka motywacja, która dziewczynom towarzyszyła.
0: A czy może usłyszałaś jakieś świadectwo wiary, które zmieniło to podejście do służby wojskowej chociażby?
1: W jakim sensie świadectwo wiary?
0: Od którejś z kobiet, że nie wiem, że uwierzyła w wojsku.
1: A chodzi teraz o religię, tak?
0: Tak, o religię.
1: Tak, oczywiście to, że na przykład dziewczyny wyjeżdżały na misję w takim

0: nastawieniem do religii, jak to bardzo często w naszym społeczeństwie jest wierzący, niepraktykujący albo niezdecydowany, tak, albo no nie przeszkadza mi ta religia, a po powrocie z misji zaczęły wierzyć, to się bardzo często zdarzało. I to myślę, że to jest takie doświadczenie dość częste w społeczeństwie, tak, nawet z punktu widzenia takiego czysto duchowego, że jeśli my doświadczymy jakiegoś zagrożenia, albo mamy w swoim CV takie doświadczenia trudne, to po tych doświadczeniach często ludzie albo odzyskują wiarę, albo w ogóle zaczynają jakoś się zastanawiać nad kwestią wiary, albo ją tracą. Tak, tak się też zdarza.
1: Jak mówisz, kaplica nigdy nie jest pusta na misjach. Natomiast jeśli jadą osoby wierzące, czy zadają sobie takie pytanie, no wiara, przykazanie mówi nie zabijaj?
0: Tutaj nie zapytałam nikogo o te kwestie wprost. I to jest w ogóle taki pewien też paradoks, tak? Bo wiara mówi nie zabijaj, a księża święcili oddziały, zanim poszły na wojnę, nie? Więc to jest pewien paradoks, ale on jest historyczny dla mnie. I myślę, że to jest taka kontynuacja od zarania dziejów różnych, po prostu wielowiekowa. I tutaj nikt jakby z tym, nie spotkałam się, żeby ktoś miał z tym dylemat, albo może mi nie powiedział. Więc tak też mogło być.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Dziś dwa święta w jednej audycji próbowałam połączyć. Kobiety i wojna. Czy to powołanie dla pań, misje wojenne? Czy wtedy rodzina idzie na odstrzał, mówiąc w przenośni? Ciekawa jestem waszego zdania. Audycja się już kończy, ale cały czas można pisać na naszym profilu facebookowym facebook.com/rozmowywiarygodne. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dziękuję za dziś i zapraszam na jutro. Będzie o akcji Kostka 300. Co to takiego? Warto włączyć czwórkę o godzinie 6 lub później odsłuchać podcastu z audycji. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia wam życzę i do usłyszenia.

0: No i już jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Od kilku dni, przez ostatnich kilka dni mieliśmy lato, takie lato, jakie być powinno, czyli ciepło, ale nie za upalnie, słonecznie, ale też czasami z chmurami, które dawały oddech. No dzisiaj będzie nieco inaczej, bo ta temperatura w ciągu ostatnich dni nieco rosła, tak powoli, powoli. Dzisiaj wzrośnie szybciej, może się okazać, że słupki rtęci lokalnie poszybują aż do 35 stopni Celsjusza, więc znów upał zawita do naszego kraju. Oczywiście przy upale nie zabraknie też słońca, ale taka pogoda nie potrwa długo. W nocy będziemy mogli odetchnąć, ponieważ nocą wkroczy front, który spowoduje, że popada, pojawią się burze, pojawią się chmury, więc tropikalnej nocy raczej nie będzie, ale dzień jak najbardziej upalny.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: No dzisiaj zielone świątki, wyjątkowe święto, gdzie zioła i rośliny mają szczególną moc. Dlatego my przyjrzymy się ich znaczeniu, ale znaczeniu, które pojawia się na strojach. Kojarzycie pewnie wszelkie ludowe stroje, bogato zdobione, kolorowe. No i wśród tych różnych ozdób pojawiają się też kwiaty. Róże, lilie, goździki, polne kwiaty również na haftach, na sukienkach, na górach od tych sukienek, na bluzkach, spódnicach. Jakie mają znaczenie, dlaczego właśnie te motywy kwiatowe pojawiają się na tych strojach, to po godzinie 9, a w tej godzinie sprawdzimy, gdzie wysycha nam nasz kraj, bo to, że jest deszczu zbyt mało, to wiadomo. Mimo śnieżnej zimy wiemy, że to był śnieg, który spadł i leżał i nie nawodnił za bardzo naszej planety. Zatem są miejsca, gdzie wysychają jeziora, gdzie turyści narzekają na niski poziom wody, bo na przykład nie można przeprawić się gdzieś przez rzekę albo różne atrakcje związane właśnie z przeprawami są zamknięte. To na pewno pojawi się w tej godzinie naszego spotkania. No i chyba zerkniemy do tych bocianów. Czy one już przypadkiem nie szykują się do odlotu? Czy to nie za wcześnie? Zapraszam zatem na najbliższe dwie godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: My tu dzisiaj w kraju mamy upały, temperatura przekroczy 30 stopni, w Gorzowie, we Wrocławiu 34-35, a bociany stwierdziły, że dla mnie to już za chłodno. Szykujemy się do odlotów. No i z Wielkopolski zaczęły już odlatywać. Z ustaleń ornitologów wynika, że z gniazd w regionie wyfrunęło około 45% ptaków. Choć ogólna populacja w Wielkopolsce wydaje się stabilna, to na przykład w Lubuskiem i Opolskiem naukowcy zauważają spadki liczebności. Ornitolog Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazuje, że na takie zachowania ptaków wpływ mają susze, no i oczywiście zmiany klimatu, ale to co najgroźniejsze, to wciąż pozostaje infrastruktura zbudowana przez człowieka.
2: 95% wszystkich przypadków śmiertelnych bociana to jest zderzenie z infrastrukturą energetyczną. No i nasze bociany zmieniają zachowania. Ptaka kulturowo związanego z polską wsią, bociany lecą.
3: Przenoszą się do miast?
2: Do miast niekoniecznie, ale w okolice składowisk odpadów.
1: A zdaniem badaczy przez łagodzenie

mniejsze zimy, coraz więcej ptaków skraca też trasę przelotu. No i tak jak kiedyś uczyliśmy się i wiedzieliśmy, że bociany na zimę lecą do Afryki, no to teraz odlatują jedynie na południe Europy albo do Turcji. Tam już jest wystarczająco ciepło, żeby przezimować. A kiedy do nas wrócą? W drugiej połowie marca. No nie sądziłam, że w drugiej połowie sierpnia będę mówić o tym, że bociany odlatują, no ale na to wygląda, że tak już jest.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 27 minut po godzinie 8, to teraz wybieramy się na miodobranie. Kto w Wolinie, ten ma szansę w ten weekend dowiedzieć się między innymi tego, czym różni się bartnictwo od pszczelarstwa, no i jak przed wiekami pozyskiwano miód. Tamtejsze Centrum Słowian i Wikingów organizuje miodobranie. Vigo Goranin powiedział, że będzie można samemu spróbować zapomnianego już dzisiaj fachu.
3: Na pewno będzie plecenie kuszek, czyli uli słomianych, tak? Będą na pewno warsztaty z wytapiania świec, tak jak robiono to kiedyś. Będzie można jednocześnie przy tych warsztatach posłuchać różnego rodzaju opowieści właśnie związanych z bartnictwem, z pszczelarstwem oraz będą to swojego rodzaju interaktywne prelekcje, tak? Więc będzie można zadawać pytania, będzie można posłuchać. Zjeść miodek też będzie można.
2: Oto najważniejsze, że będzie można spróbować miodku, bo wiadomo, że są tacy, którzy bardzo go lubią. A praca bartnika różniła się od tego, co robią współcześni pszczelarze, no i była też bardziej niebezpieczna.
3: Taka najbardziej znacząca różnica między ulem współczesnym, a bardziej przykładem bartnym też na drzewie, jest taka, że znajdowała się wysoko, prawda? To jakby z kilku względów, między innymi dlatego, że miód był bardzo cennym surowcem, więc starano się zabezpieczyć przed złodziejami, którzy mogliby ewentualnie się do niego dobrać. I z powodu tego, że działo się to na takich, a nie innych warunkach, też śmiertelność tego zawodu była bardzo wysoka, ponieważ wynosiła około 50%, więc można sobie tylko wyobrazić, że co drugi bartnik niestety w pracy umierał.
2: No dzisiaj jest bezpiecznie, ule stoją na ziemi, a pszczelarz ma dobrą ochronę, czyli takie ubranie, które sprawia, że pszczoła nie jest w stanie mu zaszkodzić. Miodobranie w skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie potrwa do jutra, więc kto lubi miodek, ten może się tam wybrać.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Sprawdzam tę prognozę pogody. No nic, ani kropli deszczu na horyzoncie nie widać. No przynajmniej w ciągu dnia. Jest nadzieja, że w nocy popada. Ale to nie zmieni za bardzo sytuacji hydrologicznej w Polsce, bo susza jaka jest, taka była, a wyschają jeziora, rzeki. Coraz gorzej, jeśli chodzi o to, co płynie w naszym kraju, bo płynąć niektóre rzeki wręcz przestają, a jeziora mają niższy stan wody. No i taki wręcz katastrofalnie niski stan jest w jeziorze Średzińskim. Poziom tafli obniżył się o prawie 2 metry, a linia brzegowa cofnęła o 20 metrów, więc jak ktoś miał domek nad wodą, no to teraz musi te kawałek dłuższy podejść. Jaka jest przyczyna i kiedy sytuacja wróci do normy? O to pytał w Środzie Wielkopolskiej Grzegorz Łukawiak z Radia Poznań.
3: To, co ludziom rzuca się w oczy, to trzciny daleko od wody wyrastające wprost z piachu oraz pomosty, które kończą się na brzegu, a nie w wodzie.
4: Nienaturalnie to wygląda, bo faktycznie trzciny w tym momencie rosną na nabrzeżu.
3: Niski poziom wody niepokoi dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, któremu podlega ośrodek na miejskiej plaży. Waldemar Owczarzak pamięta czasy, gdy z wodą nie było problemów.
5: Maskawa płynąca od strony Nekli, to przez te wioski tutaj naszej gminy, to ja pamiętam poziom wody i głębokość samego tego strumienia nawet do 2 metrów.
3: Choć na jeziorze że wciąż pływają żaglówki, to niski stan wody uniemożliwia już pewne aktywności.
5: Jedna z naszych głównych atrakcji, jakim jest banan, nie pływa w ogóle w tym roku.
3: Powodem niskiego stanu jeziora jest hydrologiczna susza w regionie. Jeziorko Średzkie jest zbiornikiem retencyjnym, zbierającym opady z okolicy i nie ma nad nim większego zbiornika, z którego można by wody dopuścić. Sytuację mogą poprawić obfite, długotrwałe deszcze.
2: No tylko kiedy one przyjdą, bo te przelotne nocne burze to nie są obfite opady i długotrwałe opady, ale przelotne, może intensywne. Niemniej jednak wody nam w kraju i w przyrodzie brakuje. No to jeżeli gdzieś jesteście nad jakimś jeziorem i ten pomost kończy się nie w wodzie, tylko jeszcze na lądzie, to proszę nie skakać, tym bardziej na główkę.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i mamy długi weekend, chociaż taki nieco dziwny długi ten weekend, bo dzisiaj przypada święto kościelne, w związku z tym czerwona kartka w kalendarzu, ale to i tak sobota, więc wiele osób ma wolne. Przed chwilą się zastanawiałyśmy tutaj z koleżankami, że niektórzy chyba wolny mieli piątek za tę sobotę, a inni będą mieć poniedziałek. No więc długi, ale nie za długi weekend. Może zbyt krótki, żeby pojechać do Włoch, ale z drugiej strony city break we Włoszech. Całkiem przyjemne rozwiązanie, tylko już chyba nie zdążycie. Na dzisiejsze święto, święto pod nazwą Ferragato, to jedno z najważniejszych świąt państwowych, które łączy w sobie tradycje chrześcijańskie z dawnym rzymskim świętem plonów i odpoczynku. No to co nas łączy z Włochami dzisiaj.

0: I to właśnie ten odpoczynek, bo to dzisiaj jest najważniejsze, no ale spotkania z bliskimi i pyszne jedzenie też musi być.
1: 15 sierpnia życie we włoskich miastach wyraźnie zwalnia. Ulice pustoszeją, część sklepów i restauracji jest nieczynna, a komunikacja miejska działa w mocno ograniczonym zakresie. Podstawą włoskiego Ferragosto jest przede wszystkim odpoczynek i wspólny posiłek. Każda rodzina ma swoje tradycje i potrawy, których trzyma się co roku. Nie może zabraknąć lasagni, 7 warstw makaronu z ragu i beszamelem zapiekanej w piecu. Na drugie danie kurczak z papryką, a na koniec zamykamy symbolem Ferragosto, czyli jemy arbuza, opowiada Claudio, który co roku spędza Ferragosto ze swoimi braćmi. W tym roku Ferragosto wypada w sobotę. Oznacza to, że Włosi nie mogą skorzystać z tak zwanego ponte, czyli dodatkowego dnia wolnego, który pozwala łączyć święto z weekendem i przedłużyć urlop. Nie zmienia to jednak najważniejszej zasady Ferragosto – maksimum odpoczynku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: No to u nas nieco lepiej, bo tak jak mówiłam, niektórzy mieli wolny piątek, inni mają wolny poniedziałek, więc weekend nieco wydłużony, a Włosi najchętniej to Ferragosto spędzają nad morzem. Ciekawe, czy nad naszym polskim morzem spory ruch? Myślę, że tak. W Zakopanem na pewno, więc pamiętajcie, gdzie się wybrać, żeby odpocząć. Nie w te najbardziej popularne miejsca dzisiaj.

0: man member, oh.
1: 8 minut pozostało do godziny 9:00, czas na nowość w czwórce. Alive i Georgia Smith, brzmienie łączące R&B z elementami Afrobeat, tworzące ciepły letni klimat.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 9.
1: Pogoda.
0: Gorąco dziś, upalnie wręcz, 35-34 stopnie na termometrach na zachodzie naszego kraju. Słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju

0: może pojawić się zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a skoro upał, to lokalnie mogą wystąpić także burze. Miejscami, jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, prognozowana suma opadów wyniesie 10-15 mm.
1: Temperatura maksymalna od 26 na północnym wschodzie, 30-32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 35 na zachodzie. Chłodniej w okolicy Helu, 25 stopni. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
0: No to bądźmy przygotowani na ten upalny dzień, a w niedzielę mogą nastąpić i wystąpić przelotne opady deszczu oraz gwałtowne burze, jak to po upale. I pamiętajcie, może pojawić się też jedno ciekawe, dosyć niebezpieczne, ale ciekawe zjawisko, czyli grad.
2: Autopromocja.
3: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
4: Dzieci Neo.
3: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
2: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Polskiej Zielnej, które zastąpiło dawne pogańskie i słowiańskie obrzędy, dziękczynne zaplony, zioła i płodność ziemi. Dzisiaj robi się bukiet z kwiatów, ziół, kłosów, zbóż, warzyw, owoców. No, aby za te plony podziękować, z takim bukietem idzie się do kościoła i wykorzystuje później ten poświęcony bukiet przez cały rok, jeśli oczywiście się go dobrze zasuszy. Dawniej wierzono, że taki bukiet powinien zawierać od 7 do 77 gatunków roślin, ale najważniejsze, że ich liczba miała być nieparzysta. Ale zioła i rośliny wykorzystywane w bukietach znajdują się także na strojach ludowych, które nie tylko są ładnym ubraniem, ale właściwie zapisem tego, jak dana społeczność widziała świat, naturę, płeć, status i swoje miejsce na świecie. I właśnie o tych ubraniach i symbolach na nich zawartych, tych roślinnych symbolach, porozmawiamy w tej godzinie. Zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Za nami Faustyna Maciejczuk i Kuba Więcek w utworze Gołębie. Czy gołębie pojawiają się w strojach ludowych? Tego nie wiem, ale na pewno pojawiają się w tych strojach. Motywy roślinne to kluczowy element ozdobny właśnie polskich strojów ludowych. Pojawiają się w postaci barwnych haftów, naszywek, koronek i malunków na gorsetach, na spódnicach, chustach czy męskich serdakach. Odzwierciedlają bogactwo rodzimej przyrody i pewnie coś oznaczają. Właśnie o tym porozmawiamy. Na łączach gość Marianna Mońka, etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zanim te rośliny, to tak krótko, gołębie są gdzieś w jakichś strojach ludowych?
2: W strojach może nie, natomiast pamiętajmy o tym, że gołąbek pokoju jest symbolem Ducha Świętego, w związku z czym na pewno jako taka symbolika pojawia się, chociaż może niekoniecznie w stroju, jak mówimy, bo proszę też pamiętać o tym, że ja się zajmuję regionem łowickim, więc najwięcej będę o nim mówić. W regionie łowickim na przykład gołąbek pokoju pojawia się w wycinankach właśnie jako gołąb, jako symbol Ducha Świętego.
1: No ale my dzisiaj bardziej o tych roślinach, które pojawiają się w strojach tych ludowych, ale właśnie co to jest strój ludowy? Kiedy używamy tej nazwy, co mamy na myśli? Czy to, że po prostu w każdym regionie, jak się ktoś ubiera, to jest jego strój ludowy, czy co?
2: No musimy pamiętać o tym, że zacząć od tego w ogóle musimy, że dawniej życie ludzi zależało od natury i dni były podzielone na dni robocze, kiedy jest ciężka praca w polu, i dni świąteczne, kiedy jest odpoczynek. I to, co my dzisiaj nazywamy strojem ludowym, jest tak naprawdę strojem świątecznym właśnie mieszkańców wsi. Więc chodziło o to, żeby te dni świąteczne wyróżnić, że właśnie ubieramy się pięknie, ubieramy się w stroje, których nie będziemy brudzić, bo nie będziemy pracować. No i jakby też zachowujemy tą taką estetykę, tak to można nazwać, właśnie na te dni świąteczne. No i pamiętajmy też o tym, że te dni świąteczne to były zawsze dni poświęcone Panu Bogu. I to był też bardzo istotny element.
1: No to dzisiaj mamy wyjątkowy dzień świąteczny, bo nie dość, że sobota, czyli no ten dzień teoretycznie wolny od pracy, no to jeszcze dzień świąteczny, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Strój ludowy był w takim razie ubraniem odświętnym, niecodziennym. A dlaczego jest ich w Polsce tak dużo, różnych strojów ludowych? I dlaczego najwięcej się zawsze mówi o tym łowickim?
2: No, łowicki jest najpiękniejszy, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast powiedziałabym tak, z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że te stroje są bardzo różne, ale z drugiej strony one tak naprawdę są bardzo podobne, dlatego że w stroju damskim to jest zawsze jakaś koszula, jakaś spódnica, kamizelka, fartuch, chustka na głowę. W stroju męskim z kolei koszula, spodnie, kamizelka i kapelusz albo czapka. Natomiast różnice pojawiają się w momencie, kiedy mówimy o tkaninach, z których te poszczególne części są wykonane, i o zdobnictwie. I te różnice wynikały z bardzo wielu czynników. Przede wszystkim z tego, jakie dany region miał możliwości. No i ponieważ region łowicki, dawne księstwo łowickie, było dosyć wcześnie uwłaszczone i wpłynęło to na wzrost zamożności mieszkańców, oni właśnie mieli możliwość, żeby rozwinąć to zdobnictwo i w stroju, i w innych zakresach. Natomiast w innych regionach, które były biedniejsze, tkaniny też już były takie właśnie prostsze, tak to nazwijmy, i tutaj się pojawiała ta różnica. Ważnym czynnikiem jest również to, że ludzie chcieli się wyróżniać,

0: czyli wiedzieli, że to jest nasz region i chcemy, żeby nasz region wyróżniał się od tych, które są okoliczne. Prawda jest też taka, że na przykład mieszkańcy Księstwa Łowickiego zapewne nie zawsze mieli świadomość tego, co dzieje się na północy Polski i co dzieje się na południu Polski, bo były to za dalekie okolice, więc ich interesowało to, co było najbliżej, czyli powiedzmy opoczyńskie, rawskie. To były te regiony, z którymi się powiedzmy porównywali. No i tutaj rzeczywiście są wyraźne różnice, chociażby w zdobnictwie, że w regionie łowickim to zdobnictwo jest dużo bardziej rozbudowane, a w tych regionach ościennych jest jednak dużo delikatniejsze właśnie ze względu na dużo mniejszą zamożność.
1: Strój jest piękny, barwny, kolorowy, ten łowicki najładniejszy w Polsce, jak powiedziała Marianna Mońka. Ja się też z tym zgodzę. No i są na nim kwiaty. Jakie i co symbolizują? O tym za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Róże, maki, chabry, dzwonki, margerytki, liście dębu, wino, rośl, to wszystko pojawia się na strojach ludowych. Oczywiście nie wszystko naraz, bo w zależności od regionu takie rośliny właśnie na tych ubraniach można rozpoznać i zobaczyć. Marianna Mońka, etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu, cały czas na Łączach w Łowiczu, gdzie już ustaliłyśmy najpiękniejsze stroje ludowe mamy, jeśli chodzi o cały nasz kraj. I tam też motyw kwiatowy się pojawia?
3: Jak najbardziej. Musimy pamiętać o tym, że to, że kwiaty znalazły się w dekoracyjności i jak mówimy o haftach i jak mówimy o wycinaniu

0: mieszankach. To jest kwestia tego, że to było to, co było kolorowe w naturze, to, co było piękne w naturze. Każda księżanka miała przed domem ogródek, roślinny ogródek kwiatowy, w którym dbała o te kwiaty i dbała o to, żeby one pięknie wyglądały. I to one były tą pierwszą inspiracją do tego, żeby kwiaty w tych różnych ozdobach się pojawiły, również w wersji kwiatów bibułowych.
1: Ale kwiaty, które były dla danego regionu wyjątkowo charakterystyczne, no bo róże na przykład w całej Polsce możemy spotkać. Wiele z tych roślin rośnie w każdym regionie naszego kraju, więc dlaczego niektórzy wybrali akurat róże, a inni na przykład dziewięć sił albo szarotkę czy liście dębu?
0: No, powiem tak, jak już mówimy konkretnie szarotka czy dziewięć sił, no to to są rośliny typowo charakterystyczne dla regionów górskich. I stąd w strojach podhalańskich i w ogóle całego tego południa Polski one się pojawiają. Natomiast symbolika róży w polskiej kulturze, w powiązaniu z Kościołem, tak to nazwijmy, z Panem Jezusem, z Marią, jest bardzo szeroka, dlatego że jak sobie pomyślimy na przykład o wizerunkach Maryi, to serce Maryi, niepokalane serce Maryi bardzo często jest otoczone wieńcem różanym. O Panu Jezusie bardzo często w pieśniach mówi się kwiat różany, więc ta róża odnosi się i do Pana Jezusa, i do Maryi. No a musimy pamiętać o tym, że życie człowieka, ponieważ dawniej było zależne od natury, no to jakby Panu Bogu zawierzano tą ufność dotyczącą tego, że to Pan Bóg poprowadzi tą naturę dobrze, tak żeby były duże plony, żeby rodzina nie głodowała. Więc te kwiaty jako takie właśnie bardzo związane z tymi dwiema najważniejszymi postaciami właśnie pojawiały się w strojach i w zdobnictwie.
1: Pomyślałam, że właśnie jeśli chodzi o plony, to prędzej pojawią się jakieś kłosy zboża, no to co finalnie jemy, róże. No można oczywiście zrobić dżem z płatków róży, ale nie jest to typowo kulinarna roślina.
0: Jak najbardziej, natomiast myślę, że tutaj to jest bardziej w tą stronę, że kłosy zbóż nie będą kolorowe, nie będą tak dekoracyjne. Natomiast właśnie róża, jako ten symbol związany z Panem Jezusem i Maryją i jako taki kwiat, który wydawał się najpiękniejszy, tak to bym nazwała, kwiat, który i symbolizuje czystość, to akurat biała róża, ale czerwona róża symbolizuje też męczeństwo, jest też takim pewnym symbolem ran Chrystusa, no bo róża delikatna, kwiat jako taki delikatny, ale z kolcami, no i te kolce właśnie jako te rany Chrystusa. W związku z czym, no i jeszcze co, różaniec też od róży, więc ta róża z jednej strony ma głęboką symbolikę, a z drugiej strony sama w sobie jest piękna. I to spowodowało, że ona właśnie zawędrowała do tej dekoracyjności.
1: Mocno związana jest także z kościołem, ale nie tylko właśnie z przyrodą, a róża w stroju łowickim jest raczej taka bez kolców, no ładnie rozwinięta. Co ona tam oznacza?
0: To znaczy niekoniecznie bez kolców, bo często tak jest, że w haftach widać te kolce. Natomiast trochę to jest na takiej zasadzie, że róża jest traktowana jako ta królowa ogrodu roślinnego, ogrodu kwiatowego. Natomiast w regionie łowickim róża nigdy nie występowała samodzielnie. Czyli jeżeli był haft, czy na tak zwanym staniku, czyli czymś w rodzaju kamizelki, czy haft na obrzeżach fartuchów, czy kietek, to ta róża zawsze była otoczona różnymi innymi drobnymi, właśnie moglibyśmy powiedzieć polnymi kwiatami, które też były istotne. Kolce, o ile był to większy haft, gdzie była widoczna również łodyżka, również się pojawiały. Róża była w bardzo wielu kolorach, w bardzo wielu odcieniach i przedstawiano ją jako taki naprawdę piękny kwiat i w wersji takiej świeżo otwierającej się i taka róża już mocno otwarta, dojrzała. Wszystko zależało jakby od pomysłu osoby, która wykonywała haft.
1: Ale przeważały chyba róże jednak czerwone i różowe. No te najbardziej kolorowe, na przykład w otoczeniu chabrów, wyglądają na stroju łowickim pięknie. Marianna Mońka, etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu, cały czas na łączach. Do rozmowy za chwilę wrócimy.

0: sight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Właśnie zerknęłam na to, jak dzisiaj wyglądam i zupełnie chyba niechcący, ubierając się do pracy, przywdziałam strój z motywem roślinnym, spodnie, na których są liście monstery, strelicji i hamedory. No myślę, że takie rośliny nie pojawiały się w strojach ludowych, bo są to raczej te, które są modne od jakiegoś czasu, można w domu hodować, ale to nie są typowo polskie rośliny, a my dzisiaj do tych właśnie, które rosną w naturze i pojawiają się na strojach ludowych. Marianna Monika, etnograf z Muzeum w Łowiczu na Łączach. No te rośliny, o których wspomniałam, się nie pojawiają, ale róże, lilie, goździki czy kwiaty polne to na pewno tak.
3: Jak najbardziej. O symbolice róży już powiedziałyśmy, natomiast róża miała również swoje koleżanki, tak to nazwijmy. I na przykład kolejnym takim kwiatem, który bardzo był bogaty też w symbolikę, jest lilia. Tu z kolei możemy przywołać wizerunek świętego Józefa, który bardzo często jest przedstawiany z lilią i jest nawet taki gatunek lilii, która się już nazywa lilia świętego Józefa, a ta lilia symbolizowała królewskość, majestat, chwałę, ale oczywiście nie takie przyziemne, tylko boskie, więc te cechy takie bardzo wysokie, również czystość, niewinność. Poza tym, że pojawiała się u świętego Józefa, lilia była też atrybutem Matki Boskiej. Matka Boska na różnych wizerunkach również jest pokazywana z lilią i utożsamia się lilię z opieką Matki Boskiej. A jakbyśmy to rozłożyli tak bardziej regionalnie, no to na przykład na Podhalu lilia jako leluja pojawia się i w haftach, i w zdobnictwie, które można zobaczyć na meblach, na drewnie, więc też jest takim istotnym symbolem.
2: I

0: Chyba na kaszubskich strojach ludowych też również, można zobaczyć
1: również lilię. Jak najbardziej.
0: To ten kwiat pojawia się w kolejnych regionach, a polne kwiaty? To no, chyba wszędzie.
1: Polne kwiaty, tak, polne kwiaty wszędzie i polne kwiaty przy to, że wyrastały w zbożu, mówiąc krótko, bo mówimy tutaj o makach, chabrach, rumiankach, macierzanka również, miały takie symboliczne znaczenie, również lecznicze, magiczno-ochronne. I w przypadku maku, mak symbolizował sen, no bo jak zrobimy sobie odwar z makówek, to wiemy, jakie ma to działanie i nie da się ukryć, że korzystano z tego często. Również symbolizował przemijanie, czerwień maku jako symbol krwi, no i tutaj cały czas mówimy też o tej krwi Pana Jezusa, ale też czasem mak symbolizował siły nieczyste, bo to takie, no powiedzmy, odurzające działanie, jakie było związane z wywarami z maku, też tutaj było takie nie do końca zrozumiałe i zbadane. Chaber z kolei to symbol dziewczęcości, skromności, czystości. Ten niebieski kolor, który jest też związany z Maryją, więc tutaj cały czas wracamy do tych samych symboli. No a rumianek i macierzanka, działania uspokajające, więc też symbol spokoju i takiego uzdrowienia. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić do dzikiej róży, bo powiedziałyśmy w poprzednim wejściu o dzikiej róży. No i róża, oczywiście ta, która rosła w ogródku jako kwiat, to jedno, ale dzika róża też była dawniej otoczona taką wiarą dosyć szeroką. No bo ludzie wiedzieli, że jeżeli zaczyna się jakieś przeziębienie, jeżeli jakieś tego typu dolegliwości się pojawiają, no to jakiś syrop z tej dzikiej róży czy odwar, nalewka pomogą. I nie wiedzieli wtedy dokładnie, z czego to wynika. Natomiast my dzisiaj z naszą wiedzą jesteśmy w stanie powiedzieć, że w dzikiej róży jest bardzo dużo witaminy C i to pomagało. Ale właśnie jest kwestia tego, że wiele rzeczy stosowano tak instynktownie albo z wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
0: Albo na czuja trochę.
1: Na czuja, ale również na przykład z pomocą zielarki, bo bardzo często było tak, że we wsi była zielarka, wiadomo było, że to jest osoba, która wie, co na co pomoże. I to też było na takiej zasadzie, że ona tego nie wiedziała dlatego, że była taka mądra, tylko ona to wiedziała dlatego, że wiedziała to z przekazu pokoleniowego albo od innych osób i nie wiedziano dokładnie, z czego to wynika, że ta roślina akurat na to pomoże. No ale było to już sprawdzone, że pomaga. Dzisiaj my z naszą wiedzą mamy jakby dużo szersze spojrzenie w tej sprawie.
0: No i wiemy, że te rośliny można właśnie umieścić na strojach, żeby też oddać im hołd za to, że na przykład uzdrowiły kogoś i pomogły w chorobie. Ale czy te rośliny to zawsze były takie, jakie my znamy z natury? Czy to trochę było z wyobraźni, czy to trochę było z fantazji? O tym za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To był utwór Hulajnogi i Linia nocna. U nas na linii Marianna Mońka, etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu. Miejscu, które od razu jak słyszymy Łowicz, to strój ludowy łowicki mamy przed oczami. Najbardziej kolorowy ze wszystkich ludowych strojów w całej Polsce. No chyba tak przynajmniej mnie się wydaje, ale podejrzewam, że pani Marianna się z tym zgodzi. Ale my dzisiaj o kolorach też, ale przede wszystkim o roślinach, które pojawiają się na tych ludowych strojach. Jak wspominamy, mocno związane z naturą, ale i zwierzeniami, z religią przede wszystkim. Czy te rośliny, które pojawiają się, to są takie, które my znamy, czy to trochę czasami fantazja na temat tego, jak wygląda nasz świat i przyroda?
3: No, kwiaty, które pojawiały się w zdobnictwie, przede wszystkim były idealne. Czyli jak wyobrazimy sobie różę, która rośnie w ogródku, którą jakieś zwierzę gdzieś podgryzło, która straciła jakiś płatek, no to taki kwiat nie pojawiał się i w hafcie, i w wycinance. Tworzono te kwiaty idealne, piękne, bardzo często symetryczne, chociaż one tak realnie nie były symetryczne. Więc na pewno takie zachowanie idealności tych roślin było pilnowane, powiedzmy. Natomiast trochę też jest na takiej zasadzie, że wraz z rozwojem zdobnictwa, tak jak początkowo patrzono na to, jak ten kwiat wygląda i wykonywano go rzeczywiście bardzo podobnie, jak on wygląda, tak z czasem zaczęło się to rozwijać do tego stopnia, że rzeczywiście były to kwiaty już coraz bardziej wzięte z wyobraźni, więc my ich nawet jakby...
2: Próżno nam szukać ich w ogródku.
3: Dokładnie, dokładnie, dokładnie, bo są już rozbudowane i bardzo piękne, ale coraz bardziej jakby odchodzące od tej natury, ale z kolei związane z wyobraźnią tej osoby, która dany haft wykonywała.
2: Tak, przeglądam sobie te stroje w internecie, bo do muzeum nie dotarłam i nie wszystkie chyba mają motyw roślinny. Są takie, w których no, kolor przede wszystkim dominuje, ale niekoniecznie właśnie jakieś rośliny.
3: To znaczy, to wszystko zależy, bo jeżeli mówimy o hafcie, no to w hafcie będą zawsze rośliny, ale to wszystko zależy jakby o jakim stroju konkretnie mówimy. Zdarzały się również stroje łowickie damskie, które nie były ozdobione haftami, więc to też zależy od pory roku, od momentu w roku, więc bardzo wiele tutaj było czynników, które na to wpływały.
2: Kwiaty kojarzą nam się bardziej z kobietami. My wszystkie kobiety lubimy dostawać kwiaty, ale męskie stroje ludowe też były ozdobione. To nie było tak, że ten kwiat to i ta roślina to jest typowo zarezerwowana dla kobiet, a panowie to w paski.
3: Jak najbardziej. To znaczy tak, jak mówimy o paskach, to i panie w paski, i panowie w paski. Natomiast pamiętajmy o tym, że takimi, no nazwijmy to kreatorkami mody w tym świecie kultury ludowej w dawnym księstwie łowickim były kobiety i to one decydowały o tym, jaka będzie kolorystyka, jakie będą ozdoby. I trochę to jest na takiej zasadzie, że mężczyźni się wcale nie bronili przed tym, żeby mieć w swoim stroju te kwiaty. Szczycili się tym, że te kwiaty wykonała moja żona. Ona pięknie haftuje i pięknie potrafi to wykonać. I powiedziałabym, że to chyba tak jest do dzisiaj, bo w procesji Bożego Ciała z dumą idą mężczyźni ubrani w strój łowicki, również ozdobiony kwiatami. U mężczyzn na pewno te kwiaty pojawiają się w mniejszym zakresie niż u kobiet. I takim głównym elementem, gdzie najwięcej tych kwiatów widać, jest kapelusz, który jest zawsze bardzo... Dawniej on nie był tak mocno ozdobiony kwiatami, natomiast w tej chwili rzeczywiście jest bardzo dużo haftu na kapeluszu. I drugą rzeczą, która jest mocno ozdobiona haftami, jest koszula, ale w mniejszym zakresie niż koszula damska. Więc koszula męska jest ozdobiona tylko na kołnierzyku bądź stójce i na mankietach. A koszula damska bardziej jest zawsze ozdobiona kwiatami, ale u mężczyzn te kwiaty jak najbardziej się pojawiają.
2: No to panowie, nie bójmy się kwiatów, tych na ubraniach i tych wręczanych swoim kobietom. Też można sobie o tym przypomnieć, że od czasu do czasu warto. A my jeszcze sprawdzimy za moment, czy te stroje miały na przykład coś związanego z konkretnym momentem życia, porą roku, bo taka informacja się pojawiła już.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A za nami Q-Tip w utworze Let's Ride, czyli jedziemy. No to jedziemy do Łowicza, do muzeum w Łowiczu. Tam Marianna Mońka, etnograf, kustosz i o strojach łowickich, ale nie tylko, bo o strojach ludowych rozmawiamy, o tej roślinności, która się na strojach pojawia. Wiemy już, że ma szczególne znaczenie, związana jest z naszą polską przyrodą. No ale właśnie, czy zdarza się tak, że te stroje i konkretne rośliny na przykład miały nas chronić przed jakimiś złymi mocami?
2: No, myślę, że tutaj przede wszystkim ta róża, która jest tą symboliką Pana Jezusa i Maryi. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, może już bardziej nie w hafcie, ale właśnie w tych kwiatach żywych i kwiatach przygotowywanych na różne okazje,

0: poświęcenie czegokolwiek nadawało mu specjalnej mocy, w związku z czym święcenie na przykład palmy wielkanocnej przed Wielkanocą właśnie było tym specjalnym nadawaniem tej specjalnej mocy, więc jakby może niekoniecznie roślina jako taka, ale bardziej to, jaką możemy jej nadać moc poprzez poświęcenie.
1: A czy było też tak, że konkretny strój albo konkretny motyw był wykonywany właśnie w związku na przykład ze ślubem, albo z narodzinami dziecka, albo z jakimś trudniejszym momentem w życiu społeczności, czyli chociażby z żałobą?
0: No, powiedziałabym, że bardziej ten podział dotyczył momentów roku, niż, czyli tej obrzędowości dorocznej, niż obrzędowości rodzinnej, bo ślub czy narodziny dziecka, no to wchodzimy w obrzędowość rodzinną. Jeśli chodzi o obrzędowość doroczną, to takimi ważnymi momentami, kiedy strój wyglądał inaczej niż zwykle, był moment Wielkiego Postu i Adwentu, ale jakby okres żałobny, okres, kiedy ktoś wkraczał w tą żałobę ze względu na śmierć kogoś bliskiego, również tym samym strojem operował. I tutaj przede wszystkim było odejście od tej fairy barw, tego pasiaka, który sobie wyobrażamy w głowie, ponieważ strój adwentowy, wielkopostny, był strojem, w którym dominował kolor czarny i fioletowy. Fioletowy dzisiaj nie jest przez nas uważany za kolor żałobny, ale tak było i w kościele nadal tak jest, że właśnie u księży ten kolor fioletowy właśnie w okresie Wielkiego Postu czy Adwentu się pojawia. W takim stroju wielkopostnym hafty były też ograniczone do minimum i pojawiały się właśnie w tych odcieniach fioletu, jaśniejszego, ciemniejszego, liliowego również, więc na pewno takie było ograniczenie. Właśnie też z powodu takiej chęci, żeby oddać cześć Panu Jezusowi, który za nas cierpiał, i cześć Panu Jezusowi, na którego czekamy, żeby się narodził, bo wiemy, że Jego narodziny przyniosą światu bardzo dużo dobrego. Więc ten okres Wielkiego Postu i Adwentu był dawniej bardzo przestrzegany, również właśnie poprzez przywdziewanie odpowiedniego stroju, a żałoba, która następowała w rodzinie w przypadku śmierci kogoś, też rządziła się tymi samymi prawami. Natomiast jak mówimy o tej obrzędowości rodzinnej, no to z kolei ślub i wesele to był kompletnie drugi biegun, tak byśmy mogli nazwać, czyli właśnie wybuch kolorów, piękne kolorowe hafty. Pani młoda zawsze musiała mieć na nowo bardzo piękny, przygotowany strój z pięknymi haftami, ale też pani młoda dla pana młodego przygotowywała uszytą i wyhaftowaną przez siebie koszulę, chusteczkę, koszulę z przodzikiem, więc to też był taki pokaz tego, jak ona potrafi haftować i jak będzie w swoim późniejszym gospodarstwie też te wszystkie rzeczy wykonywać jako pani domu, jako gospodyni.
1: A dzisiaj nie mamy ślubu, znaczy być może ktoś ma, ale mamy dzisiaj święto. Czy w związku z tym w Łowiczu coś się będzie działo z tej okazji?
0: No, w Łowiczu na pewno w katedrze msza z poświęceniem zielek, która odbywa się zawsze, ale jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tą dawną obrzędowością związaną ze świętem Matki Boskiej Zielnej, zapraszamy serdecznie do skansenu w Małżycach, to jest 7 km od Łowicza. Dzisiaj od godziny 10 do 16 trwa tam właśnie wydarzenie, które nazywa się Święto Matki Boskiej Zielnej w skansenie w Małżycach. I można w ramach tego wydarzenia zobaczyć, jak i z czego robiono dawniej tak zwane zielko, czyli taką specjalną wiązankę, którą przygotowywano na święto Matki Boskiej Zielnej, żeby ją poświęcić, ale też każdy będzie mógł takie zielko wykonać. Następnie odbędzie się msza, podczas której będzie można to zielko poświęcić, czyli odbyć cały ten proces, który dawniej mieszkańcy odbywali. No a oprócz tego są również inne warsztaty na terenie skansenu, z których można skorzystać. Są warsztaty hafciarskie, są warsztaty wykonywania pająków łowickich, jest również oprowadzanie po skansenie w Małżycach, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli są osoby zainteresowane poznaniem tej obrzędowości z bliska, to jak najbardziej można tego dzisiaj dokonać.
1: Marianna Mońka, etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu, o tym wszystkim opowiadała. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie, a ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.

0: Nasi, DJ Premier w utworze Get Ready. To ja jestem już gotowa, żeby wyjść, bo Alicja jest gotowa, żeby poprowadzić audycję następną po 10. Dzień dobry, Alicjo.
1: Dzień dobry, cześć. My będziemy po godzinie 10 w czwórce robić sobie przerwę, będziemy trochę uciekać od naszej codzienności i będziemy dzisiaj bardzo dużo podróżować, no bo długi weekend.
0: A ten długi weekend taki trochę dziwny, co? Bo dzisiaj sobota, ale podobno niektórzy mieli wolne wczoraj, inni mają w poniedziałek.
1: Tak, to trochę Polska się nam podzieliła. Niektórzy mieli w piątek, inni mają w poniedziałek, no ale jedno jest pewne, dzisiaj jest święta, więc można trochę się zatrzymać na moment.
0: No to ja się zatrzymam gdzieś w jakimś lesie, polu albo nad wodą. Alicja, zostaje Marta Hoppe. Dzięki za dziś. Cześć, papa. Miłego dnia. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.

0: może wystarczy plecak, bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
1: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
0: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
1: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
0: w każdą sobotę od 18 do 20.
1: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: could also get lost in the sauce.
1: You can get lost. How you get lost in the sauce?
2: Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
3: Pogoda.
2: A na długi weekend w Polsce pogoda jak na życzenie. Ciepło i słonecznie w całym kraju, ale bez wielkich upałów. Sobotnie popołudnie przyniesie nam bezchmurne niebo. Jedynie po południu na północnym zachodzie miejscami będzie ich trochę więcej. Temperatura przyjemna, termometry pokażą od 26 stopni na północnym wschodzie, 30 stopni w centrum na południu i miejscami na północy kraju najcieplej zdecydowanie na zachodzie. Tam nawet do 33 stopni, a najchłodniej na Helu, tam temperatura nie przekroczy 25 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 20.05.
3: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii.

0: najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.

0: Kasabian w utworze Superpowers, a my w czwórce mówimy czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska. Alicja
0: Michalska. I wszystko się zgadza, 5 minut po godzinie 10, a to oznacza, że czas zacząć weekend, chociaż niektórzy go zaczęli już wczoraj, no bo długi weekend w Polsce trwa, no i niby jest to tylko jeden dzień więcej, no ale nagle pojawia się pytanie, co z nim zrobić, jak go spędzić, wyjechać, spotkać się ze znajomymi, nadrobić może książkę, jakiś serial, a może właśnie niczego nie planować i zobaczyć, dokąd nas ten wolniejszy dzień zaprowadzi. Jedno jest pewne, kalendarz nam dzisiaj mówi, jest święto, sklepy pozamykane, a my mamy oficjalny pretekst, żeby trochę zwolnić. My natomiast w przerwie

Weekendowej, jak co tydzień zachęcamy Was do małych ucieczek od codzienności i dzisiaj nie będziemy na pewno siedzieć w miejscu. Wręcz przeciwnie, zabierzemy Was w kilka bardzo różnych podróży. Niektóre będą całkiem dalekie, inne zaczną się dosłownie za rogiem. Ale nigdzie nie wysyłamy Was bez walizki od czwórki, którą także będzie można dzisiaj wygrać. Do tego inspiracje książkowe, zielarskie i te muzyczne. Zachęcam Was do pozostania z nami na tej sobotniej fali. Zaczynamy przerwę weekendową.

0: 13 minut po godzinie 10. Długi weekend w Polsce trwa, a ja obiecałam, że my też w czwórce będziemy trochę podróżować. Będą to wycieczki dalekie, ale też te bardzo bliskie. Natomiast na żadną z nich nie wypuszczamy was bez walizki od czwórki.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Obowiązkowy element przerwy weekendowej musi być, a jest nim oczywiście nasz wakacyjny konkurs, nasza letnia zabawa, do której zachęcamy także i was. Od piątku do niedzieli, od 10 do 13 wkładamy do naszej symbolicznej walizki trzy przedmioty. No a waszym zadaniem jest słuchać nas uważnie i wyłapać je wszystkie. Dzisiaj w samym środku tego długiego weekendu pakujemy walizkę na podróż bez planu, no bo czasem nie wiemy jeszcze dokąd jedziemy, jak długo będziemy w drodze, ani co nas po tej drodze spotka, ale kilka rzeczy na pewno się przydadzą. No to co? Otwieramy dzisiejszy bagaż i pakujemy pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: Uwaga, uwaga, dzisiaj pierwszym przedmiotem, który wkładamy do walizki bez planu, jest kompas. No bo skoro ruszamy w podróż bez konkretnego scenariusza, no to przyda nam się coś, co pomoże nam odnaleźć właściwy kierunek. Dlatego do naszej walizki trafia dzisiaj kompas. Zapamiętajcie dobrze, to jest pierwszy element naszego zestawu spontanicznej podróży.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: A my już za moment będziemy pakować się do ogródka, bo nasze studio odwiedzi Łukasz Szydlak, autor Zielonego Bloku, który podpowie nam, co dzieje się z człowiekiem, kiedy zamiast betonu, zamiast samochodów, zaczyna codziennie widzieć przed sobą odrobinę zieleni. O tym już za moment w czwórce.
3: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
4: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

0: Rudimental w utworze Crazy, a my w czwórce wracamy do weekendowego odpoczynku.
1: Weekend w czwórce.
0: I dzisiaj robimy sobie przerwę od miejskiego pośpiechu i zaglądamy trochę bliżej natury, nawet jeśli ta natura rośnie w samym środku miasta. A naszym gościem w studiu już jest Łukasz Szydłak, miejski ogrodnik i społecznik. Cześć Łukaszu.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Który przyjechał do nas z Krakowa, gdzie na co dzień prowadzi zielony blok i miejskie ogrody i dba o to, żeby ta przyroda była w mieście na co dzień. No to jak? Które miasto jest bardziej zielone? Kraków czy Warszawa?
2: No niestety z głębokim smutkiem muszę jednak powiedzieć, że Warszawa ma więcej tych terenów zielonych, zwłaszcza tych terenów leśnych. A to wynika pewnie głównie z historii, jednak Kraków stoi od zawsze, więc tego betonowania też mamy dużo więcej, dużo większe doświadczenie, ale staramy się to zmienić.
0: To też pokazuje taki bardzo ciekawy fakt, że miasta się zmieniają w Polsce, szczególnie te duże ostatnio i rzeczywiście są coraz bardziej zielone, ale są też osoby, które dbają o to, żeby tej natury było jeszcze więcej w miastach i taką osobą jesteś zdecydowanie ty. I zanim porozmawiamy o ogrodach, to chciałabym się ciebie zapytać o twoją działalność, bo wszystko oczywiście zaczęło się od ciebie. Kiedy był taki moment, w którym pomyślałeś sobie, że temu miastu przyda się odrobina zieleni?
2: To tak naprawdę trwa odkąd się urodziłem, bo ponieważ urodziłem się na wsi i mieliśmy duży ogród, więc to ogrodnictwo, że tak powiem, towarzyszy mi od zawsze. Ale kiedy zacząłem chodzić do szkoły do Krakowa i swoje życie całe do Krakowa przeniosłem, to ogrodnictwo trochę tak organicznie za mną poszło. To nie była jakaś taka decyzja, że ja tutaj teraz będę robił rewolucję. Ale po prostu czułem
0: zieloną
2: taką potrzebę.
0: Rewolucję.
2: Oczywiście, że zieloną albo czerwoną, jeżeli mówimy o pomidorach. I te rośliny gdzieś zawsze ze mną podróżowały na parapetach, ogródkach. A w pewnym momencie postanowiłem się zaangażować, ponieważ dla mnie też to ogrodnictwo było takim kierunkiem dotarcia do innych mieszkańców, do sąsiadów, przerwania tej anonimowości. Duże miasta jednak przyciągają tych mieszkańców z zewnątrz i oni też chcą do nich dołączyć i miejskie ogrodnictwo jest takim super spoiwem do tego.
0: Zdecydowanie. Zresztą ta część integralna tej działalności też jest dla mnie bardzo ważna i na pewno cię o to zapytam, ale powiedz jeszcze, co w ogóle dzieje się z człowiekiem, z jednostką, kiedy zamiast kolejnego betonu i zamiast tych samochodów zaczyna po prostu widzieć codziennie przed sobą rosnące pomidory, kwiaty i zioła.
2: No na początku, jak pewnie ktoś przychodzi w mieście i widzi rosnące w nim pomidory, to na pewno odczuwa duże zdziwienie. I w Warszawie pamiętam na Nowym Świecie, nie wiem czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, rosły jarmuże.
0: Mm-hmm.
2: I ludzie się przy nich zatrzymywali, robili sobie z nimi zdjęcia, więc jak widać bardzo to wpływa pozytywnie na nas. Coś, co kojarzymy tylko z półek sklepowych, okazuje się, że jest piękną rośliną, która pięknie pachnie, a jeżeli jeszcze zrobimy z niej coś dobrego, to cudownie smakuje.
0: I że może być w naszych miastach, a nie tylko gdzieś tam na wsi, jak pojedziemy do babci, czy gdzieś wyjedziemy za miasto po prostu.
2: Tak, ale ogródki działkowe od zawsze były tak zwane rody, od zawsze w miastach, więc to też tak nie jest, że tej historii nie mamy. Poza tym też ten charakter miast się zmienił. Ciężko już teraz stwierdzić, gdzie to miasto się zaczyna, gdzie kończy. Rozmawialiśmy tutaj o Białołęce, której wczoraj właśnie obserwowałem strefę żywicielską Warszawy i długo się zastanawiałem, czy na pewno jestem jeszcze w mieście.
0: A w pierwszej strefie.
2: A już w pierwszej strefie to na pewno. Ale zwróćmy też uwagę, że często też jesteśmy na wsiach, które przestają przypominać wsie, więc dochodzi do takiego miksu. I tak jak te miasta wylały się na te tereny podmiejskie, to teraz jest potrzeba taka, żeby ta zieleń w nich się pojawiła i je zmieniła.
0: Jak zmieniają się miasta, dzisiaj o tym rozmawiamy w czwórce, a z nami jest cały czas Łukasz Szydłak, miejski ogrodnik i społecznik, który tak jak

0: To był utwór Green Everyday, a my mówimy teraz w czwórce.
1: Czas na przerwę.
0: I robimy sobie dzisiaj przerwę na bycie blisko ziemi i zieleni, bo czasem wcale nie trzeba wyjeżdżać za miasto, żeby pobyć się trochę bliżej natury. Wystarczy kawałek ziemi, kilka roślin i ludzie, którzy chcą o to wszystko zadbać. Taką osobą jest zdecydowanie Łukasz Szydłak, miejski ogrodnik i społecznik, który zdradził mi wcześniej, że uprawia także podróżnicze miejskie ogrodnictwo, no bo wydaje nam się, że ogrodnictwo to taka aktywność, która nas uziemia, no i to dosłownie, no a tymczasem ty, Łukaszu, pokazujesz, że pasja ogrodnictwa może nam pomóc ruszyć nawet w świat.
2: Tak, to jest wspaniały sposób na podróżowanie i zobaczenie takich miejsc nieoczywistych, których ciężko znaleźć w różnych przewodnikach. I czy jestem w Polsce, czy nawet jestem w Krakowie, wtedy jestem turystą we własnym mieście, to staram się dowiedzieć, kto gdzie uprawia jakiś ogród, albo gdzie jest jakiś ogród społeczny, a może uda mi się dostać na ROD. Więc tak sobie właśnie podróżuję, zaglądam, jak ludzie to robią, jak się w tych miejscach odnajdują, czy budują społeczności, co tam uprawiają. No a w tym roku rzeczywiście udało mi się zobaczyć bardzo niezwykłe miejsce, czyli Chelsea Flower Show w Londynie. I tak się mówi, że jeżeli ogródnik ma zobaczyć jedno takie, taką wystawę bardzo ważną,
0: to właśnie to.
2: To jest właśnie to i że raz w życiu taka Mekka ogrodnicza powinien tam pojechać. No i mi się to wreszcie udało zrealizować i muszę przyznać, że ja bym na pewno chciał nawet tam wrócić, a nie tylko tam raz być, bo byłem pod ogromnym wrażeniem. Tego się nie da opisać, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, bo to jest tak naprawdę wystawa, która nie tylko mówi o trendach i o tym, co w ogrodnictwie się dzieje, ale pokazuje przepiękne aranżacje ogrodnicze, niezwykłe rośliny, o tym, że ogrody można mieć na dachach, w kontenerach, naprawdę na małych balkonach i

0: ludzie się tam inspirują.
1: Czyli Londyn może być naszym przykładem.
0: O, myślę, że w ogóle Brytyjczycy pod względem ogrodnictwa mogą być absolutnie dla nas przykładem. Oni kochają ogrodnictwo, mają dwie pasje głównie. Mówi się, że właśnie jest to ogrodnictwo, a druga to jest obserwowanie ptaków.
1: O, proszę, a to obserwowanie ptaków powoli do nas dociera.
0: Tak, tak, myślę, że to będzie następny trend, zresztą cudowny, bo gdzie obserwować ptaki, jak nie w ogrodach. I on ma też takie połączenie z rodziną królewską, ponieważ w tym roku taką aranżację miał król Karol. Chyba kilka lat temu księżna Walii wraz z następcą tronu też stworzyli taki ogród dla dzieci. Natomiast dla mnie takim bardzo ważnym ogrodnikiem, dla wielu ogrodników na świecie, jest Monty Don z Gardens World, programu, który każdy na świecie, kto się zajmuje ogrodnictwem, ogląda, i udało mi się go tam może nie spotkać, ale obserwować, jak nagrywał swój program, więc było to naprawdę niezwykłe.
1: No dobrze, a nawet jeśli nie możemy pojechać do Londynu, no to jak znaleźć miejsce na taki ogród w mieście, w którym przecież każdy kawałek przestrzeni, no wydaje się już trochę być zagospodarowany?
0: Tak by się wydawało, natomiast miasta też przygotowują oferty dla mieszkańców w postaci ogrodów społecznych. Kraków jest takim liderem, jeżeli chodzi właśnie o ogrody społeczne, i można się po prostu zgłosić do miasta, które pomoże znaleźć takie miejsce, gdzie wraz z znajomymi albo nowo poznanymi sąsiadami możemy taki ogród założyć, ale to samo się dzieje w Warszawie, w Poznaniu i w wielu innych miastach, więc tak jest najłatwiej, ale też chciałbym odczarować też te balkony, na których czasami stoi tylko i wyłącznie rower albo jakiś
1: stary leżak. Tak, mówię dokładnie, z autopsji.
0: Dokładnie, więc może warto ten leżak obudować zielenią, spróbować pouprawiać tam jakieś pomidory i sprawić, że ten blok rzeczywiście będzie zielony, bo my często tak liczymy, że ktoś to za nas zrobi. Ale tak naprawdę jakby każdy zajął się tym balkonem i miał na nim rośliny, no to wszyscy mielibyśmy piękne, zielone wieżowce bez ingerencji miasta.
1: O, tym samym pomyślałam sobie. Ja akurat zaczęłam od balkonu trochę późno, bo zrobiłam to dwa tygodnie temu, no ale jeszcze jest przecież cały sierpień. Rzeczywiście tak pomyślałam sobie, że ten balkon o wiele piękniej wygląda, jak się idzie z ulicy, i jakoś tak po prostu ludziom pewnie jest wtedy milej. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak miasta się zmieniają, jak stają się coraz bardziej zielone, ale też co my możemy zrobić, żeby to wszystko wyglądało piękniej. I za moment porozmawiamy też o tym, jak kawałek zieleni potrafi połączyć ludzi. Łukasz Szydłak jest cały czas razem z nami w studiu.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Robimy sobie przerwę zdecydowanie i zaglądamy dzisiaj do miejskiego ogrodu. Rozmawiamy o warzywach, kwiatach, owocach, ale tak naprawdę przede wszystkim o tym, jak kawałek zieleni potrafi połączyć ludzi. Z nami w studiu cały czas Łukasz Szydłak, miejski ogrodnik i społecznik, a także twórca ogrodów miejskich, ale też tych społecznych, bo tak jak mówiliśmy już wcześniej, to ma także swój wymiar integracyjny. A więc Łukaszu, czy taki ogród miejski potrafi naprawdę zmienić relacje między sąsiadami, czy podlewanie pomidorów może być tak naprawdę początkiem znajomości?
2: Najlepszym, najlepszym. Tak jak już wspominałem, dla mnie to ogrodnictwo było takim przełamaniem anonimowości w mieście i poznanie sąsiadów. I jak zacząłem swój pierwszy ogródek w takiej dzielnicy Krowodrza w Krakowie uprawiać i dowiedziałem się, że to jest takie zagłębie historyczne w ogóle dla uprawy warzyw. Nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. Tam obok znajduje się pałac w Łobzowie, ze słynnym ogrodem, w którym królowa Bona też się pojawiała i uprawiała swoje rośliny. A więc pomyślałem, że warto, żeby się o tym wszyscy dowiedzieli. No i jak właśnie założyłem bloga, założyłem profil społecznościowy, założyłem grupę i postanowiłem zwerbować sąsiadów do tego, żebyśmy wspólnie upamiętnili te ogrodnicze tradycje.
1: I było łatwo? Czy musiałeś ich właśnie namawiać?
2: To było zaskakująco łatwo. To był ten też czas pandemii, więc wszyscy szukali jakiejś takiej właśnie integracji. To nastawienie na ogrodnictwo było ogromne. Wszyscy uprawiali właśnie ogrody na balkonach albo piekli chleb. I pomyślałem, że teraz albo nigdy, bo nie wiadomo, jak miała wtedy wyglądać przyszłość.
1: Ale wiesz, też pytanie, czy ta pasja się utrzymała, prawda?
2: Zaraz
1: z tego, co mówisz,
2: zaraz o tym opowiem.
1: Tak.
2: Myślę, że niestety, u mnie to się rozwinęło do całego życia i do mojego funkcjonowania. Jestem bardzo za to wdzięczny. Ale pojawili się sąsiedzi, którzy też uważali, że to jest super pomysł. I zaczęliśmy spędzać razem czas. Zresztą jutro będziemy się spotykać właśnie po tych 5 latach. Obchodzimy właśnie takie małe 5-lecie, świętujemy i spotykamy się w sadzie krowoderskim, który właśnie oddolnie zakładaliśmy jako mieszkańcy. I rosną tam stare odmiany jabłoni i na tych śniadaniach, bo mamy co miesiąc takie śniadania teraz przez wakacje, spotykamy się i każdy coś przynosi, jakąś potrawę związaną z jabłkami. I siedzimy, jemy, wspominamy sobie, śmiejemy się i ponieważ tak dobrze się poznaliśmy, że większość z nas się już zaprzyjaźniła. I to ciekawe, bo to często są ludzie, których nie było możliwości nie spotykać na najbliższych ulicach. Czyli myśmy się kiedyś mijali, tylko się po prostu nie zauważaliśmy.
1: Jak mówisz o tym, to aż wiesz, trudno się nie uśmiechnąć, bo to jest piękne, co mówisz, i naprawdę bardzo wzruszające. To jest coś, czego my wszyscy dzisiaj potrzebujemy w tych anonimowych miastach. I ten miejski ogród to, tak jak mówisz, nie tylko rośliny, ale też, a może nawet przede wszystkim, przestrzeń spotkań. Co dzieje się tam poza samym sadzeniem i podlewaniem?
2: No przede wszystkim rozmowy. Spotykamy się, poznajemy, później sobie pomagamy właśnie podczas jakichś wyjazdów wakacyjnych, podlewając na przykład swoje rośliny, ale też organizujemy różne warsztaty, spotkania artystyczne, bo wykorzystujemy też to, co dana osoba wnosi przychodząc na takie spotkania i na przykład jeżeli ktoś jest artystą, to zaraz coś ciekawego może stworzyć wspólnie z nami albo właśnie...
1: Szczególnie, że są koncerty, prawda? Tak jak powiedziałeś,
2: tak,
1: na tych działkach miejskich.
2: Na działkach są teraz koncerty.
1: Tam się tyle dzieje.
2: Artyści też na podwórkach wystawiają swoje prace, więc to miejskie ogrodnictwo jest takim spoiwem wraz ze sztuką, który jeszcze do tego, jak dołożyć ludzi, no to jest takie miasto szczęśliwe i w którym ja bym bardzo chciał żyć, a nie takie spolaryzowane, w których się bardzo różnimy. Ogrody w ogóle są takim miejscem spotkań, w którym nie trzeba znać języka. To często się, one są często tak używane w tych krajach Europy Południowej albo Zachodniej, gdzie one też integrują taką społeczność właśnie migrancką i myślę, że do tego też się cudownie nadają.
1: Potrzebujemy coraz bardziej takich miejsc w naszych miastach, w których możemy po prostu przyjść i poprzebywać z innymi osobami i na chwilę oderwać się od naszej codzienności. O tym cały czas rozmawiamy dzisiaj w czwórce. Łukasz Szydłak jest z nami w studiu. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy i porozmawiamy o tych podróżach.

0: Tak, to Fonika w utworze Chwile ulotne, a takimi chwilami ulotnymi, które chcemy łapać, mogą być także te spędzane w ogródkach miejskich, które ostatnio naprawdę niezwykle się rozwijają.
1: Przerwa weekendowa.
0: I dzisiaj robimy sobie właśnie przerwę, żeby uciec od tego zgiełku miasta do takich ogródków, bo one dzięki osobom takim jak nasz dzisiejszy gość, Łukasz Szydłak, pięknie się rozwijają, a Łukasz jeszcze pokazuje, że nie dość, że jest to bardzo dobre dla naszego dobrostanu, to jeszcze potrafi łączyć ze sobą ludzi. Ale jeśli nie wiemy w ogóle od czego zacząć i jak się za nie zabrać, no to powiedz proszę, czy uprawianie roślin w centrum dużego miasta różni się w ogóle od ogrodnictwa tego poza miastem? Z czym tutaj trzeba się mierzyć?
2: Jeżeli jako przykład będą to monokultury, czyli te pola, które mijamy przejeżdżając samochodami, to na pewno się będzie

0: się bardzo różniło, bo to ogrodnictwo miejskie często czerpie z permakultury, czyli z takiego naturalnego podejścia do obserwowania przyrody i implementacji tego w ogrody. Więc tam się nie uprawia jednego rodzaju warzywa albo właśnie, nie wiem, rzepaku tylko i wyłącznie, tylko uprawiamy różne warzywa, które wraz z kwiatami, ziołami, one też wpływają na siebie pozytywnie, rzadziej chorują, używamy w takich ogrodach, albo nie powinniśmy używać żadnych środków chemicznych, ponieważ jeżeli uprawiamy sami żywność, to chcemy, żeby ona była zdrowa i smaczna. Badania naukowe pokazują, że ta żywność właśnie uprawiona organicznie zawiera dużo więcej substancji odżywczych. Natomiast należy pamiętać też o pewne zasady bezpieczeństwa, czyli nie zakładać ogrodu na terenach poprzemysłowych, a jeżeli nie jesteśmy pewni ziemi, w której chcielibyśmy uprawiać, możemy zawsze zastosować rabaty podwyższone i tam prowadzać żyzną ziemię i samemu kompostować różne organiczne części.
1: I wcale nie trzeba mieć własnej działki, żeby zacząć miejskie ogrodnictwo. Wystarczy, jak rozumiem, balkon, parapet czy jakiś tam kawałek wspólnej przestrzeni.
0: Tak, a nawet jakieś miejsce pod blokiem. Moja koleżanka Kasia taki ogród właśnie warzywny założyła pod blokiem, bo mieszka na parterze i zbiera bardzo dużo ilości ogórków, pomidorów, ale też ziół, także wszędzie się da.
1: To jeszcze powiedzmy o tym dobrostanie, bo to jest bardzo ważne i myślę sobie, od razu mam teraz w głowie moje podwórko, moje patio na osiedlu, które jest raczej takie bardziej szare, tam są samochody, czasem ktoś wystawi jakiś fotel czy coś do wyrzucenia, no ale właśnie nie ma takiej zielonej przestrzeni, w której można by było się trochę oderwać, no ale też właśnie poznać ludzi.
0: My ogromnie potrzebujemy takich przestrzeni, jednak szarość, która nas otacza i beton wpływa bardzo negatywnie na naszą psychikę. Udowodnili też naukowcy, że kontakt w ogóle z glebą, że są tam bakterie szczęścia i to już nie jest wymysł, tylko tak jest, że pracując z ziemią nie tylko się uziemiamy dosłownie, ale też sprawiamy, że te problemy od nas odchodzą. Dużo się mówi o takim właśnie przebywaniu w chwili. No to lepszej opcji na to nie ma niż plewienie, a jeszcze jak z kimś można fajnie porozmawiać albo odpiąć się w ogóle z tego cyfrowego świata i posiedzieć, zamknąć oczy, powąchać te zioła, posłuchać szumu drzew i śpiewu ptaków. To wpływa na nasz dobrostan. Możemy sobie bardzo w ten sposób pomóc i też zachęcałbym do takich działań rodziny, ponieważ dla dzieci też jest to bardzo ważne, taka motoryka pracy w ogóle z narzędziami ogrodniczymi, właśnie kontakt z glebą i z naturą.
1: Czy miejskie ogrodnictwo może być odpowiedzią na problem tego, że w polskich miastach wciąż brakuje zieleni, ale właśnie i tej integracji? No, Łukasz Szydłak mówi, że tak. Dzisiaj w czwórce rozmawialiśmy o tym, jak zadbać o tą naszą wspólną przestrzeń, bo jak sami słyszeliście, to jest bardzo ważne dla naszego dobrostanu. Łukasz Szydłak, miejski ogrodnik i społecznik, twórca Zielonego Bloku, był dzisiaj razem z nami w czwórce. Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu, za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Łączka. To słychać. To słychać.
1: Nowość na playliście.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł.

0: Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Długi weekend w Polsce przyniósł nam zdecydowanie piękną pogodę. Mam nadzieję, że dziś z niej korzystacie, bo sobota w przeciwieństwie do niedzieli bardzo słoneczna i ciepła w całym kraju. Sobotnie popołudnie przyniesie nam bezchmurne niebo praktycznie w całej Polsce. Jedynie po południu na północnym zachodzie miejscami trochę więcej chmur, natomiast temperatura bardzo przyjemna. Termometry pokażą od 26 stopni na północnym wschodzie, 30 stopni w centrum, na południu, najcieplej zdecydowanie na zachodzie, tam nawet do 33 stopni, a najchłodniej na Helu, tam można się schłodzić, bo temperatura nie przekroczy 25 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 20.05.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Safario w utworze Chowder, a my w czwórce łapiemy weekendowy oddech.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: I mówimy oczywiście czas na przerwę, no tych wolnych chwil jest teraz nieco więcej u was, mam nadzieję. W końcu długi weekend w Polsce trwa na całego, w Warszawie puste ulice, sklepy pozamykane, a więc jest oficjalnie pretekst, aby wreszcie zwolnić i trochę odpocząć. No chyba, że macie harmonogram dnia wypełniony od rana do wieczora. Dzisiaj także w całym kraju trwają obchody święta Wojska Polskiego, a więc może niektórzy z was plany z tym związane jakieś tam mają. W stolicy tradycyjnie defilada przejdzie o godzinie 12 Wisłostradą, natomiast w Gdyni o 11.30 paradę morską przygotowała marynarka wojenna. My natomiast w przerwie weekendowej proponujemy wam trochę inną paradę, paradę pomysłów na to, jak dobrze wykorzystać ten wolny dzień. I jeszcze do godziny 13 będziemy podróżować, rozmawiać o Bałtyku, zbierać zioła i sprawdzać, co dzieje się na Rave the Planet, czyli trochę ruchu, trochę natury i trochę podróży, ale na pewno bardzo dużo powodów, żeby zostać z nami. Za moment będziemy także otwierać naszą dzisiejszą walizkę, a więc koniecznie zostańcie z nami. A już teraz w czwórce gramy Hubert i Zielona Noc.

0: Arctic Monkeys w utworze Dancing Shoes rozgrzewają nas do tańca w to sobotnie popołudnie. My natomiast zanim ruszymy w obiecaną podróż dookoła Bałtyku, no to czas zajrzeć do naszej dzisiejszej walizki.
1: Spakuj się na wakacje.

0: Czyli czas oczywiście na obowiązkowy punkt programu, nasz czwórkowy konkurs i wakacyjna zabawa. Pakujemy się, ale też pakujemy i was. Od piątku do niedzieli zachęcamy was do udziału w naszym konkursie. Od 10 do 13 pakujemy do naszej symbolicznej walizki konkretne przedmioty, a waszym zadaniem jest po prostu zapamiętać je wszystkie, no i słuchać nas uważnie. Nasza walizka powoli się zapełnia, dzisiaj pakujemy walizkę na podróż bez planu, no i nadal nie wiemy, dokąd my właściwie jedziemy, ale skoro jest to podróż bez planu, no to trzeba być przygotowanym na wszystko. A więc już teraz pakujemy do niej drugi przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy dziennik. Powtórzę, wkładamy teraz dziennik, no bo podróż bez planu może oznaczać mnóstwo niespodzianek, a przecież później dobrze byłoby pamiętać, co tam właściwie się wydarzyło. Dlatego dzisiaj do walizki właśnie teraz dokładamy dziennik, żeby zapisywać te wszystkie przygody, spotkania i miejsca, które po drodze odkryjemy. To jest nasz drugi przedmiot do zapamiętania, który ląduje w dzisiejszej walizce podróży bez planu.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: A my już za moment wyruszymy w podróż z bardzo dużym planem, bo będzie to wycieczka dookoła Bałtyku, także zostańcie koniecznie z czwórką, a teraz gramy 24 Hours.

0: przerwa na książkę.
1: Obiecałam wam, że dziś wybierzemy się w podróż dookoła Bałtyku i tak się stanie, ale będzie to literacka podróż, a w nią zabierze nas Adam Robiński, pisarz i autor książki Faronauci dookoła Bałtyku. Cześć Adamie.
2: Cześć.
1: Jest to nie tylko podróż literacka, ale też trochę sentymentalna, no i na pewno bardzo morska. Wyruszasz nie tyle za morze, ile za wiele tych bałtyckich mórz wzdłuż wybrzeży 9 krajów i po objechaniu Bałtyku dookoła rzeczywiście można mieć poczucie, że każdy kraj żyje nad trochę innym morzem?
2: Ja powiem więcej. Każdy z nas żyje nad trochę innym morzem, bo każdy z nas ma trochę inną relację z tym akwenem. Ona często zaczyna się w dzieciństwie, bo ja mam wrażenie, że Bałtyk jest takim miejscem, które jednoczy wszystkich Polaków. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto nie byłby nad morzem. Znam ludzi, którzy nie byli w Tatrach, którzy nie byli w Bieszczadach, natomiast nie spotkałem nikogo, kto w swoim życiu nie trafiłby nad Bałtyk. Mało tego, my nad ten Bałtyk wracamy regularnie. Jest nas tam dlatego tak strasznie wielu, te plaże są zatłoczone. I to był też jeden z powodów, dla których postanowiłem sięgnąć trochę dalej, wyjechać poza granicę polską i przyjrzeć się, czy na plażach w innych nadbałtyckich krajach też tak dużo ludzi się spotka.
1: No właśnie, mówisz o tych wspomnieniach związanych z Bałtykiem i ty też swoje masz. Zresztą piszesz, że ta książka zaczęła się właśnie od takiego wspomnienia, od dziecięcego patrzenia z polskiej plaży na horyzont i zastanawiania się, co jest po tej drugiej stronie. To kiedy w takim razie dorosły Adam uznał, że czas wreszcie pojechać i to sprawdzić?
2: W 2019 roku, dokładnie przed pandemią, wymyśliłem sobie bardzo ambitny plan podróży dookoła morza, który szybko został zweryfikowany przez rzeczywistość, bo okazało się, że ja nawet na Litwę nie mogę pojechać, bo pandemia i lockdowny to uniemożliwiały. Więc w międzyczasie robiłem inne rzeczy, pisałem inne książki, ale ta gdzieś była zawsze z tyłu głowy, zawsze była tym celem, do którego dążę. Więc ostatnich 6, prawie 7 lat spędziłem na jeżdżeniu, na pisaniu, na zapełnianiu notesów, potem przelewaniu tego na komputer.

0: cały czas miałem gdzieś w pamięci tego 10-letniego Adama, który stoi na bałtyckiej plaży każdego lipca, patrzy się w horyzont i zastanawia się, co jest po drugiej stronie i czy tam jest lepiej niż tu.
1: 7 lat to całkiem sporo. Ta książka dojrzewała długo. Na pewno też w tobie te historie dojrzewały bardzo długo. No i na potrzeby książki zjeździłeś się całe wybrzeże Bałtyku. Docierając tam, gdzie pewnie wielu z nas by nie dotarło, bo my rzeczywiście, jeśli myślimy o Bałtyku, to raczej wybieramy te bardziej turystyczne miejsca. Ty wybrałeś takie bardzo dzikie, kiedy ten Bałtyk jest naprawdę bardzo widzialny, ale też słyszalny. Masz takie wrażenie, że my ciągle nie wiemy dużo o Bałtyku?
0: Oj, tak. Ja sam o nim dużo nie wiedziałem i myślę, że wciąż moja wiedza o nim jest jakoś w jakimś stopniu ograniczona. On nam się kojarzy przede wszystkim z latem, z tymi paroma miesiącami, kiedy jest ciepło, kiedy morze udaje jakąś znośną temperaturę. Mówię udaje, bo 16 czy 17 stopni to wciąż jest bardzo mało, żeby się kąpać. Natomiast mi zależało na tym, żeby pokazać wszystkie twarze Bałtyku albo inne twarze Bałtyku, żeby pokazać go na północy, kiedy Zatokę Bodnicką skuwa lód i można po tym morzu chodzić. Zamarzyło mi się takie chodzenie i udało mi się to w Finlandii zrealizować. Chciałem pokazać miejsce, w którym bezpośrednio z morza wypiętrzają się góry, czyli wysokie wybrzeże Szwecji, gdzie wędruje się szlakiem ponad 130-kilometrowym, rzeczywiście wzdłuż pasma górskiego, które bezpośrednio graniczy z morzem. Mało tego, ta okolica nieustannie się wypiętrza w szalonym tempie 8 mm na rok. My się uśmiechamy, ale to jest naprawdę w skali geologicznej, to jest tempo bardzo, bardzo duże. I miałem nadzieję, że te inne widoki nadbałtyckie, te pocztówki, które będą tak nieoczywiste i odmienne od tego, co my znamy z naszych plaż, że one jakoś zbudują spójny wizerunek tego akwenu.
1: Takie historie przeczytacie w książce Faronauci Adama Robińskiego, ale autora jeszcze nigdzie nie wypuszczamy, bo jeszcze parę nadbałtyckich opowieści przed nami w twórce.

0: Czas na przerwę.
1: A my dzisiaj robimy sobie przerwę na literacką podróż wokół Bałtyku, a nawet wokół Bałtyków, bo według Adama Robińskiego, autora książki Faronauci, nie istnieje wcale jeden Bałtyk. Każdy ma tak naprawdę swój. No my mamy Bałtyk, Niemcy mają Morze Wschodnie, Estończycy mają Morze Zachodnie, Finowie też patrzą na niego zupełnie inaczej, tak jak zresztą przed chwilą powiedziałeś. Który z tych cudzych Bałtyków najbardziej zmienił twoje wyobrażenie o tym naszym, jeśli w ogóle było coś takiego?
2: To jest trudne pytanie. Ja często słyszę inne, mianowicie gdzie pojechać, żeby zobaczyć inny Bałtyk. I wtedy łatwo mi jest odpowiedzieć, że Estonia jest takim krajem, który jest na wyciągnięcie ręki, bo z Warszawy tam jedzie się naprawdę krótko i nie trzeba bawić się w żadne promy. Estonia trochę, kąpiel w estońskim Bałtyku przypomina trochę pobyt na Mazurach. To może jest płytkie, to może jest ciepłe, ponieważ w zatokach nie ma fal, ponieważ woda bardzo szybko nagrzewa się przez to, że jest długi dzień, ale też to morze jest puste, bo Estończyków jest po prostu bardzo mało. Estonia ma linię brzegową dwa razy krótszą od polskiej, ale populacja tego kraju jest wielokrotnie mniejsza. W związku z tym naprawdę można tam znaleźć sobie łatwo własny zakątek, siedzieć w trzcinach albo na piasku i kontemplować morze na trochę inny sposób niż na plaży we Władysławowie.
1: No właśnie, zresztą, że my często mamy tą taką pocztówkę typową, prawda, z Bałtyku przed naszymi oczami. No a tutaj twoja książka przynajmniej pokazuje nam, że czasem warto wybrać takie nietypowe miejsce, żeby zobaczyć znane miejsce z zupełnie innej perspektywy.
2: No, nam się Bałtyk bardzo często kojarzy na przykład z parawanem, prawda? My się śmiejemy na widok tych miast parawanowych ustawionych na polskich plażach, ale te skojarzenia mogą być zupełnie inne, bo Bałtyk to też latarnie morskie, które są punktem wyjścia do fascynującej opowieści o oswajaniu dzikiego. Bałtyk to też na przykład lodołamacze w Finlandii, które mówią nam o tym, jak człowiek próbował udrożnić niedrożne zimą szlaki komunikacyjne. Bałtyk to też turystyka, która kształtowała się w Niemczech i dziś ma oblicze podobnie masowe jak w Polsce, bo Niemcy też są licznym krajem, ale można tam jeszcze zobaczyć te takie echa romantyzmu, który próbował coś wyczytać więcej z morza. Więc no, dla mnie każdy z tych krajów był punktem wyjścia do innej opowieści. Mam nadzieję, że one wszystkie układają się w jakąś taką spójną opowieść.
1: Morze, Bałtyk to także latarnie. One pełnią bardzo ważną rolę w twojej książce.
2: Tak, dla człowieka lądu latarnie są miejscem, w którym kończy się ląd, a zaczyna morze. Tymczasem tak naprawdę powinniśmy patrzeć na nie trochę inaczej, bo latarnie budowane są nie dla nas, marzycieli z lądu, tylko dla ludzi pracujących na morzu, więc tak naprawdę znaczą one początek lądu, a nie jego koniec. Latarnie są budynkami, to jest architektura szalenie romantyczna, kojarzy nam się tylko dobrze, bo służy ratowaniu życia. Natomiast jest też cała masa takich aspektów bardzo przyziemnych związanych z latarniami. Na przykład to, dlaczego mają takie, a nie inne kolory, dlaczego maluje się je we wzory. I tym wszystkim piszę w książce. Natomiast też zwracam uwagę na to, że latarnie są takim trochę już zabytkiem przeszłości.
1: Tak.
2: Są taką pamiątką po czasach, taką ruiną trochę, jak dawne katedry, prawda? Przypominają nam o innych czasach i być może dlatego patrzymy na nie z taką nostalgią.
1: Dzisiaj w przerwie weekendowej podróżujemy literacko i trochę sentymentalnie po Bałtyku. Za moment jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Przerwa na książkę.
1: A dzisiaj udajemy się w podróż dookoła Bałtyku, bo w taką zabiera nas Adam Robiński w swojej najnowszej książce Faronauci. Reportaż dla każdego, kto chce poznać te zdecydowanie mniej znane opowieści z krajów nadbałtyckich. W tej książce przeczytamy o takich krajach jak Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy i Polska, ale z perspektywy, z jakiej, no właśnie, patrzy na nie najmłodsze morze świata. To z twojej książki bardzo wybrzmiewa. Jakoś tak niby taki znany fakt, ale jak o tym przeczytamy, to dopiero do nas dochodzi. Rzeczywiście, to jest najmłodsze morze świata.
2: My często słyszymy, szczególnie w szkole, taki przymiotnik polodowcowy. Wszystko tłumaczy się polodowcowością. I dopiero podróżując wokół Bałtyku, można sobie tą polodowcowość ubrać w jakieś obrazy. Mhm. Bo rzeczywiście w naszej części Europy kilkanaście tysięcy lat temu nastąpił pewien reset. Ciężki lądolód przykrył wszystko. A potem się wycofał i na tym przedpolu cofającego się lądolodu pojawiało się na nowo życie, przyroda, wędrowali ludzie i reagowali na to, jak zmienia się krajobraz. Krajobraz Bałtyku zmieniał się bardzo intensywnie przez te kilkanaście tysięcy lat. To było raz morze, raz jezioro, teraz przez jakiś czas jest morzem, ale w przyszłości naukowcy mówią, że znowu Bałtyk stanie się wielkim jeziorem. Jest to morze słonawe, nawet nie słone, tylko słonawe i to ma bardzo, bardzo dużo konsekwencji dla składu fauny, flory Bałtyku. I no, nam Bałtyk to jest pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o morzu w tej części Europy, ale myślę, że dla większości świata jest to bardzo dziwne morze.
1: Dlaczego?
2: Właśnie dlatego, że jest słonawe, tylko sporadycznie można spotkać tam na przykład walenie, jest mało gatunków ryb. Ssaki też niespecjalnie liczne. Populacja morświnów bałtyckich to jest raptem kilkaset osobników. Trochę więcej jest w cieśninach duńskich. Na północy Bałtyku tej soli jest tak mało, że on zamarza jak jezioro.
1: Dziwne, ale może też troszkę niedoceniane. Jestem też ciekawa, który z krajów nad Bałtykiem potrafił ciebie najbardziej zaskoczyć, ale też który kraj nad Bałtykiem według ciebie najlepiej potrafi z tego morza korzystać. Nie tylko turystycznie, ale właśnie tak potrafi żyć blisko niego i z nim.
2: Takim prawdziwie morskim krajem jest Dania, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Duńczycy mają dostęp nie tylko do Bałtyku, ale też do Morza Północnego. Ich kraj przecina kilka cieśnin, dużych i małych. Gdziekolwiek człowiek w Danii jest, znajduje się 50 km od morza, nie więcej. Więc tam siłą rzeczy człowiek korzysta z morza przez cały rok i to może znaczy dla Duńczyków coś więcej niż tylko

0: jest czymś więcej niż tylko tłem dla letniego wypoczynku.
1: I czymś więcej niż tylko wakacje, prawda? Kiedy jest ciepło. Tak jak trochę my w Polsce mamy takie wrażenie, że ten Bałtyk jest tylko na wakacjach, tylko na plaży.
0: Dokładnie. Tylko niektórzy z nas decydują się jechać nad morze na przykład w zimie. I wtedy mają ten Bałtyk tylko dla siebie, ale obserwują też zupełnie inny krajobraz. Myślę, że nie tak przyjazny, bo pogoda nad Bałtykiem w zimie potrafi być naprawdę, naprawdę trudna.
1: No ale wtedy mamy te parę chwil, prawda? Sam na sam z Bałtykiem.
0: Jak najbardziej. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, jak mówią Skandynawowie. Ja tej prawdy zakosztowałem na własnej skórze tam na dalekiej północy, ale ona sprawdza się też tutaj u nas na południu.
1: To myślę, że z takim przesłaniem możemy zostawić naszych słuchaczy, żeby pamiętali o Bałtyku nie tylko latem, nie tylko w wakacje, ale i przez cały rok, bo czasem można odkryć jakąś inną, może ciekawszą perspektywę. Adam Robiński, autor książki Faronauci dookoła Bałtyku. Nie zdradziliśmy, skąd pochodzi tytuł, ale z tym już może zostawimy rzeczywiście przyszłych czytelników.
0: Jak najbardziej, niech każdy sobie odpowie samemu na to pytanie.
1: Dzięki bardzo.
0: Dzięki.

12 minut pozostało do godziny 12. Pamiętajcie, że wtedy przejdzie parada wojskowa po Wisłostradzie w Warszawie, a my w czwórce fundujemy Wam paradę pomysłów na ten wolny, długi weekend i z tymi inspiracjami wracamy do Was już po godzinie 12. A teraz Customer Service Jurassic 5 na antenie czwórki. Gramy!

0: może wystarczy plecak, bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
1: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez

0: zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Maćka, syn.
1: Way too much coffee, man.
2: Minęła 12.
3: Pogoda.
2: Jeśli długi weekend postawiliście na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to bardzo dobrze zrobiliście, bo dzisiaj pogoda w Polsce jak na życzenie. Ciepło, słonecznie w całym kraju, ale bez takich wielkich upałów. Sobotnie popołudnie przyniesie nam praktycznie bezchmurne niebo w całej Polsce, jedynie na północnym zachodzie. Miejscami tych chmur może być trochę więcej, natomiast temperatura bardzo przyjemna, bo termometry pokażą od 26 stopni na północnym wschodzie, 30 stopni w centrum, a na zachodzie nawet do 33 stopni. Najchłodniej na Helu, tam temperatura nie przekroczy 25 stopni. Jeśli weekend natomiast spędzacie w stolicy i oglądacie parady wojskowe, no to nie trzeba się martwić na pewno też o parasolkę ani o kurtkę, bo dzisiaj deszczu nie będzie. Zachód słońca w Polsce o godzinie 20.05.
3: Autopromocja.
4: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
5: Dzieci Neo.
4: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie.

0: Show Me Love w czwórce, a my cały czas robimy sobie piękną, leniwą przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Zapraszam, 5 minut po godzinie 12 i jeśli u was ten długi weekend trwa na całego, to być może dopiero przecieracie oczy po odespaniu całego tygodnia, albo wręcz przeciwnie, od rana jesteście na nogach, no żeby nie marnować tej pięknej, słonecznej soboty, szczególnie, że dzisiaj czerwona kartka z kalendarza, święto, sklepy pozamykane, a więc mamy wreszcie oficjalny pretekst, żeby zamiast pójść na zakupy, to pójść na przykład na spacer, pojechać na małą wycieczkę za miasto albo wreszcie odpocząć w domowym zaciszu. My w czwórce mamy włączony jeszcze do 13 tryb przerwa weekendowa, a więc moment, w którym zostawiamy wszystkie niezałatwione sprawy z tygodnia i zastanawiamy się, jak miło spędzić te wolne dni. Dzisiaj w całej Polsce trwają także parady wojskowe z okazji Święta Wojska Polskiego. To też może być opcja dla fanów militariów i widowiskowych momentów. Natomiast w Berlinie trwa z kolei parada muzyki elektronicznej Rave the Planet. Tam też przeniesiemy się na moment, w tej godzinie też. Ale nie zabraknie innych inspiracji do spędzania wolnego weekendu w naszych miastach. No i oczywiście nie zabraknie

0: A może by tak śpiewa w tym utworze Xanax, a ja mówię, a gdyby tak pojechać na wakacje z walizką od czwórki, to na pewno byłaby podróż, którą zapamiętacie na długo, bo z takim bagażem od nas pełnym pozytywnej energii, no to można na koniec świata i z powrotem.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: I właśnie z takim bagażem wysyłamy Was na wakacje w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13. Pakujemy naszą walizkę, a Waszym zadaniem jest słuchać, co tam dokładnie ląduje. I mam nadzieję, że słuchaliście nas uważnie od godziny 10, bo ta nasza walizka jest cały czas otwarta. Jeszcze jej nie zamykamy i nikomu nie wysyłamy dalej, szczególnie, że już teraz czas na trzeci, ostatni przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć, uwaga, uwaga, gorzką czekoladę. Gorzka czekolada to jest trzeci przedmiot, który ląduje w naszej walizce, bo dzisiaj pakujemy walizkę na podróż bez planu. A podróż bez planu może oznaczać naprawdę wszystko. Nie wiemy, gdzie trafimy, co zobaczymy i kiedy dopadnie nas mały głód, szczególnie jak podróżujemy na przykład bardzo długo pociągiem. Dlatego do naszej walizki dokładamy dzisiaj coś na czarną godzinę albo na gorzką godzinę, no gorzką czekoladę. Trzeci i ostatni przedmiot, który pakujemy do dzisiejszej walizki. Jeśli słuchaliście nas od 10, no to macie już komplet.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: Ale chwalicie się nim dopiero na mój znak, przed godziną 13. To będzie moment, w którym bierzecie telefony, wybieracie numer do studia 226452100. A do tego czasu pozostajemy razem na tej sobotniej fali. A teraz gramy. Gerbaj w czwórce.

0: Give Me Love, czwórce, a my mówimy?
1: Czas na przerwę.
0: Przerwa weekendowa trwa tak samo zresztą jak ciepłe sierpniowe wieczory, bo wakacje jeszcze się nie kończą, jeszcze sporo pięknych, ciepłych dni przed nami, a my w przerwie weekendowej podpowiadamy Wam co tydzień, w każdą sobotę i niedzielę, jak je spędzać. No i teraz propozycja dla tych, którzy cenią sobie spokojny, ale i kulturalny wypoczynek w mieście, słuchowiska na Leżakach. To wyjątkowa letnia propozycja dla słuchaczy Polskiego Radia od dziś. W każdą sobotę sierpnia i września o godzinie 17:00 będzie można posłuchać naszych radiowych realizacji, ale w bardzo wakacyjnej atmosferze na Leżakach, na skwerze pod Teatrem Ochoty w Warszawie. Będzie to cykl 7 słuchowisk i je zainauguruje dziś Potop na podstawie książki Salci Hałas w adaptacji i reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wipich. O tym mówi dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
2: Będzie można posłuchać produkcji z ubiegłego roku, produkcji wakacyjnych, dowcipnych, ale też nagradzanych, bo rozpoczynamy ten cykl słuchowiskiem Potop, który zdobył Grand Prix na tegorocznych dwóch teatrach. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Dysponujemy słuchawkami i leżakami, żebyśmy w wakacyjnym klimacie mogli zanurzyć się w naszych słuchowiskach.
0: Wakacyjnie, ale i bardzo teatralnie i kulturalnie słuchacze usłyszą doskonale znane głosy i utwory najznakomitszych polskich dramatopisarzy.
2: Świetne głosy, Krystyna Czubówna, Anna Seniuk, Michalina Łabacz, Dominika Ostałowska między innymi. Fantastyczne teksty, między innymi słuchowisko według nagrodzonej Nike powieści Wczoraj byłaś zła na zielono, ale także najwybitniejsi polscy dramatopisarze Martyna Wawrzyniak, Artur Pałyga, Mateusz Pakuła. Przychodzimy, siadamy na Leżakach i słuchamy, ale na pewno część z nas, bo ja też jestem reżyserką jednego z tych słuchowisk, będzie z Państwem obecna.
0: Słuchowiska na Leżakach to wspólne wydarzenie Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty dla wszystkich, którzy cenią sobie leniwy, spokojny, ale przy tym bardzo kulturalny, no i literacki wypoczynek. Od dzisiaj w każdą sobotę sierpnia i września o godzinie 17:00 kulturalne wakacje trwają cały czas i można zrobić sobie taki wypoczynek, a przy okazji nadrobić parę książek.

0: No bo długi weekend trwa i w całej Polsce trwają parady wojskowe, natomiast w Berlinie czeka nas parada muzyki elektronicznej Rave the Planet, podczas której pojawi się także nasz polski i czwórkowy akcent, bo na miejscu są nasi ludzie, DJ Bert i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, którzy na co dzień grają w czwórce, a dzisiaj zagrają na jedynej polskiej platformie podczas tego muzycznego wydarzenia.
1: Czwórka na Rave the Planet.
0: Ale o tym, co dokładnie będzie się tam działo albo dzieje już teraz, opowie wam sam DJ Bert, z którym łączymy się właśnie w tym momencie. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry z gorącego Berlina. Jest naprawdę bardzo ciepło, 38 stopni dzisiaj będzie, ale w słońcu to ja nie wiem, jak to wytrzymamy, bo ta parada porusza się po ulicach Berlina. Jeszcze ludzi nie ma, pierwsi rejwerzy już sobie kroczą tutaj z różnymi pistoletami na wodę, właśnie tutaj grupa przechodziła, a siedzę w parku Tiergarten za naszą ciężarówką, polską ciężarówką Underbridge i właśnie mnie spsikała wodą, no i akurat to bardzo miłe jest takie spsikanie wodą, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. No i atmosfera też będzie na pewno bardzo gorąca tutaj na ulicy Berlina, bo poruszamy się w kierunku Bramy Brandenburskiej przez Park Tiergarten i jedziemy prosto do Bramy Brandenburskiej i ulicą 17 czerwca. To taka bardzo znana ulica poświęcona powstaniu, które miało miejsce w Berlinie Wschodnim w roku 53, 17 czerwca. Powstanie stłumione przez Rosjan. O ironio, będziemy poruszali się wzdłuż pomnika żołnierzy Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej, ale to jakby nikomu nie przeszkadzać, bo dziś ideą jest miłość, wszyscy cię kochamy, Imagine Love, to jest właśnie motyw przewodni tegorocznej parady.
0: No i sama nazwa parady Rave the Planet, też metaforyczne wybrzmienie.
2: Tak, wcześniej ta parada nazywała się Love Parade. Do roku bodajże 2002 czy 2003, ale dr Motta, organizator, stracił prawa do tej nazwy Love Parade. Zresztą ta impreza była bardzo komercyjna, doszło też do tragedii w Duisburgu, gdzie kilka osób się zginęło, zostało stratowanych podczas parady. Ta parada przeniosła się z Berlina i w pewnym momencie magnat prasowy wykupił nazwę Love Parade i dr Motta stracił tę nazwę, ale po latach powrócił. W roku 2022 na ulicę Berlina, wtedy ta parada została zamknięta, bo ten powrót w 2022 był planowany na jakieś 50 osób, a się okazało 50 tysięcy osób, a się okazało, że pojawiło się na ulicach 500 000. No i była taka sytuacja, bo grałem też na tej paradzie wtedy, to był mój pierwszy raz i wtedy pamiętam, że nasz kolega też pracował razem z nami w czwórce, Ditek, nie zagrał, bo o godzinie 20, kiedy on miał zacząć grać, przyjechała policja i zamknęła całkowicie, kazała wszystkim DJ-om, wszystkim tym ciężarówkom skończyć występy i tak też się stało. No dziś tak się nie stanie, dziś ta parada będzie grała, jak dobrze pamiętam, do godziny 22, zaczynamy o godzinie 14.
0: Ale będziesz grał też ty oraz DJ Cougar, to powiedz, tak, co usłyszy cały Berlin?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie. To jest zawsze taka rzecz, którą DJ-e przygotowują. Ja pamiętam, że jak grałem w 2022 roku, to oczywiście z moim wspólnikiem z Holiday 80, grałem też z Igorem z Last Robot, przygotowaliśmy sobie set. No i tu wczoraj jeszcze wieczorem, przed północą, byliśmy na łączach z Cougar i ustalaliśmy, na początek ustaliliśmy, no bo takie granie back to backa, no wymaga pewnego jednak zgrania. Można iść na freestyle, ale można też sobie przygotować, w jakimś stopniu przynajmniej. Oczywiście nie przygotowaliśmy sobie utworu w ten sposób, że my wiemy, co będziemy grali, jaki będzie każdy kolejny utwór. Wybraliśmy sobie, ja wybrałem przynajmniej 20 utworów i z tych 20 utworów w ciągu tej godziny zagram 10 może 8, może 10, postaram się 10. Wybiorę sobie te, które w danym momencie uznam, że pasują do klimatu. Przygotowaliśmy sobie jedynie to, że ustaliliśmy, że zaczynamy w tempie 128 BPM-ów. To było takie nasze DJ-skie back-to-backowe przygotowanie.
0: Rave the Planet.
2: Tak to od kulis wygląda. Tak, Rave the Planet.
0: Rave the Planet, wyjątkowe wydarzenie kultury muzyki elektronicznej, na którym właśnie zagra już dzisiaj nasz czwórkowy duet DJ Bert i DJ Cougar, a jak wrócą z Berlina, to na pewno jeszcze będą wspominać i opowiadać o tym w swoich audycjach. My mówimy ci, tak Bert, jest, powodzenia, ale też nie żegnamy się, bo wiem, że więcej relacji z Rave the Planet przygotowaliście dla nas po 18 i po 21 w paśmie muzycznym, także będziemy nasłuchiwać i trzymać kciuki.
2: Dobrze, dziękuję, dziękuję.
1: Czwórka na Rave the Planet.

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a teraz czas na coś, na co pewnie wielu z was czeka już od godziny 10.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: I to jest ten moment, w którym wyciągacie notesy, patrzycie do notatek w telefonie, żeby przypomnieć sobie, jakie trzy przedmioty wylądowały w naszej dzisiejszej walizce. Przypominam numer do studia 226452100. Kto pierwszy, ten lepszy, a ja was zostawiam z numerem razem i molestą Evenement w utworze Ślady.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy doszło.

0: Flow Rap Evena, czyli numer raz i Molesta Evenement w utworze Ślady, a przed nami wielki moment.
1: Weekend na walizkach. Weekend
0: na walizkach. Bo do nas dodzwonił się Grzegorz. Halo, halo, Grzegorzu, słyszymy się?
2: Dzień dobry, cześć.
0: Skąd do nas dzwonisz, powiedz?
2: Pięknego Radomia.
0: Z pięknego Radomia.
2: Południowa dzielnica Warszawy.
0: No dobrze, to powiedz, czy spędzasz tam teraz wolny, długi weekend, wycieczka za miasto, czy po prostu zwyczajny sobotni odpoczynek, a może nawet lenistwo?
2: Znaczy lenistwo nie, dwoje małych dzieci to nie lenistwo. Przez tydzień się pracuje, a teraz trzeba z dziećmi trochę posiedzieć.
0: No ale długi weekend to chociaż pozwoliłeś sobie na odrobinę przerwy?
2: Działka, dzieci, piesek.
0: Działeczka, dzieci i piesek. No to jest, długi weekend zaliczony, tak też można. No ale dobrze, Grzegorz, mam nadzieję, że słuchał nas od 10:00, no i czas sprawdzić, czy uważnie słuchał.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: I to jest ten moment, Grzegorzu, w którym musisz wymienić wszystkie przedmioty, które znalazły się w dzisiejszej walizce. Pamiętaj, że dzisiejsza walizka, pakowaliśmy bagaż na podróż bez planu, a więc proszę, co w takiej walizce dzisiaj się znalazło?
2: To był, pierwszy był kompas.
0: Tak.
2: Później dziennik.
0: Tak.
2: I gorzka czekolada na osłodę.
0: Mamy to, jest. Pełen komplet walizki na podróż bez planu, a te brawa są oczywiście dla ciebie. Powiedz jeszcze koniecznie w takim razie, gdzie tam czwórka dzisiaj wybrzmiewała?
2: W Radomiu.
0: Ale w mieszkaniu, na tej działce, w samochodzie?
2: Na działce.
0: Czyli bardzo przyjemnie. Powiedz jeszcze w takim razie, czy taka walizka na podróż bez planu przyda ci się? Czy jesteś zwolennikiem spontanicznych wakacji i podróży, czy raczej wolisz mieć...
2: Spontaniczne, nieplanowane, jak jest wolny czas, gdzieś wyskoczyć.
0: Czyli trafiliśmy idealnie z tą walizką dla ciebie.
2: Idealnie i ze spontanem tak samo.
0: No to widzisz, w takim razie walizka...
2: Najlepiej nie planować, bo planowane się nie udają.
0: O... Czyli jednak Grzegorz z Radomia dobrze wam radzi, nie planujcie wakacji, bo na spontanie, jak się okazuje, najlepiej. Dobrze.
2: Wyskakuje się i...
0: I mam nadzieję, że taka walizka na takie podróże będzie ci służyć. Jeszcze raz gratulacje, dzięki za udział w konkursie. No i oczywiście pięknego weekendu dla Grzegorza.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: I takie piękne podróże z walizką od czwórki czekają was od piątku do niedzieli. Pamiętajcie, że jutro też jest dzień, też można wygrać żółtą walizkę od czwórki od 10:00 do 13:00.

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Tryb przerwa weekendowa powoli wyłączamy, ale mam nadzieję, że przerwy będziecie mieć bardzo długo, no bo długi weekend dopiero się rozkręca. A po godzinie 13 rozkręci się Jacek Paśnik.
1: Tak jest. I będzie dalej wyjazdowo. Czwórka w ten długi weekend jeździ. Słyszałem przed chwilą, Bert nadawał dla nas z Berlina. Ja z kolei zabiorę nas nad morze do Gdańska na festiwal filmowy Octopus. Jest to festiwal kina niezależnego i gatunkowego, więc będzie mnóstwo ciekawych tytułów.
0: Najważniejsze,
1: i
0: żeby nie wiało nad
1: atrakcji.
0: Tym morzem.
1: Nie wieje, jest dzisiaj super pogoda, także pozostajemy w klimacie wakacyjnym od godziny 13 w audycji Dzieci Neo. Zapraszam, poopowiadam o ciekawych filmach, które widziałem na festiwalu, no i o tym niepowtarzalnym trójmiejskim klimacie, który można czerpać i zaznać na Octopus Film Festival.
0: Wakacyjnie i filmowo, tak będzie w czwórce po godzinie 13. To była przerwa weekend, a ja się z wami żegnam i bardzo dziękuję za dzisiaj, no i oczywiście pięknego, długiego weekendu.

0: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie pokój na lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: To jest czwórka, a właśnie minęła 13.
1: Pogoda.
0: No nie opuszcza nas upał w ten weekend. Przez Francję i Niemcy napływają do nas masy gorącego powietrza. Temperatura więc od 27 w Zakopanem, przez 32 w Łodzi, po 35 w Zielonej Górze. Tam zawsze jest najcieplej. Opadów dziś się nie spodziewajmy, za to pamiętajmy o nawadnianiu i o kremach z filtrem.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Ellie Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. I gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
6: Takie

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, cześć, a to jest audycja, w której zwykle wracam do przeszłości i często bywa ona dosyć odległa. Tym razem trochę jesteśmy w przeszłości, a trochę we współczesności, dlatego że cofam się do początku tygodnia i będę opowiadał wam o tym, co działo się i co dzieje się na jednym z festiwali filmowych, konkretnie na Octopus Film Festival w Gdańsku, który to trwa do jutra. Zachęcam, żeby sobie zerknąć, co jeszcze w festiwalowej filmowej ofercie można zobaczyć, a tymczasem będę relacjonował dla was na gorąco, no bo właściwie to przed chwilą ledwo co wyskoczyłem z pociągu między Gdańskiem a Warszawą, no i będę opowiadał wam, co widziałem, co usłyszałem też na festiwalu. Będą też ze mną osoby, które udało mi się złapać w trakcie festiwalu pomiędzy poszczególnymi seansami. Przez najbliższe 2 godziny będzie mnóstwo o kinie głównie gatunkowym, dlatego że Octopus Festival jest właśnie taką imprezą poświęconą kinu gatunkowemu, największą w Polsce, no ale też będzie o charakterystycznym klimacie tego festiwalu, dlatego że odbywa się on tylko i wyłącznie stacjonarnie. Pokazy filmowe, które można oglądać w ramach festiwalu, są tylko w konkretnych lokalizacjach, no i nie bez powodu. No i trochę takich głosów z wewnątrz festiwalu dzisiaj usłyszycie, między innymi taki.

0: właśnie.
1: Jest genialnie, to jest moja pierwsza edycja i dużo rzeczy odkrywam tutaj w czasie rzeczywistym, jak na przykład swoją nową pasję do kina gatunkowego. Chyba to, co mnie tutaj najbardziej przyciąga i fascynuje, to bardzo duża szczerość zarówno od strony organizatorów, jak i osób uczestniczących. To też mi pozwala trochę otworzyć się na nowy sposób odbioru kina, w którym dopuszczam do siebie coś takiego jak przyjemność i rozrywkę, czyli wydaje mi się takie aspekty, o których czasami wydaje mi się, może mamy takie wrażenie, o których wstyd rozmawiać szczerze. Tutaj w ogóle nie czuję takich oporów i wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej ekscytujące i już będąc tutaj pierwszy raz, wiem, że będę tutaj w każdym następnym roku.
0: To była Magda Wołowska z portalu Filmawka, która opowiadała o tym, jak czuje się na festiwalu Octopus, największym w Polsce festiwalu kina gatunkowego, który trwa nieprzerwanie od roku 2018. Tegoroczna edycja trwająca od poniedziałku do niedzieli, bo festiwal trwa cały czas. To jest największa jak do tej pory edycja tego festiwalu. No i o tym, co zobaczyłem i co usłyszałem na festiwalu Octopus przez najbliższe 2 godziny w mojej audycji Dzieci Neo.

0: Jack Harlow w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której to dzisiaj opowiadam wam, jak jest na festiwalu Octopus Film Festival w Gdańsku, który trwa cały czas. Przypominam, że na festiwal można wciąż zakupić bilety na niektóre z wydarzeń czy seansów festiwalowych. Na stronie octopusfilmfestival.com możecie sobie zobaczyć aktualny program i to, co dzieje się na festiwalu. Jak już wspominałem, to jest najstarszy i największy tego typu festiwal kina gatunkowego w Polsce. Poprzednie edycje również były spektakularne i działo się na nich całkiem sporo. Ja, przechadzając się pomiędzy różnymi seansami festiwalowymi, pytałem uczestniczki i uczestników, jak to było z ich poprzednimi festiwalami, no i porównywali go również z tegorocznym. Posłuchajcie.
1: Klimat tutaj, mam wrażenie, jest bardzo spójny, bo ja na ten festiwal pojechałam za pierwszym razem właśnie pod kątem zapoznania się takiego dogłębnego z kinem gatunkowym i tam mnie przyciągała przede wszystkim właśnie ta różnorodność lokalizacji, to, że to się dzieje w tak wielu miejscach, a nie tylko w jednej sali kinowej, i to jest coś, co właśnie twórcy festiwalu tak bardzo konsekwentnie eksplorują, oni się tego trzymają i to jest chyba największa wartość tego festiwalu, plus to, że po prostu czuć, że to jest festiwal tworzony absolutnie przez pasjonatów, więc niezależnie od edycji, na której byłam, to za każdym razem poziom jest tak samo wysoki.
0: To była Anna Czerwińska z portalu Filmawka, która opowiadała o jej poprzedniej edycji festiwalu, no i porównywała ją z tą współczesną. Kilka słów ma dla was jeszcze Grzegorz Narożny z portalu Pełna Sala.
2: No, na Octopusa przyjeżdżam już od 4 lat. Tak, to jest moja 4. edycja. Co do ulubionej, to jest bardzo trudny wybór, bo Octopus zawsze mnie czymś zaskoczy, zawsze znajdzie się taki punkt programu, który jest dla mnie must have, nie? Przeważnie są goście. W tym roku na przykład Cynthia Rothrock to jest osoba, dla której bym specjalnie przyjechał na ten festiwal, bo uwielbiam kino sztuk walki, uwielbiam hongkońskie kino akcji. Taka ikona, no to chyba jedyna okazja w życiu, żeby z nią zobaczyć i nawet zadać parę pytań. Nie wiem, no teraz bym ci powiedział, że ta edycja jest moją ulubioną, ale jak sobie sięgnę pamięcią, to

0: to jednak mogłaby konkurować edycja, w której gościnią była Barbara Bouchet, bo Giallo to też jest jeden z moich koników, też jedna z ikon, więc to chyba tak będzie wyglądało. Chociaż tak jak mówię, no, na pewno w każdej edycji znalazłoby się coś super. No a w tej jeszcze dodatkowo czekam bardzo na seans zamknięcia, czyli na Hope, bo pierwszy raz będzie można go w Polsce zobaczyć. Ja go w Cannes nie widziałem. Czekam też na film zamknięcia.
1: Seans Hope, czyli filmu zamknięcia Octopus Film Festival jeszcze przed nami. Pojawiło się też hasło Giallo w trakcie wypowiedzi Grzegorza Narożnego z pełnej sali. To jest taki charakterystyczny gatunek włoski filmów i literatury grozy, łączący trochę elementy kryminału, trochę thrillera, horroru. Jest tam też trochę erotyki. Na festiwalu Octopus Film Festival można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju filmów, takich bardzo, bardzo osobistych. No i wypowiedzi różnych krytyków się pojawiały w trakcie tutaj tych fragmentów, ale to jest festiwal, na który może przyjechać absolutnie każdy.

0: Dzieci Neo.
1: I Gorillaz zagraliśmy przed chwilą dla was w czwórce. Gorillaz zagrali na festiwalu Bittersweet w Poznaniu kilka dni temu. To jest taka grupa, która pojawia się w Polsce wcale nieczęsto, a jeżeli chodzi o wykonania tych konkretnych utworów, no to rzeczywiście one trzymają poziom także na żywo. Dzisiaj o festiwalu w czwórce w mojej audycji nieco innym, ale również bardzo charakterystycznym i też absolutnie trzymającym poziom, czyli o Octopus Film Festival opowiadam wam właśnie w Dzieciach Neo. W tym roku oferta

0: festiwalu jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Aż 79 filmów pełnometrażowych można zobaczyć. 52 krótkie metraże, które zaprezentowane i zostały, no i część z nich zostanie jeszcze, dlatego że festiwal trwa do jutra na 123 seansach w 13 różnorodnych lokalizacjach. No i jeżeli to was jeszcze nie przekonuje, to szeroka oferta festiwalu, która też związana jest nie tylko z samymi seansami, ale też różnego rodzaju prelekcjami, DJ setami, quizami, można brać udział w mnóstwie wydarzeń. No i tak jak już wspominałem, to jest festiwal dla każdego, o czym też wspominają osoby, które złapałem pomiędzy seansami, między innymi właśnie na tegorocznym Octopus Film Festival.
1: Moja trzecia edycja festiwalu, ale pierwsza jednocześnie, na której jestem w całości, i to jest świetne rozwiązanie, uważam, żeby tutaj przyjechać na całość, bo to dopiero chyba pozwala tak naprawdę w 100, a nawet w 200% wsiąknąć tutaj w ten klimat i po prostu zahaczyć o każdy punkt programu.
0: A oprócz tego można się spotkać z różnymi gośćmi i z Polski, i zagranicy, osobami związanymi z filmami, które prezentowane są na Octopusie w tym bardzo, bardzo obszernym programie. No i o tym programie właśnie Magda Wołowska z portalu Filmawka.
2: Rzeczywiście ten program jest czymś, z czym nie spotkałam się nigdy do tej pory i chyba to, co jest najbardziej ciekawe, to wrażenie, które sprawia ten program, czyli odnoszę takie wrażenie, jakby to były pierwsze spontaniczne pomysły organizatorów do zrealizowania i chyba to jest w tym najbardziej fascynujące, że pozwalam sobie na otworzenie głowy na różne rzeczy. Nie mam w ogóle żadnych oczekiwań wobec filmu, które zaplanowałam obejrzeć i chyba to jest najlepsza postawa, jaką można przyjąć.
0: Ten opis brzmi trochę tak, jakby festiwal Octopus Film Festival był przygotowywany niejako na poczekaniu, dlatego że te pomysły często rzeczywiście są spontaniczne i też dobór filmów jest bardzo, powiedziałbym, eklektyczny. Dlatego że mimo tego, że mamy do czynienia z filmami, z kinem gatunkowym, to te filmy są bardzo, bardzo różne od siebie i też prezentowane są w przeróżnych, bardzo takich charakterystycznych lokalizacjach, głównie w obrębie Stoczni Gdańskiej, ale to są też takie nieoczywiste miejscówki, w których można obejrzeć filmy. No i przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o doświadczenia, no to są one absolutnie niezapomniane i ja będę długo, długo wspominał na przykład seans jednego z filmów w Bunkrze, ale o tym za chwilę w czwórce w audycji Dzieci Neo.

0: Neo. Deti Neo. A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o festiwalu Octopus Film Festival, czyli festiwalu kina gatunkowego. Jeszcze jedną nogą z Gdańska, już ze studia w Warszawie, ale festiwal wciąż trwa, można się wybrać na niego do jutra, do czego zdecydowanie zachęcam. Festiwal o niesamowitym programie, jeżeli chodzi o różne aktywności, nie tylko seanse, to tego jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli chodzi o samą ofertę filmową, to ja przechadzając się właśnie tutaj na festiwalu, w sumie to od seansu do seansu, pytałem różne osoby uczestniczące w festiwalu, jak one odczuwają program, czy sam festiwal tak na co dzień, no bo festiwal trwa już od poniedziałku, no i o tym, co ciekawego w programie znalazła, opowie wam Anna Czerwińska.
1: W tym roku sobie postawiłam bardzo mocno na to, żeby eksplorować właśnie

0: atrakcje inne niż konkurs główny, bo zrobiłam chyba trochę ten błąd na swoim pierwszym Oktopusie, że głównie ten konkurs główny oglądałam, a tutaj i chodzę na te seanse z sekcji Eurostleys, które są naprawdę fantastyczne i są w taki bardzo świadomy sposób kampowe, czego się nie spodziewałam aż na taką skalę. No jest też retrospektywa przecież Fabio Testiego, który będzie, jest też retrospektywa Cynthia Rothrock, która też będzie i którą wczoraj widziałam po raz pierwszy tak w pełni świadomie w filmie Poza prawem i jestem absolutnie zachwycona i to był pierwszy seans w ogóle ever, mam wrażenie, na festiwalu, z tego co ja byłam, gdzie po prostu brawa rozlegały się dwukrotnie, co najmniej, i była naprawdę bardzo dobra reakcja tłumu. No my też byliśmy wczoraj redakcyjnie na seansie ukrytym. Ja byłam pierwszy raz na seansie ukrytym, więc to były ogromne, ogromne emocje i wybór filmu, to były Żółwie Ninja, był naprawdę fantastyczny i nikt z nas tego nie przewidział do Norberta, który dosłownie dwie minuty przed seansem powiedział: ej, to będą Żółwie Ninja, więc to było naprawdę genialne z jego strony. No i ja też wypatruję z wiadomych względów tych seansów o UFO po prostu, bo bardzo mnie interesuje zobaczenie i usłyszenie tego, jak publika będzie reagowała na te filmy. My też myśleliśmy, że tego Spielberga właśnie większość osób jednak, które przyjdą, będzie już wcześniej gdzieś tam oglądała, chociażby na tym małym ekranie, a kiedy zapytaliśmy, to dosłownie się okazało, że chyba z 5 osób, czy tam, nie wiem, na pewno mniej niż 10 widziało ten film wcześniej, więc to też są takie pierwsze seanse. No i mamy też filmy, które nie są takie bardzo popularne, bo na przykład dzisiaj będziemy grać Uprowadzenie. To jest film, który absolutnie nie jest popularny w Polsce, więc mamy taką cichą nadzieję, że to będzie dla wszystkich pierwszy seans.
1: Uprowadzenie już pojawiło się na festiwalu Oktopus, ale między innymi mogliście usłyszeć, pojawił się również chociażby film Stevena Spielberga, również Wojownicze Żółwie Ninja jako seans ukryty. No i o tym seansie ukrytym w kontekście lokalizacji jeszcze dzisiaj w audycji Dzieci Neo wam poopowiadam. No i pojawiła się również postać Cynthia Rothrock, czyli legendy kina gatunkowego, która również odwiedziła festiwal. No i o tym, kim Cynthia Rothrock jest, dla osób, które mogą nie kojarzyć tej postaci, opowie wam Dorota Jędrzejewska-Szpak, czyli krytyczka, no i również uczestniczka tegorocznego Oktopus Film Festival.
2: To znaczy, ja uwielbiam ten festiwal, bo on robi coś dobrego dla wszystkich kinomanów i kinomanek pod względem rozszerzania perspektywy. Oglądamy tutaj filmy takie, których nie oglądamy nigdzie. Często są to starocie gatunkowe, gdzieś tam wygrzebane właśnie z kaset VHS czy z jakiegoś tam zapomnienia, przykurzenia. No i ja przyznaję, że jestem ogromnie podekscytowana tym, że w tym roku do Gdańska zawitała Cynthia Rothrock. Filmy z Cynthią Rothrock oglądam już od dłuższego czasu. Jest to gwiazda kina kopanego, która zaczynała karierę w Hongkongu. W swoim pierwszym filmie zagrała razem z Michelle Yeoh i rozwalała bandę zakapiorów z nią razem, ramię w ramię. I wczoraj byłam na jednym pokazie filmu z Cynthią Rothrock, Ponad prawem, i bardzo mi się podobało, jak widownia reagowała, czyli było nie tylko dużo śmiechu, ale jak pojawiały się wybuchy, to wszyscy wiwatowali, więc ta atmosfera tutaj jest absolutnie unikalna pod tym względem. I to jest fajne, że oglądamy filmy, które pokazują, że jest jakaś inna warstwa kina, że kino jest ludyczne, że kino jest dla ludzi, że na filmach można się śmiać i można je przeżywać po prostu kolektywnie.
1: No i mnóstwo tej filmowej frajdy na Oktopus Film Festival, o którym opowiadam dzisiaj w audycji Dzieci Neo. To jest też trochę tak, że teoretycznie festiwal odbywał się w Gdańsku, ale i związany był w pewnym sensie z podróżowaniem. No i o tym, jak to na Oktopusie, znalazłem się w Australii już za chwilę. Usta są

0: Deszcz zagraliśmy dla was w czwórce przed chwilą, w ten bardzo, bardzo słoneczny dzień. A ja dzisiaj w audycji Dzieci Neo opowiadam wam o tym, jak to jest na festiwalu Octopus w Gdańsku, który to trwa do niedzieli. Jest to festiwal kina gatunkowego. Jak wspominałem przed chwilą, można również z tym kinem gatunkowym w pewnym sensie podróżować. No i w tym roku Octopus Film Festival zabiera nas do Australii i Nowej Zelandii w ramach cyklu kina gatunkowego Down Under, właśnie z Antypodów. No i tam właśnie realizując festiwal razem z Fantastic Film Festival Australia i Umbrella Entertainment, czyli takimi festiwalami i organizacjami zajmującymi się w pewnym sensie ratowaniem takiego dziedzictwa kina gatunkowego czy klasyków z Antypodów od zapomnienia, można właśnie wybrać się na tę drugą półkulę i zobaczyć, jak to wygląda w kontekście kina gatunkowego i takiego nieco zapomnianego właśnie między innymi w Australii. Ja widziałem na festiwalu Octopus Film Festival film pod tytułem Wake and Fright, czyli Na krańcu świata, to w polskim tłumaczeniu. Nie mogę sobie tutaj odmówić tego porównania. Jest taki stary polski film pod tytułem Prawo i Pięść o facecie, który to przyjeżdża pociągiem na ziemię odzyskane, no i tam dzieje się mnóstwo takich charakterystycznych, powiedziałbym, westernowych akcji. Tak właśnie w trochę wygląda film Na krańcu świata, czyli właśnie ten australijski film z roku 1971. Też mamy faceta, który to nagle przyjeżdża z zewnątrz do środka właściwie kontynentu australijskiego, no i tam znajdując się w pewnym zapomnianym australijskim miasteczku, no prowadzi, powiedziałbym, dość przygodowe życie, tak w skrócie. Opowiadał o tym również na festiwalu Octopus Hudson Sowada, czyli właśnie przedstawiciel australijskiego Fantastic Film Festival na festiwalu Octopus w Gdańsku.
1: Hell yeah. My name is Hudson Sowada. I'm here with Jeffrey Harrison from Umbrella Entertainment, all the way from Down Under to deliver Wake in Fright to you all today. Can I get a show of hands? Who has seen this movie before? Has anyone seen this? Two people?
0: Dwie osoby na festiwalu Octopus widziały film Wake in Fright, czyli Na krańcu świata, wcześniej, zanim pokazano go właśnie na tym gdańskim festiwalu. Publiczność reagowała na ten film również no, bardzo entuzjastycznie. To jest film z roku 1971. Dosyć stary, ale wcale nie taki stary pośród różnych filmów, które w ofercie Octopus Film Festival pojawiają się, ale bardzo, bardzo, powiedziałbym, z polskiej perspektywy, myślę, że dość egzotyczne. To znaczy ta Australia tam jest niczym, do niczego niepodobna, do czego, co można sobie wyobrazić właśnie z polskiej perspektywy, kiedy myśli się Australii. Jest tam mnóstwo kurzu, mnóstwo kangurów, to jest dosyć oczywiste.

kojarzenie z Australią, ale też mnóstwo takiej no nieszczególnie atrakcyjnej przemocy, no i takich lokalnych rytuałów nieco dziwnych, kiedy patrzy się na nie z takiej właśnie centralnoeuropejskiej perspektywy. Cykl Down Under na festiwalu Octopus, czyli festiwalu kina gatunkowego, o którym opowiadam wam dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't.

Criss Cross i Jump zagraliśmy dla Was przed chwilą, a to jest audycja Dzieci Neo w czwórce, w której to dzisiaj opowiadam Wam o tym, jak to jest na festiwalu Octopus Film Festival, który jest poświęcony kinu gatunkowemu. Przed chwilą słyszeliście m.in. głosy różnych uczestniczek i uczestników festiwalu, którzy opowiadali o swoich ulubionych momentach festiwalu. No to teraz

nie może zabraknąć tego mojego. Muszę przyznać, że najbardziej chyba podobało mi się na seansie kultowego filmu Hakerzy z Johnem Lee Millerem i Angeliną Jolie z roku 1995. To jest taki techno-thriller, w którym no, teoretycznie główny bohater i jego przyjaciele wpadają na trop jakiejś tam skorumpowanej organizacji. Jest tam w tle kradzież milionów dolarów. Oni muszą dowieść swojej niewinności, ale tak naprawdę wszystko to właściwie nie ma zbyt dużego znaczenia, dlatego że sama atmosfera tego techno-thrillera, właśnie charakter, w jaki sposób ten film jest zrealizowany i też taka estetyka okolic roku 2000, czyli to taka Y2K związana właśnie z cyfryzacją, komputerami, to jest to, co robi ten film. To, co jeszcze ten film robi, to jest oczywiście soundtrack. No i tutaj zaprezentuję wam za chwilę jeden z utworów z soundtracku Hakerów, a w drugiej godzinie audycji Dzieci Neo od godziny 14 poopowiadam wam m.in. gdzie Hakerów na festiwalu Octopus Film Festival widziałem. Bo tych lokalizacji jest mnóstwo i są przeciekawe.

0: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
1: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
0: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
1: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
0: w każdą sobotę od 18 do 20.
1: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj upał nie będzie nas opuszczać. Temperatura oscylować będzie w okolicach 30 stopni i to w całym kraju, bez spodziewanego deszczu. Jutro z kolei opady i burze mogą wystąpić dopiero po południu i to tylko na zachodzie Polski. W niedzielę od 23 w Szczecinie, przez 25 w Białymstoku, po 35 w Krośnie. A w poniedziałek burze dominować będą już nad całym krajem.
1: Autopromocja. Nie musisz wyjeżdżać, żeby poczuć wakacje. Wystarczy dobry plan i odrobina letniej energii. Najciekawsze miejsca, miejskie atrakcje, koncerty, spacery, rowery, wydarzenia i pomysły na aktywny lub leniwy dzień. To właśnie Pokój na Lato. Miejsce, które zamienia miasto w wakacyjny kierunek. Sprawdzamy, co się dzieje, gdzie warto być i jak czerpać z lata pełnymi garściami. Pokój na Lato w Czwórce w sobotę od 15 do 18. Zapraszam, Kasia Dydo. Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj nadaję dla was co prawda ze studia w Warszawie, ale to trochę tak, jakbym był w Gdańsku, dlatego że mówię o festiwalu Octopus Film Festival właśnie w Trójmieście, który odbywa się jeszcze dziś i jutro do niedzieli. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie zerknąć na stronie internetowej octopusfilmfestival.com w program festiwalu i zerknąć, co jeszcze dzieje się w ramach tego festiwalu właśnie. Jest to festiwal kina gatunkowego, o którym opowiadam wam od godziny 13, niejako relacjonując tę imprezę. Mówiłem w pierwszej godzinie chociażby o tym, że będąc na Octopusie, który w dużym stopniu rozgrywa się w Stoczni Gdańskiej, można w pewnym sensie podróżować pomiędzy różnymi krajami, dlatego że chociażby w tym roku mamy specjalne pasmo kina australijskiego, czyli Down Under, ale również można się w ramach tegorocznego Octopusa wybierać nieco dalej albo gościć tych, którzy przybywają do nas z innych planet, dlatego że jest również pasmo

0: ufologiczne, o którym opowiedziała mi Anna Czerwińska z portalu Filmawka, właśnie na Octopus Film Festival.
1: W tym roku mamy po raz pierwszy swój autorski przegląd filmowy i to są filmy, które dotyczą latających talerzy, UFO, kosmitów generalnie. I to jest w ogóle pierwszy raz taki, chyba mam wrażenie, w historii, kiedy nasza redakcja ma swoją autorską sekcję, której kuratorujemy. No i właśnie pierwszego dnia festiwalu już mieliśmy inaugurację tego cyklu, gdzie razem z Norbertem, bo przed każdym seansem w duecie robimy wprowadzenie, więc pierwszy seans mieliśmy w B90, w bardzo fajnej przestrzeni, która też naprawdę świetnie oddawała klimat bliskich spotkań trzeciego stopnia Spielberga, więc trochę was w te seanse wprowadzamy, trochę podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, ale też staramy się po prostu oddać tutaj jednak widzom pałeczkę, żeby każdy mógł się w tym filmie odnaleźć tak, jak będzie chciał.
0: Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga to jeden z takich filmów klasycznych już właściwie dla kina gatunkowego, które pojawiły się na tegorocznej edycji festiwalu Octopus w Gdańsku w ramach pasma właśnie ufologicznego czy filmów o kosmitach, mówiąc najprościej. O tym opowiada również Norbert Kaczała z portalu Filmawka, który również współuczestniczył w organizowaniu tego przeglądu w ramach współpracy Filmawki i Octopus Film Festival.
2: Jakkolwiek jestem wielkim entuzjastą zakładania foliowej czapeczki, to jednak trochę bardziej naukowe i racjonalne podejście zaczyna się, wydaje mi się, przebijać w mainstreamie, więc był to bardzo dobry moment, żeby wyskoczyć z tym przeglądem. Decyzja była spontaniczna i pierwotnie miała się pojawić dopiero w przyszłym roku, gdzie mielibyśmy okrągłą rocznicę zarówno incydentu w Roswell, jak i takiego pierwszego kanonicznego zetknięcia się z latającym spotkiem w 1947 przez kapitana Kenneth Arnolda, ale że charakter Octopusa jest taki, że pojawia się pewien pomysł i momentalnie trzeba w niego brnąć, no to uznaliśmy, że zrobimy to jeszcze w tym roku.
0: Stąd właśnie pasmo filmowe Filmawki na Octopus Film Festival poświęcone właśnie filmom o UFO. No i na przykład pojawił się w ramach tego pasma film Bliskie spotkania trzeciego stopnia. To jest w sumie trochę taka opowieść o amerykańskich przedmieściach w pewnym sensie, dlatego że no oprócz tego, że oczywiście mamy owe bliskie spotkania trzeciego stopnia z rzekomą obcą cywilizacją, no to cała akcja filmu dzieje się w takim dość spokojnym amerykańskim miasteczku, którego mieszkańcy dostają tajemnicze wezwanie do góry Devil's Tower w stanie Wyoming. No i to jest trochę opowieść o, no właśnie, kontakcie z obcą cywilizacją, ale przede wszystkim opowieść o cywilizacji zachodniej i o tym, jakie były amerykańskie przedmieścia w latach 70. Tak więc dzisiaj w ramach mojej opowieści o festiwalu Octopus powtórzę, że to jest też taki festiwal, na którym można podróżować, no i też doświadczać innych kultur, nawet tych pozaziemskich, obcych cywilizacji. Właśnie festiwal Octopus rozgrywający się w tym roku właśnie w Gdańsku, między innymi w Stoczni Gdańskiej, to jest taka okazja nie tylko, żeby poznać nowe kino, ale też inne kultury i inne ciekawe zagadnienia okołofilmowe i o tym dzisiaj w audycji Dzieci Neo w Czwórce.
1: Oczywiście fenomen tego filmu nie polega tylko i wyłącznie na tych efektach specjalnych, bo najważniejsze było to poczucie zachwytu, które po prostu Spielberg w swoim widzu potrafił wywoływać. I to jest też takie poczucie zachwytu, które w nim, chyba do dzisiaj, tak myślę, jest bardzo obecne i można to było zobaczyć w Dniu Objawienia, który w tym roku premierował na wielkim ekranie. No i to jest jeden właśnie z tych filmów, gdzie UFO nie oznacza od razu zagłady, to nie jest absolutna katastrofa, tylko jest to przede wszystkim opowieść o trochę o ciekawości, trochę o takim właśnie pragnieniu poznania tego, co jest nieznane.
0: Opowieści o ciekawości to właśnie na festiwalu Octopus w tym roku w Gdańsku, festiwal Octopus Film Festival poświęcony kinu gatunkowemu, no i opowiadam wam o nim w mojej audycji Dzieci Neo w Czwórce.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Problem w czwórce w audycji Dzieci Neo, w której to dzisiaj opowiadam wam o festiwalu Octopus Film Festival w Gdańsku. Przed chwilą wspominałem o tym, że seanse poprzedzone są niejako panelami i opowieściami o konkretnych filmach. W pewnym sensie można też brać udział w tych konkretnych panelach czy dyskusjach, dlatego że również Octopus Film Festival to są tak zwane dyskusyjne kluby filmowe i o nich właśnie teraz Grzegorz Narożny z portalu Pełna Sala, krytyk filmowy.
2: Jeszcze za wiele nie widziałem, bo nie jestem od początku, jestem od środy, więc widziałem na razie tylko 3 filmy. Najlepszy z nich to był Nie ogląda się teraz Nicolasa Roga. Prowadziliśmy też wokół tego DKF, więc dodatkowo mogliśmy sobie fajnie rozłożyć ten film na czynniki pierwsze, no ale on się świetnie sprawdza na dużym ekranie. Ja już go widziałem lata temu, ale w wersji odrestaurowanej w 4K robi robotę, szczególnie kolory, no czerwień, najbardziej intensywna czerwień chyba jaką widziałem w kinie.
1: Grzegorz Narożny o najbardziej czerwonym filmie na festiwalu Octopus tegorocznym. To jest festiwal kina gatunkowego, na którym właściwie to odnaleźć może się każdy. I to też jest trochę tak, że Octopus to nie tylko same filmy, ale również lokalizacje. Jak wam wspominałem wcześniej, ja na przykład byłem zachwycony seansem filmu Hakerzy, który to miał miejsce w jednym z bunkrów pod Stocznią Gdańską. No ale tych ciekawych lokalizacji jest i było w historii festiwalu mnóstwo. No i o tym już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce, ale przedtem muzyka.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: A dzisiaj opowiadam wam, co prawda ze studia w Warszawie, ale trochę będąc jedną nogą jeszcze w Gdańsku, o festiwalu Octopus Film Festival, który trwa jeszcze do jutra, do jutrzejszego wieczora. Możecie sprawdzić sobie program na stronie octopusfilmfestival.com. Warto się wybrać na te seanse, dlatego że one nie odbywają się, nie są transmitowane w internecie, ale mają swoje konkretne, przypisane do swojej tematyki lokalizacje. I właśnie w kontekście lokalizacji festiwalu popytałem osoby uczestniczące właśnie w Octopus Film Festival, co cenią sobie najbardziej w relacji seanse, a konkretne miejsca, w których się te projekcje odbywają.
2: Początek miałem naprawdę obiecujący, bo wchodzę do terenu pozostałości po Stoczni Gdańskiej i oglądałem wtedy dokument o afrykańskim niezależnym kinie akcji, w związku z tym momentalnie poczułem, że tak, to jest przestrzeń dla mnie. Ewidentnie laurka od Zajawkowiczów dla Zajawkowiczów. W czasie tej pierwszej mojej edycji miałem też okazję oglądać Egzorcystę w Centrum Świętego Jana, czyli no de facto oglądanie Egzorcysty w kościele jest prawdopodobnie najlepszym możliwym doświadczeniem tego filmu. To jest rzecz, która bardzo ładnie fluktuuje między konkretnymi edycjami. Ciężko powiedzieć, która lepsza, która gorsza, ale przedstawianie filmów w kontekście, nawet jeżeli chodzi o taką typową infrastrukturę samego pokazu, rzuca zupełnie inne doświadczenie na to wszystko. To mogą być filmy, które cytujemy, rzucamy sobie z pamięci niektórymi fragmentami i znamy od punktu A do Z, a jednak w zupełnie innych warunkach odbiorczych, z innymi ludźmi, w szerszym kontekście prezentują się zupełnie inaczej, więc to jest moim zdaniem największa zaleta całego festiwalu. Widać, że to wszystko robione jest z pasją i bez jakiegokolwiek cienia pretensji wobec tego wszystkiego.
1: To Norbert Kaczała z portalu Filmawka o lokalizacjach w ramach festiwalu Octopus Film Festival, odbywającego się w Gdańsku, głównie w stoczni, ale w dość takich osobliwych miejscach również, jeżeli chodzi o teren poza stocznią. W trakcie wypowiedzi Norberta nawet było słychać mewy przez chwilę. Jeżeli chodzi o miejsca, w których odbywał się w poprzednich latach Octopus Film Festival, a także jeżeli chodzi o relacje miejsca i konkretne seanse, czy konkretne filmy, które można obejrzeć na festiwalu, opowiedział mi też Grzegorz Narożny.
3: Zawsze mamy, prawda, pokazy w stoczni, pokazy w bunkrze, to już są takie stałe miejscówki, ale zawsze Octopus potrafi zaskoczyć też jakimiś niecodziennymi miejscówkami, na przykład teraz, nie wiem, klub bilardowy, czy w zeszłym roku to było jakieś takie wysypisko śmieci, gdzie pokazywali też filmy, więc pokazywali właśnie postapokaliptyczny film, już nie pamiętam w tej chwili tytułu, to robi robotę i to jest chyba unikat, wydaje mi się, na skalę światową, tak odjechanej miejscówki. Także tutaj dla ekipy ogromne propsy.
1: To Grzegorz Narożny o najciekawszych lokalizacjach dawnych edycji festiwalu Octopus, który odbywa się w Gdańsku od roku 2018. Ja sam mam bardzo ciekawe doświadczenie związane również z lokalizacją festiwalu sprzed ledwie kilku dni. No i o tym już za chwilę w audycji Dzieci Neo, ale najpierw muzyka. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: To jest audycja Dzieci Neo w czwórce. Dzisiaj opowiadam wam o festiwalu Octopus w Gdańsku, festiwalu kina gatunkowego. No i jak wspominałem przed chwilą, to jest festiwal, na którym lokalizacje są bardzo ważne, albo często nawet całe to doświadczenie jest ważniejsze od samego filmu, który można zobaczyć. No i ja trochę miałem tak w minioną środę, kiedy to na festiwalu Octopus pokazano seans filmu Pitch Black z roku 2000. Gra w nim oczywiście główną rolę Vin Diesel. To jest taki charakterystyczny film z przełomu lat 90. i zerowych, ale film ten pokazano nie bez powodu, dlatego że poprzedzony był on, no w pewnym sensie też seansem całkowitego zaćmienia słońca, które to właśnie miało miejsce 12 sierpnia 2026 roku. No i można było, stojąc w Stoczni Gdańskiej, ja akurat obserwowałem to zaćmienie ze stoczniowego Żurawia, oglądać sobie zaćmienie słońca, a później pójść na film właśnie w klimacie zaćmienia słońca, czyli Pitch Black na festiwalu Octopus Film Festival. A tymczasem z archiwów Polskiego Radia, jako że Dzieci Neo jest audycją też trochę cofającą się do przeszłości, mamy dla was nagranie z zaćmienia słońca, ale nie tego, które było kilka dni temu, a sprzed, uwaga, 27 lat, z roku 1999.
1: Miliony par oczu skupione w jednym miejscu. Dziś Europa i Azja przeżywają zaćmienie słońca.
2: Zgasły teatralne światła. Ciemności ogarniają ziemię. Nad Warszawą został już tylko słoneczny rogalik.
1: Mamy przyjemność transmitować to niezwykłe zjawisko. W Polsce początek zasłaniania słońca przez księżyc mogli pierwsi obserwować mieszkańcy Szczecina. Na ulicę wyległo wiele osób. Wśród nich jest Marek Borowiec.
3: Dzień dobry. Punktualnie o 12:41 księżyc przykrył tarczę słoneczną mniej więcej w 85%. Szczecinianie na ulicy sporadycznie spoglądali w niebo. Przed niektórymi sklepami było widać sprzedawczynie. Najwięcej osób zaobserwowałem w parkach. Tam obserwowano zaćmienie na siedząco. Już kilka dni temu w szczecińskich sklepach był wzmożony ruch. Chodzi tutaj oczywiście o płytki spawalnicze. Dziś w jednym ze sklepów płytek już zabrakło.
1: Za 9 minut godzina 13. Teraz apogeum powinno być nad jeziorem Balaton.
4: O, już odchodzi koniec perły bajnego. Już się robi jasno. Już widać sierp słońca. Wenus za chwilkę zniknie i sierp słońca już też widać.
1: Teraz przenosimy się do Bukaresztu, do Rumunii. Tam zaćmienie słońca powinno być widoczne najokazalej.
5: Za chwilę, bo jeszcze nie w tym momencie, za chwilę będzie to pełne zaćmienie słońca.

0: To miasto jest zupełnie wymarłe. Już teraz wiem, że nie ma słońca. Już jest pełne zaćmienie. Ciemno jest na podwórku, jest no, nastrój zadziwiający.
1: Przy tej okazji ożył pewnie również i Dracula.
0: To znaczy, być może tak.
2: To był reportaż gatunkowy w pewnym sensie z archiwów Polskiego Radia. Relacja z zaćmienia słońca z roku 1999, pasująca w pewnym sensie do mojej relacji z festiwalu Octopus Film Festival w Gdańsku, który to trwa jeszcze do niedzieli, a już za chwilę poopowiadam wam i o konkursie festiwalowym, no i też trochę o tym, jak festiwal, całe jego przygotowanie wygląda od kuchni.

0: Neo. Dzieci Neo. Kawałek Marka Niedzielskiego w czwórce zagraliśmy przed chwilą dla Was. Ja jestem Jacek Paśnik i opowiadam Wam dzisiaj w audycji Dzieci Neo o tym, jak to jest na festiwalu Octopus w Gdańsku, festiwalu kina gatunkowego, który trwa jeszcze do niedzieli. Opowiedział mi Jarek Tokarski, jeden ze współorganizatorów festiwalu, jak to właśnie wygląda od kuchni i od tej drugiej strony, przygotowywać największy tego typu festiwal w Polsce. Jest tam mnóstwo roboty. Posłuchajcie.
1: No, od kuchni to wygląda tak, że jest ekipa produkcyjna, która, bez której chyba nic by się nie udało i która pracuje dosłownie dzień i noc i przed samym festiwalem i w trakcie festiwalu i jeszcze wiele wcześniej. Festiwal nie odbywa się tylko w kinach po prostu. W kinach mamy przede wszystkim pokazy filmów z konkursów głównych, ale całe serce festiwalu od zawsze to jest Stocznia Gdańska, ulica Elektryków i kluby, które tam są i w nich się odbywają pokazy, spotkania, też w bunkrze, jakkolwiek to brzmi, ale w bunkrze też mamy specjalne pokazy oraz porozsiewane są pokazy.

0: Specjalne w różnych miejscach samego Gdańska, czy jest to Scrapyard, Złomowisko, czy Port, czy pokazy Steve'a Zissou, Wes Andersona na falochronie, Top Gun na lotnisku. Jakby festiwal słynie z takiego łączenia miejsc z filmami, z ich fabułami albo vibe'em, bo na przykład John Wick był pokazywany w hali garażowej z samochodem stojącym obok ekranu, który dubbingował całe pierwsze minuty filmu, czyli gazował i palił gumę w tym samym momencie co w filmie, więc są to też takie wydarzenia. No i teraz mógłbym płynąć w strumień świadomości, że przecież mamy też pokazy, gdzie są lektorzy, którzy czytają na żywo, improwizują. No i od kuchni, no to jest ogromna organizacja, koordynacja, przede wszystkim wymyślenie tego, to jest przede wszystkim na głowie naszych dyrektorów i głównych producentek, Agaty i Asi też, gdzie zakiełkuje jakaś myśl, na przykład pokażmy Rambo w lesie, na przykład, więc wtedy zaczyna się cała maszynka, no dobra, w którym lesie, gdzie to będzie można zrobić, jak to będzie można zrobić, jak dociągniemy prąd do tego lasu i tak dalej, i tak dalej. A to i tak Rambo w lesie jest chyba najprostszym z pokazów, który się tam dało zorganizować, bywały też zupełnie inne. Też legendarny jest zawsze seans ukryty, czyli seans, o którym nie wiedzą widzowie, co będzie pokazane, ani gdzie będzie pokazane. Wszyscy są wpakowani do autobusów, które wiozą potem na ten seans. No i na przykład był pokaz Jamesa Bonda w kasynie, był pokaz Przekleństw niewinności na stadionie żużlowym, czy wreszcie doczekałem się i na tej edycji był pokaz Wojowniczych Żółwi Ninja, co prawda na skateparku, a nie w kanałach, jak miałem zawsze nadzieję, ale i tak przynajmniej pizza wjechała w trakcie seansu, więc to, na co stawia przede wszystkim ekipa Octopusa, to jest nie tyle selekcja filmów i pokazanie ich, a sam fan z oglądania ich. To jest nadrzędna rzecz. Przeżywanie kina, doświadczanie kina, dlatego właśnie nie ma też wersji online festiwalu. Powodem jest właśnie ta idea, że najważniejsze to, żebyśmy oglądali te filmy wspólnie i to razem przeżywali.
1: Liczy się przede wszystkim frajda i tej jest rzeczywiście mnóstwo na festiwalu Octopus, ale jak wspomniał Jarek, istotna jest również selekcja dobranych tytułów w ramach festiwalu. Jest również konkurs główny, czyli konkurs filmów festiwalowych, które oceniać mogą wszystkie osoby oglądające dane filmy. Jest również konkurs filmów krótkometrażowych, którego rozstrzygnięcie już dziś wieczorem. No i trochę o kulisach tego konkursu, jak to jest oceniać takie krótsze filmy, opowiedziała mi krytyczka filmowa i członkini tegorocznego jury, czyli Dorota Jędrzejewska-Szpak.
2: Dla mnie ten konkurs był absolutnym zaskoczeniem. Zgodziłam się wziąć udział jako jurorka, natomiast myślałam, że będę się trochę nudzić, oglądając 32 filmy krótkometrażowe. Natomiast okazało się, że są to filmy tak różnorodne, że nie było szansy się znudzić. Zarówno krótkie, dłuższe animacje, filmy półgodzinne, filmy 15-minutowe z różnych gatunków, bardzo różnorodne stylistycznie, bardzo ciekawe wizualnie i bardzo pomysłowe. I dla fanki kina gatunkowego jest to w jakiś sposób budujące, że tworzy się jakieś nowe, ciekawe pokolenie, które będzie miało coś ciekawego do powiedzenia w tych kolejnych falach horroru i kina gatunkowego, które nas czekają w przyszłości, kiedy już będą robić swoje debiuty. Natomiast to, co mi się najbardziej podobało w tej selekcji, to przede wszystkim takie mocne, gatunkowe strzały, powrót do źródeł, można powiedzieć, a jednocześnie rzeczy przekraczające jakieś granice transgresyjne, przekraczające tabu i tutaj znalazło się parę takich smaczków.
1: Rozstrzygnięcie konkursu filmowego Octopus Shorts już dziś wieczorem, a o festiwalu Octopus Film Festival opowiadam wam w audycji Dzieci Neo w czwórce.

0: Audycja Dzieci na Powoli dobiega końca, w której to relacjonowałem dla Was festiwal Octopus, czyli festiwal kina gatunkowego w Gdańsku, który to trwa jeszcze do niedzieli, i o tym, co wciąż można zobaczyć na festiwalu, jeden ze współorganizatorów, czyli Jarek Tokarski.
1: Możecie zdążyć na Leviticus, horror queerowy, bardzo dobre opinie zgarnia i jest, powiedzmy, w klimacie naszego kraju bardzo ciekawy. Zdążycie też na Ghost in the Cell, widzę, że jest jeszcze pokaz. Możecie zdążyć na jeszcze jeden seans z shortów, cykl Bliskie Spotkania, czyli krótkie metraże o ufokach. I nie do końca wiem, czy jeszcze są bilety, bo to pokaz specjalny, ale Darkman pokazywany będzie właśnie w porcie, w Carstensen Shipyard, ale w razie czego o 22.30 Evil Dead 2 będzie do zobaczenia, tam na pewno jeszcze bilety są. Będzie to oczywiście wersja zrekonstruowana, więc super jakości. No a na niedzielę pod koniec można sobie zacząć na przykład Stalowego Giganta, można zacząć Drabinę Jakubową z takich klasyków. Można też zobaczyć Władcę Pierścieni, ale nie Petera Jacksona, tylko Ralpha Bakshiego, legendarną animację rotoskopową.
0: Moc atrakcji na festiwalu Octopus w Gdańsku. Możecie się jeszcze na ten festiwal i poszczególne seanse czy wydarzenia festiwalowe wybrać. Wszystko to na stronie octopusfilmfestival.com. Jeżeli chodzi o moją relację z tego festiwalu, to powoli dobiega ona końca. Ja tutaj przyznam szczerze, że bawiłem się świetnie, jeżeli chodzi o te poszczególne pozycje, które można było znaleźć w tegorocznym programie Octopusa, ale jeszcze chwilkę o tym, jeden z uczestników festiwalu.
2: Przede wszystkim ja się świetnie bawię na filmach, które już po opisie dystrybutorskim brzmią jak jakiś sen w gorączce. Tak samo tak miałem właśnie na seansie Body Melt. Filmu, który zaczyna dość bezpiecznie, opowiada o suplemencie diety, który sprawia, że w związku z dziwnymi skutkami ubocznymi, jak sugeruje tytuł, organizmy konsumentów zaczynają się topnieć i zniekształcać, ale absolutnie nie byłem przygotowany na to, co się wydarzyło dalej fabularnie. Świetną perspektywą są bez wątpienia znowu klasyki w innych warunkach, typu dajmy na to Martwe Zło 2 czy Drabina Jakubowa. Konkurs główny jest też oczywiście dobrym miejscem do odkrywania szeregu ciekawych produkcji, które w innych warunkach by do nas nie trafiły, ale dla mnie prawdopodobnie największym highlightem tego wszystkiego jest

0: Znowu ta rekontekstualizacja klasyków i rzeczy, które, na które byśmy nawet nie spojrzeli w bargain binie, gdyby kosztowały złoty 50, ale tutaj z odpowiednimi ludźmi w odpowiedniej przestrzeni urastają do miana arcydzieła i prawdopodobnie o nich będę mówił znacznie dłużej niż o najgorętszych premierach.
1: Myślę, że przestrzenie to jest właśnie to, co czyni Octopus Film Festival wyjątkowym. Trwa ten festiwal do niedzieli, możecie się wciąż jeszcze na festiwal wybrać, który to relacjonowałem wam przez ostatnie 2 godziny audycji Dzieci Neo.

0: A z Gdańska i Octopus Film Festival przenosimy się w czwórce do Warszawy, a konkretnie do pokoju na lato, w którym jest już Kasia Dydo. Halo, halo, Kasiu.
1: Dzień dobry, cześć. Faktycznie jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato. To jest nasza letnia, miejska przestrzeń. No dzisiaj proponujemy taki miejski tryb wakacyjny, bez pośpiechu, bez konieczności wyjeżdżania i presji, że skoro jest lato, no to koniecznie trzeba gdzieś tam być, nad morzem, w górach albo przynajmniej na lotnisku. Można zostać w mieście i urządzić sobie własne małe wakacje i my takie małe wakacje urządzamy sobie co tydzień w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj za moment mnóstwo ciekawych gości. Będziemy rozmawiać i o festiwalowych stylówkach, i o Warszawie Zingera, bo ten festiwal zbliża się wielkimi krokami, ale też będziemy mówić o tym, czy każdy może nauczyć się rysować i czerpać z tego ogromną przyjemność. Jeśli jesteście w mieście, no to wpadnijcie tutaj do nas, bo przez najbliższe 3 godziny będziemy zajmować tę cudowną przestrzeń pokoju na lato. Zapraszam.
0: Lato w mieście, nareszcie, cytując klasyka. To była Kasia Dydo. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Z Kasią słyszycie się od godziny 15 w pokoju na lato, a tymczasem w audycji Dzieci Neo żegnam się z wami i słyszymy się jak zwykle za tydzień w sobotę o godzinie 13. Jacek Paśnik oraz Justyna Majchrzak, Gabriela Opszańska i Grzesiek Maciąg. Do usłyszenia. Cześć.

0: And cut.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu miałam rację.
6: W czym?
7: We wszystkim.
6: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: W Warszawie dzisiaj 31 stopni, sporo słońca i raczej spokojny wiatr, czyli pogoda, która mówi nie siedź w domu, ale jednocześnie sugeruje, żeby nie biegać maratonu. W Łodzi jeszcze cieplej, tam 32 stopnie na plusie. Dzisiaj asfalt będzie miał własne zdanie na temat temperatury, więc najlepiej szukać cienia, wody i klimatyzacji. A jeżeli ktoś jest nad morzem, no to Gdańsk powinien dać odrobinę oddechu, tam około 27 stopni i zdecydowanie bardziej wakacyjny komfort. Krótko mówiąc, lato wróciło i nie zamierza się tłumaczyć. Będzie gorąco.
1: Autopromocja.
2: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
3: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
2: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
3: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
2: w każdą sobotę od 18 do 20.
3: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, czwórka dzisiaj prosto z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli z pokoju na lato. Miejscu, w którym sprawdzamy, jak dobrze można spędzić wakacje, nawet jeżeli walizka stoi nietknięta. Najdalsza podróż tego weekendu prowadzi po prostu na drugi koniec miasta. Jest weekend, więc oficjalnie możemy trochę zwolnić. Mogliśmy spokojnie sobie dzisiaj pospać, nie musimy odpowiadać na wszystkie wiadomości od razu, nie musimy nawet mieć szczegółowego planu. Możemy za to

sprawdzić, co dzieje się w mieście. No a dzieje się całkiem sporo. Koncerty pod chmurką, kino plenerowe, wystawy, targi, spacery, potańcówki, różne miejskie ogrody są czynne, bulwary, parki, które latem tak naprawdę trochę stają się takimi naszymi miejskimi salonami. Można też w ogóle niczego nie robić i po prostu usiąść gdzieś w cieniu z kawą albo z książką i to też jest bardzo rozsądny plan. No my jesteśmy tutaj trochę rozłożeni na leżakach, siedzimy sobie wygodnie, uśmiechamy się, ale za chwilę będziemy też prowadzić nasze niespieszne rozmowy. Będzie rozmowa o festiwalowych outfitach. Będziemy rozmawiać o festiwalu Zingera, który zbliża się wielkimi krokami. Będziemy też mówić o klubie czułej czytelniczki, ale też będziemy próbowali namówić was do tego, żebyście nauczyli się rysować. Nawet jeżeli myślicie, że nie macie do tego talentu, to można czerpać z tego naprawdę ogromną radość i dzisiaj na 100% spróbujemy wam to wytłumaczyć, opowiedzieć, no i właśnie przekonać was do tego, żebyście chwycili kredki w dłoń. Pokój na lato, dzisiaj czwórka prosto z tego miejsca, z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeśli jesteście w mieście, jeśli jesteście w Warszawie, macie ochotę przybić z nami czwórkę, wpaść, wychillować się, no to tutaj na was czekamy.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Dzisiaj chillujemy w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Wrzuciliśmy sobie na pełen luz. Siedzimy sobie na wygodnych fotelikach. Jesteśmy w centrum miasta, ale jesteśmy cudownie otoczeni zielenią. No i tak trochę będziemy dzisiaj kombinować, trochę będziemy planować, będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, aktywnościach, które możemy zrobić w mieście. Część z was być może w ten weekend jest już na jakichś festiwalach, albo w planach macie na przykład festiwale, które będą odbywały się w następne weekendy i stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobra okazja, żeby w takiej luźnej atmosferze porozmawiać sobie o festiwalowym dress code. Z jednej strony chcemy na festiwalach wyglądać tak, jakbyśmy właśnie zeszli z okładki magazynu, z drugiej strony dobrze byłoby po kilku godzinach nadal móc chodzić, tańczyć, stać pod sceną, więc właściwie jak połączyć modę z wygodą i spakować się na festiwal tak, żeby walizka no nie była większa od namiotu i żebyśmy mogli ją ciągnąć, udźwignąć. O festiwalowych stylizacjach, takich praktycznych patentach i rzeczach, które naprawdę warto wrzucić do plecaka. Dzisiaj porozmawiam z Joanną Słupczewską, która jest twórczynią cyfrową, jest modelką, jest influencerką, ale jest też festiwalowiczką. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, cześć Kasiu, bardzo
1: opowiedz,
2: mi miło.
1: Na jakich festiwalach byłaś ostatnio? Jakie festiwale udało ci się tego lata już zaliczyć?
2: Tego lata planowałam robić tylko jeden festiwal, Burning Man, i to jest na tyle duża misja i tak długi festiwal, że miał być jeden, nie wyszło. Byłam jeszcze na Openerze całkiem przypadkiem i na Garbiczu, który uwielbiam, i myślę, że właśnie Burning Manem zamknę ten festiwalowy sezon i już wystarczy.
1: Opowiedz mi o tym festiwalu, o tym Burning Manie. Nigdy o nim wcześniej nie słyszałam, a jego zasady są fascynujące.
2: Tak, Burning Man jest dość specyficznym wydarzeniem. Niekoniecznie nazwałabym go festiwalem, mimo że tak wygląda z boku, ponieważ nie ma tam line-upu. Jest to, że tak powiem, budowanie miasta.

0: Miasta na 80 tysięcy ludzi na środku pustyni w Nevadzie, gdzie panuje 10 zasad, między innymi leave no trace, czyli nie można zostawić po sobie żadnego śmiecia na terenie, ponieważ jest to też teren Parku Narodowego, jak również możesz być kim chcesz, możesz wyrażać siebie. Tych zasad jest dużo więcej, ale te dwie takie najbardziej ze mną rezonują. Jest to misja, bo też trzeba być całkowicie zależnym jedynie na sobie i nie liczyć na to, że ktoś nam coś zapewni. Wszystko, czego będziemy potrzebować na tej pustyni, musimy przywieźć ze sobą, jak również wszystko, co tam przywieźliśmy, musimy wywieźć z powrotem, żeby nic po sobie nie zostawić.
1: A co masz na myśli wszystko? Powiedziałaś też takie słowa, że będziesz uczestniczyła w budowaniu miasta. Czy to znaczy, że na przykład wodę, ale nie mówię tutaj tylko o wodzie do picia, tylko o wodzie, która na przykład potrzebna jest do tego, żeby jakąkolwiek mieć tam higienę osobistą, to też trzeba ze sobą zabrać i potem po zużyciu zabrać z powrotem ze sobą. Takie są zasady tego festiwalu?
0: Dokładnie tak to działa. Trzeba tej wody naprawdę dużo zabrać, ponieważ jest to teren pustyni. W ciągu dnia temperatury dochodzą do 40 stopni, a w nocy spadają bardzo nisko. Człowiek cały czas jest tam w ruchu, bo to jest ogromny teren. Tego, co pamiętam, średnica tego miasta ma 10 kilometrów, więc człowiek rusza się bardzo dużo, więc tej wody pije dużo. Jak również, jak bierze się prysznic, to ludzie tam zbierają się w tak zwane kempy, czyli zbiorowisko kilkudziesięciu osób, które mają jedną wspólną misję, czy organizują jakieś wydarzenia, czy gotują. Jest łatwiej przeżyć i część z takich kempów ma swoje prysznice, do których jednak trzeba przywieźć swoją własną wodę i potem spod tego prysznica ją zabrać. Także szczerze, jak teraz jeżdżę na takie klasyczne festiwale tutaj w Polsce, czy nawet w Europie, to jest naprawdę luksusowo. Nawet jak śpię w tym namiocie, to pakuję się w pociąg, biorę taksówkę, jestem, rozkładam swój namiot i naprawdę czuję się zaopiekowana.
1: A czy ty wiesz już, do jakiej kempy będziesz przynależeć i jakie zadania zostaną ci zlecone? To jakoś się deklaruje wcześniej?
0: Tak. To trzeba sobie załatwić już samemu. Tych kempów jest naprawdę dużo. Ja akurat jadę z kempem Ashram Galactica. Oni mają taką dewizę, że nazywają się sześciogwiazdkowym hotelem na Burning Manie. I
1: co to znaczy?
0: Znaczy to, że codziennie organizujemy tam swoją własną imprezę, na której odbywa się loteria. I każdy, kto przyjdzie na tą imprezę, może wrzucić swoje imię do kubeczka, z którego na koniec tej imprezy losowane są imiona i można wylosować noc w naprawdę sześciogwiazdkowym hotelu na Burning Manie. Jest to oczywiście namiot, ale namiot naprawdę luksusowy. Mamy konsjerża, ja tym konsjerżem też będę przez jedną noc. I można zażyczyć sobie dosłownie cokolwiek. I z tego, co słyszałam, były takie życzenia, typu na tym środku pustyni, gdzie wszystko trzeba ze sobą przywieźć. Ludzie życzyli sobie na przykład 14-daniowy fine dining na śniadanie, czy lot samolotem nad tym Burning Manem. I my stajemy na głowie, żeby takie rzeczy robić. Także ja będę konsjerżem, będę również gotować śniadania przez kilka dni, plus jadę tam kilka dni wcześniej, żeby pomóc zbudować całą tą infrastrukturę.
1: I jak w ogóle wpadłaś na pomysł, żeby tam pojechać? Ktoś ci o tym opowiedział, czy ktoś tam był, miał już jakieś doświadczenia? Co w ogóle skłoniło cię do tego, żeby zafundować sobie w życiu? No nie takie zwykłe festiwalowe życie, tylko po prostu festiwalowy survival.
0: Sporo moich znajomych jeździ na Burning Mana i ja go miałam na swojej liście marzeń, która jest bardzo długa, od naprawdę wielu lat, ale przez to, że naprawdę do tego trzeba się przygotować, nie oszukujmy się, mimo że tam nie ma już na miejscu wymiany pieniędzy, to jest dosłownie pożeracz pieniędzy, żeby kupić sobie tam bilet, wszystko przywieźć ze sobą tak naprawdę. No, jest to droga impreza, więc czekałam. Ja też zawodowo jestem marketingowcem w firmie zajmującej się sztuczną inteligencją, więc zawodowo bardzo często jeżdżę do San Francisco i tam jest zagłębie startupowców, founderów, którzy regularnie jeżdżą na takie przygody na Burning Mana i podczas jednej rozmowy padło pytanie, czy ja planuję kiedyś jechać. I powiedziałam, że tak, oczywiście, myślę, że za 2-3 lata, po czym złapałam się na tym, dlaczego ze spełnianiem marzeń czekać 2-3 lata, dlaczego nie teraz? I potoczyło się to szybko, bo parę dni później kupiłam bilet i potem już zaczęła się logistyka.
1: Sam udział w festiwalu kosztuje dużo pieniędzy, ale powiedziałaś, że tam na miejscu nie ma już wymiany pieniędzy. To znaczy, że w ogóle nic nie można sobie tam kupić i w ogóle pieniądz nie jest tam walutą? To jeśli nie pieniądz, to co?
0: Właśnie panuje tam gifting economy, że nic nie można tam kupić oprócz, z tego co wiem, kawy i lodu. Bo wiadomo, ktoś się musi tym zająć. I tak panuje gifting economy, czyli Każdy musi przywieźć ze sobą na tyle zasobów wody, jedzenia, ubrań, wszystkiego, co może się na tej pustyni przydać i tych rzeczy jest dużo. Ja dowiedziałam się

0: o rzeczach, na przykład, które, o istnieniu pewnych rzeczy, które tam są mi niezbędne do przetrwania parę tygodni temu. Także wszystko trzeba ze sobą mieć, a z drugiej strony z opowieści znajomych wiem, że ludzie, którzy tam jeżdżą, bardzo często po raz pierwszy nie są zbyt dobrze przygotowani, wszystko tam na miejscu dostaną, bo nie można się tam wymieniać, nie można oczekiwać czegoś w zamian, ale każdy tam jeździ specyficzny typ człowieka, który wszystko po prostu ci da na talerzu, zaopiekuje się tobą i nie trzeba się za bardzo martwić.
1: Jedyny chyba taki festiwal na świecie, jedyne takie miejsce, gdzie ludzie są dla siebie tak bardzo życzliwi, a jednocześnie no jednak spory festiwalowy survival. To za chwilę popytamy o to, co spakuje Joanna na ten festiwal. No i oczywiście porozmawiamy też o w ogóle festiwalowym dress code, o festiwalowych stylówkach. Co zabrać do walizki, żeby dobrze się bawić, żeby było wygodnie, ale też żeby szałowo wyglądać. O tym dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato. Dzisiaj chillujemy w centrum miasta.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Godzinie 15:00, czwórka dzisiaj prosto z pokoju na lato. Chillujemy, relaksujemy się. Dzisiaj jesteśmy w samym centrum miasta, w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego i tutaj spotkaliśmy się z Joanną Słupczewską, która jest twórczynią, cyfrową modelką, influencerką, ale także festiwalowiczką, która wybiera się na bardzo survivalowy festiwal. Postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o dresscodzie festiwalowym, o festiwalowych stylówkach, no ale ten festiwal, na który się wybierasz, czyli ten Burning Man, jest naprawdę bardzo wymagający, więc jeżeli ktoś się wybiera, to radzę słuchać. Teraz, bo już rozumiem, że masz obcykane, co tam powinnaś zabrać. Co właściwie znajdzie się w twojej festiwalowej, jednak festiwalowej walizce?
2: Oj, w mojej festiwalowej walizce znajdzie się dużo rzeczy. Jadę pierwszy raz i wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana, a jednocześnie jestem pewna, że bardzo dużo mnie zaskoczy. Zaliczyłam też w swojej festiwalowej karierze sporo tych eventów i mam taki swój kit, który sprawdza się zawsze i jest bardzo uniwersalny i to są rzeczy, które zabieram zawsze ze sobą, a tam jednak trzeba myśleć trochę inaczej, że nie tylko myślimy o tym, jak będziemy wyglądać, ale też jak przetrwać w naprawdę hardkorowym

0: W tych warunkach na pustyni, przy burzach piaskowych, co zrobić jak spadnie deszcz, w wysokiej temperaturze w dzień, czy bardzo niskiej temperaturze w nocy, także jest to misja.
1: Jak wygląda twój festiwalowy basic? Może zacznijmy od tego, takie rzeczy, które zawsze masz ze sobą na festiwalu i które warto włożyć do walizki, wybierając się na festiwal.
0: O, to u mnie jest taki zestaw, który zawsze pakuję do swojego festiwalowego plecaczka, który już idzie ze mną na sam festiwal. Jest to na pewno spray antybakteryjny. Taki mini, który jest potrzebny zawsze, uwierzcie mi, oblejecie się napojem, jecie i jednak chcecie zachować tą higienę, a różnie to jest z sanitariatami podczas festiwali, nie oszukujmy się, to są duże wydarzenia i też nie jest to przytyk w stronę organizatorów, to jest naprawdę trudne do ogarnięcia, żeby 2-4 na 7 było tam mydło i wszystko.
1: Festiwalowe reality.
0: Dokładnie. Mokre chusteczki, uwierzcie mi, zawsze się przydają. Plastry na odciski, to jest u mnie must i zawsze mam je w plecaczku, a jak wiem, że mam buty, które po kilkudziesięciu tysiącach kroków mogą jednak mnie obetrzeć, to zakładam ten plasterek już przed włożeniem samych butów, żeby przetrwać. Co jeszcze? Na pewno dla dziewczyn gumka do włosów. Nigdy nie wiecie, kiedy wam się przyda. I pomadka ochronna też jest bardzo, bardzo przydatna. Telefon. Ja bardzo często robię sobie screenshoty line-upu, żeby wiedzieć, co się dzieje i żeby nie mieć takiej sytuacji, że jestem zagubiona podczas festiwalu, nie ma zasięgu, a na większości festiwalów z zasięgiem jest problem i nie wiem, co ze sobą zrobić. Super jest dać się ponieść festiwalowemu szaleństwu, ale jednak jeśli mamy artystę, którego chcemy zobaczyć, to warto mieć taki backup. I ja mam taki swój tip. Teraz żyjemy w dobie AI i na przykład mój ChatGPT, mój Claude jest spięty z moim kalendarzem w telefonie, więc ja robię sobie screenshoty tych line-upów, promptuję swojego LLM-a, których artystów chcę zobaczyć i proszę go o to, żeby wrzucił mi wydarzenia do kalendarza i potem jak jestem na samym festiwalu, kalendarz działa offline, dostaję powiadomienia za pół godziny. Gra twój ulubiony artysta. Idź na scenę taką i taką.
1: Sprytne.
0: Wspaniała sprawa, wspaniała. I co? Telefon, klucze w osobnych kieszonkach, w torebce, nerce czy plecaczku, który ze sobą bierzecie, żeby zawsze wiedzieć, w której kieszonce są te rzeczy. To jest tak zwana święta trójca. Czy jest portfel, czy jest telefon, czy są klucze. Jeśli to mamy, to jesteśmy bezpieczni.
1: No a na ten festiwal, na który się wybierasz, co jeszcze dopakujesz do walizki? Takiego ponad normę, ponad zwykły festiwal.
0: Ponad zwykły festiwal na pewno biorę ogromne różowe futro. Tam jednak w nocy temperatura spada bardzo nisko, więc po pierwsze trzeba być zauważalnym, więc duże różowe futro to jest bardzo dobry tip i ma mi być ciepło. Biorę sporo długich spodni, bo ubieram się tak dość kapsułowo i planuję sobie stylizację tak, że po prostu będę dokładać te warstwy z czasem, kiedy temperatura spada. Biorę sporo lampek LED i strojów, które po prostu się świecą, bo pamiętajmy, że ten festiwal odbywa się na pustyni i wszyscy poruszają się tam rowerami, bardzo często elektrycznymi. Same sceny to są tak zwane art cars, czyli to nie są sceny, które stoją w jednym miejscu, tylko które jeżdżą i to są potężne konstrukcje. Także na pustyni światła nie ma. Każdy się musi świecić, żeby nie powodował niebezpieczeństwa, więc lampki choinkowe na przykład też już zapakowałam. Takie na baterię, którą sobie mogę wsadzić do plecaczka. Biorę gogle narciarskie, jedne przeźroczyste na noc i jedne na dzień, ponieważ ten pył to nie jest tak naprawdę piasek, tylko pył z zaschniętego kiedyś jeziora, który po prostu lata w tym powietrzu, a ja stawiam na komfort. Stylizację, wiadomo, fajnie jest się ubrać zauważalnie i wyrazić siebie, ale jednocześnie nie chcemy, żeby ta stylizacja przeszkadzała nam w funkcjonowaniu i w tej zabawie, która jest kwintesencją każdego festiwalu, więc cóż, muszę sobie te gogle narciarskie dopasować jakoś, żeby pasowały mi do reszty rzeczy. Na pewno biorę sporo bandamek, żeby zakrywać usta i nos, ponieważ ten pył też bardzo łatwo się dostaje do dróg oddechowych i trzeba się przed tym chronić. Także no, myślę, że to są takie najbardziej ciekawe rzeczy.
1: Człowiek jedzie na ten festiwal na własne życzenie.
0: I jeszcze za to płaci. I to nie,
1: nie
0: tylko
1: mało.
0: Jeden, tylko razem z innoma, z dodatkowymi 80 tysiącami ludzi, którzy też mają takie pomysły.
1: To jest wyjątkowy festiwal, bardzo survivalowy, Burning Man, tak się nazywa. My dzisiaj rozmawiamy o tym festiwalu, siłą rzeczy, bo się na niego wybierasz, ale przy okazji też, że jego zasady są bardzo interesujące i tam akurat trzeba zabrać rzeczywiście ponad normatywny bagaż, ale też za chwilę będziemy więcej mówić w ogóle o festiwalowym dresscodzie, o tym, no, jak się ubrać na festiwal, żeby było fajnie, ale żeby też było wygodnie. Joanna Subczewska, twórczyni, cyfrowa modelka, influencerka, festiwalowiczka. I jeszcze z nami zostaje.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Chillujemy, wrzucamy na luz. Jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Leżaki rozłożone, dużo tutaj jest zieleni. Mamy tutaj lemoniadę, popijamy sobie zimne napoje, a przy okazji rozmawiamy o festiwalowym dreskodzie, o tym, jak się przygotować na festiwal, co zabrać do walizki, no ale też jak dobrze wyglądać na festiwalu. Wiadomo, że na festiwalu jednak te stylówki są ważne. No może nie dla każdego, ale myślę, że część osób naprawdę lubi dobrze na festiwalach wyglądać. Czy w ogóle festiwal to jest dobre miejsce na eksperymenty modowe?
2: To jest idealne miejsce na eksperymenty modowe. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, w Polsce wciąż mamy taką kulturę troszkę oceniającą, że jeśli ktoś jednak wygląda trochę inaczej niż przeciętny Polak, którego mijamy na ulicy, to dostaje bardzo często jakieś dziwne, krzywe spojrzenia. W Warszawie może jest trochę inaczej, żyjemy tutaj w swojej bańce, ale ja widzę ogromną różnicę, jak na przykład jeżdżę do Nowego Jorku czy do Berlina. Tam nikogo już nic nie dziwi. Można wyjść w każdym stroju i nikt nawet po prostu nie zwróci na taką osobę uwagi. Więc jeśli mamy te festiwale i faktycznie możemy tam się wyrazić kreatywnie, to ja to uwielbiam i bardzo polecam to robić. Jeśli ktoś się nie lubi przebierać, to festiwale też są na tyle fajne, że rzeczywiście możesz być kim chcesz. Jeśli wolisz t-shirt i jeansy, to jest okej. Jeśli chcesz się za kogoś przebrać, za kogokolwiek chcesz, to też jest fajnie.
1: Jak w ogóle zbudować taką stylizację festiwalową, która sprawdzi się od pierwszego koncertu aż do afterparty?
2: Ja tutaj zawsze idę w warstwy i w dodatki. Baza to może być tak naprawdę wszystko, co macie już w szafie i budujecie sobie cały ten festiwalowy, specjalny look specyficznymi dodatkami. To może być wielkie, kolorowe futro, to może być kimono. Kimona się świetnie sprawdzają i bardzo polecam.

0: polecam. To jest bardzo przyjemne uczucie, kiedy tańczycie sobie w słoneczku i to jedwabne milusie kimono opływa wam po skórze i płyniecie razem z nim. Kapelusze, czy bardziej kowbojskie, czy bardziej stylowe, czy nawet futrzane czapki, które robią cały look, bo czy nie obejrzelibyście się za kimś, kto idzie w wielkiej, różowej, futrzanej czapie obok was? Na pewno. I może mieć cokolwiek na sobie i tak jeden dodatek robi robotę. I potem wiadomo warstwy. W festiwalach w Polsce też mamy pogodę, jaką mamy, że latem jest 30 stopni, jak wychodzimy w te 30 stopni o godzinie 14, to nie mamy w głowie tego, że jakby wracać, żeby być stopni 10, więc jednak gotować i rozplanować to. Teraz na szczęście na wielu festiwalach ma pozytyw, których za grosze można sobie te warstwy zostawić. I ja polecam zamiast jednej dodatkowej warstwy, którą na nas zakładamy, typu ramoneska, typu futro, brać ze sobą kilka warstw. Ja na przykład biorę kilka koszul w różne wzory i sobie z nimi eksperymentuję i dokładam jedna po drugiej wtedy, kiedy jest mi to potrzebne. Fajnie jest zabrać ze sobą bandamki i chustki, które w ciągu dnia, jak jest ciepło, przeplatacie sobie przez biodra czy oszlówkę spodni, czy doczepiacie do torebki, a na noc zakładacie ją sobie na głowę czy na szyję. Także dodatkami ogrywałabym to wszystko, żeby robić ten look i efekt wow i żeby móc po prostu zbudować coś z czegoś, co już mamy w szafie i nie robić z festiwalu kolejnej inwestycji modowej.
1: Chciałabym kiedyś chyba na festiwal pojechać razem z tobą, czułabym się totalnie bezpiecznie.
0: Zapraszam.
1: Bo ty wszystko chyba masz ze sobą. To za chwilę jeszcze porozmawiamy moment o butach, bo wydaje mi się, że buty jednak są kluczowe na festiwalu. Jakie buty festiwalowe wybrać, w jakich butach dobrze nam się będzie tańczyło, ale też no, bez problemu będziemy wracać w nich do domu po festiwalu, o tym będziemy jeszcze za moment rozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy o festiwalowym dresscodzie, a jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato, jeszcze do godziny 18. Jeśli jesteście w pobliżu, jeżeli chillujecie również w mieście i zastanawiacie się, co zrobić, no to wpadnijcie tutaj do nas, przybijcie czwórkę. Czekamy na was tutaj do godziny 18.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Dzisiaj czwórka prosto z pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. My sobie odpoczywamy, relaksujemy się. Rozmawiamy o festiwalach i o tym, jak obowiązuje dla tych festiwalach, jak się dobrze przygotować, co zapakować ze sobą do walizki. Tutaj Joanna Słupczewska podpowiada mnóstwo, naprawdę mnóstwo dobrych tipów. Przypomnijmy, co jest tą taką najważniejszą trójką festiwalu, czyli klucze, portfel i co?
2: I telefon, Święta Trójca.
1: Święta Trójca i wszystko musi być w saszetce, ale w osobnych kieszonkach. Musimy wiedzieć dokładnie, gdzie to jest. Bo Joanna przed momentem podpowiada, co włożyć do walizki, jak wystylizować się. I też jakby no, nie szaleć aż tak bardzo w sensie stylizacyjnym, w sensie mieć taką bazę, wyciągnąć coś z szafy i jednak trochę pokombinować, bo na festiwalach liczy się też nasza oryginalność i nasza pomysłowość. No ale tutaj dochodzimy do takiego kluczowego momentu, czyli do butów. Jakie buty tak naprawdę najlepiej zabrać na festiwal? Co założyć, żeby to dobrze wyglądało, no ale też jednocześnie nie oszukujmy się, żebyśmy wytrzymali w tych butach, no, parę dobrych godzin.
2: Tak, buty to jest najważniejszy element. Ja jestem akurat tą osobą, która dużo tańczy i każdego dnia festiwalu robię 40 do 60 tysięcy kroków. I buty naprawdę przetestowałam wszystko i mam parę takich tipów, które zawsze się sprawdzają. Przede wszystkim nie Adidasy, nie sneakersy. Nigdy nie wiecie, jaką pogodę zastaniecie.
1: No i tu zaskoczenie.
2: Błoto może się nagle pojawić i jeśli chcecie się z tymi butami pożegnać, czy na przykład nigdy więcej ich nie doprać, nie polecam tych sneakersów jednak, mimo że są kuszące. Chyba, że po prostu nie zależy wam na nich aż tak bardzo. Na pewno nie brałabym butów, które są podatne na zniszczenia i będą wam podać się zniszczą. A jeśli chodzi o takie trzy typy butów, które polecam, to przede wszystkim kowbojki, bajkery, ciężkie buty, workery, skórzane, nie plastikowe, nie z ekoskóry. Ten but musi oddychać. Jednak festiwale rządzą się tym, że w ciągu dnia jest gorąco, a w ciągu nocy jest zimno. Jednak but, jak oddycha, to jest wam po prostu bardziej komfortowo. To musi być but rozchodzony. Przetestujcie ten but przed festiwalem. Jeśli was obciera, to ja mam taki patent, że ostatnio go nawet sprawdziłam, bo kupiłam sobie oczywiście buty na festiwal, które okazały się niewygodne. Na szczęście założyłam je parę dni przed tym. Wkładam w ten but, akurat obcierało mnie napięcie, włożyłam w ten but słoik i podgrzałam ten but suszarką i ten but się tak naprawdę rozciągnął. W jedną noc zostawiłam ten słoik na noc w bucie i rano buty były idealne
1: wspaniałe.
2: I rozchodzone. Tak, wspaniałe. Martensy na przykład są świetne na festiwale, bo to są buty, które też przetrwają wszystko, ale martensy trzeba też rozchodzić i to zajmuje parę dni. Kolejne buty, kalosze. I teraz już nie mamy tych czasów, że kalosze są brzydkie. Ja na przykład mam kalosze, które kupiłam za 99 zł w Decathlonie, które wyglądają jak takie piękne oficerki, eleganckie, świetnie wyglądają do festiwalowych stylizacji, a jednak są to kalosze, które przetrwają wszystko i do tego, jeśli na przykład jesteście na kempingu czy w namiocie, też moje festiwalowe odkrycie, buty Adidas w kolaboracji z Yeezy, nazywa się to Yeezy Slides i to są takie klapki z gumy, w których po pierwsze chodzi się jak na chmurce, więc świetnie się na nich tańczy, bo bansujecie razem z tym parkietem, a po drugie, jeśli wpadniecie w błoto, możecie je po prostu wsadzić pod kran i założyć z powrotem. Nic się z nimi nie stanie.
1: Z tego wszystkiego zapamiętam, że żeby rozchodzić buta, trzeba włożyć do niego słoik i podgrzać to suszarką i ten tip działa nie tylko na festiwalach, ale w ogóle w każdych niewygodnych butach, które macie, więc nie odkładajcie ich do szafy, tylko po prostu bierzcie słoiki, wkładajcie słoiki do butów, żebyście potem mogli po prostu wygodnie w nich chodzić. Joanna, no bardzo ci dziękuję za te wszystkie festiwalowe tipy. Życzę ci oczywiście powodzenia na festiwalu, na który się wybierasz, czyli na tego Burningmana. Fajnie byłoby, gdybyśmy się zobaczyły po tym festiwalu, bo wtedy byś opowiedziała, co tam tak naprawdę się działo, jak w ogóle funkcjonuje ta festiwalowa społeczność i czy to, o czym opowiadałaś, rzeczywiście jest prawdą, czy tylko właśnie takimi legendami festiwalowymi, które gdzieś tam krążą. No, ale mimo wszystko życzę ci dobrej zabawy tam. Przetrwaj ten festiwal. Po prostu nie daj się tam nikomu. Ale też oczywiście bądź życzliwa dla innych, bo też na tym polega funkcjonowanie na tym festiwalu. Joanna Słupczewska dzisiaj razem z nami, modelka,

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Eli Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. Gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na OFF Festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pinią.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 16.
1: Pogoda.
0: W Krakowie dzisiaj ciepło, a właściwie bardzo ciepło, około 33 stopni. To ten rodzaj temperatury, przy którym nawet największy entuzjasta spacerów zaczyna doceniać cień. Poznań również bardzo gorący, tam 32 stopnie na plusie. Słońce będzie miało dzisiaj pełny etat, a więc okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie warto mieć przy sobie. A Olsztyn tutaj przyjemniej, 27 stopni, ale nadal wakacyjnie, bez konieczności negocjowania z własnym organizmem każdego wyjścia na zewnątrz. W skrócie, im dalej na północ, tym łatwiej dzisiaj i złapać oddech.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, czwórka dzisiaj prosto z letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest bardzo wyjątkowe miejsce, które jest ulokowane na takiej bardzo zielonej skarpie. Cała ta budowla jest taka przezroczysta, drewniana, sprawia wrażenie takiej bardzo ekologicznej, efemerycznej, unoszącej się tak jakby nad ulicami miast. A przypomnę, że jesteśmy w centrum miasta, ale jednak czujemy, że tutaj jest bardzo, bardzo przyjemnie. No mamy weekend, dwa dni w tygodniu, kiedy teoretycznie mamy mnóstwo czasu. Czasami w niedzielę wieczorem jakimś cudem okazuje się, że nie zrobiliśmy połowy rzeczy, które planowaliśmy. No i w sumie bardzo dobrze. Wakacje nie są przecież jakimś konkursem na najlepsze i najbardziej produktywne, najbardziej produktywnie spędzony czas. Dzisiaj proponujemy miejski tryb wakacyjny, bez pośpiechu, bez konieczności wyjeżdżania, bez presji, że skoro jest lato, no to koniecznie gdzieś tam trzeba być, nad morzem, w górach albo przynajmniej na lotnisku. Można zostać w mieście i urządzić sobie małe wakacje, no na przykład kawa w ulubionym miejscu, później spacer, może wystawa, wieczorem jakiś koncert pod chmurką. No i jeśli temperatura pozwoli, no to można jeszcze długo siedzieć na zewnątrz i prowadzić bardzo ważne rozmowy. Czasami o niczym i to też jest okej. Ale my postanowiliśmy dzisiaj w Pokoju na Lato, że nasze rozmowy będą bardzo o czymś i rozmawialiśmy na przykład o festiwalowych stylówkach i o różnych tipach, które mogą wam się przydać, jak będziecie wyjeżdżali na wakacje, ale będziemy też rozmawiać o Warszawie Zingera, bo ten festiwal zbliża się już niebawem, więc warto wiedzieć, co się będzie działo w mieście. No i też będzie o klubie czułej czytelniczki i w ogóle o czułym czytaniu, co to właściwie oznacza czule czytać. Będziemy też mówić o rysowaniu i zachęcać was do tego, żebyście chwycili kredki w dłoni, po prostu oddali się takiej ogromnej, spontanicznej radości rysowania. No, taki mamy plan działania do godziny 18:00. Jesteśmy tutaj, czyli w Pokoju na Lato.

0: Fúrka z pokoju na lato.
1: No, w czwórce bardzo lubimy taki miejski chill, lubimy miejski relaks, lubimy rozsiąść się na leżakach, wypić sobie lemoniadę, ale też lubimy wiedzieć, co się dzieje w mieście, a w mieście za chwilę będzie działo się bardzo dużo, bo Warszawa pod koniec sierpnia znowu zabrzmi jidysz. Przed nami 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. 9 dni koncertów, spektakli, spotkań literackich, spacerów, wystaw, wykładów i warsztatów. Festiwal zacznie się od muzyki i tradycji, ale bardzo szybko okaże się, że jego program mówi nam też dużo o tym, co się dzieje tutaj i teraz. I w tym roku można między innymi przejść śladami żydowskiej Warszawy, zajrzeć na nową i starą Pragę, posłuchać muzyki klezmerskiej, zobaczyć spektakle Teatru Żydowskiego, no a przede wszystkim spotkać się z literaturą i ludźmi, którzy o historii próbują opowiadać bardzo współczesnym językiem. Literacką część tego festiwalu przygotował Remigiusz Grzela, który jest razem z nami i który od wielu lat jest związany z tym festiwalem. Dzień dobry, witaj w pokoju
2: Dzień
1: na lato.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie Karinie Terconi i tobie. Zawsze z przyjemnością przychodzę, a festiwal dla mnie to już jest, nie liczyłem, ale kilka

0: kilkanaście lat pracuję przy festiwalu. No i urlop w lipcu, bo sierpień już jest
1: bardzo dla ciebie
0: właśnie festiwalowi.
1: Pracowity, ale też myślę bardzo przyjemny, bo jednak myślę, że te spotkania, zwłaszcza literackie w ramach tego festiwalu do przyjemnych należą. Ale najpierw w ogóle chciałam ci zapytać, czy Festiwal Kultury Żydowskiej w Warszawie to twoim zdaniem festiwal pamięci, czy raczej festiwal no właśnie takiej żywej i współczesnej kultury? No 23 lata tego festiwalu to jest kawał czasu, przez te 23 lata naprawdę bardzo dużo się zmieniło. I też myślę, że jest na tym festiwalu obecne też już zupełnie nowe pokolenie ludzi, którzy mogą być zainteresowani tą kulturą.
0: Tak, ja myślę, że komunikujemy się ze współczesnością, to znaczy, że staramy się mówić o sprawach, które są dla nas dziś istotne. Oczywiście nie uciekamy od tematu pamięci i zagłady i historii Żydów i historii przedwojennej Żydów polskich i także sztetl i języka jidysz, który jest na tym festiwalu obecny, ale jednak mam poczucie, że staramy się mówić, w jaki sposób naszą codzienność przeglądamy w historii, znaczy jak moglibyśmy się przenieść w czasie i opowiadać o swoich problemach. I takim jednym z takich ciekawych projektów w tym roku, on był co roku, projekt Próżna, to jest taki projekt, w którym artyści sztuk wizualnych podejmują między innymi temat pamięci, temat żydowski, ale nie tylko temat pamięci. Bardzo wielu artystów przeszło przez ten projekt Próżna i w tym roku robimy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej taki rodzaj podsumowania i takiej opowieści o tym, co się przez te lata wydarzało. I właśnie Krystyna Piotrowska, która zawsze była kuratorką, wybitna malarka, w rozmowie z Andą Rotenberg i z Katarzyną Krakowiak-Bałką, która była z nami przy kilku edycjach, robiąc swoje instalacje, właśnie będą rozmawiały o tym, w jaki sposób też no, w sztuce wizualnej przewidujemy to, co się może wydarzyć w świecie, jak artyści wybiegają w przyszłość, wiedzą wcześniej, wiedzą więcej.
1: No tak jest właśnie z artystami. My trochę im nie ufamy i za rzadko ich zapraszamy do różnych społecznych dyskusji, a jednak wydaje mi się, że bardzo często artyści mają taką zdolność obserwacji, łączenia tak zwanych kropek i bardzo często jest tak, że na różnych wystawach artystycznych alarmują nas o różnych rzeczach, które dzieją się w naszej rzeczywistości. To taka mała dygresja a propos tego, co powiedziałaś, no bo jednak dyskusja będzie odbywała się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a więc w takim właściwym miejscu dla tego typu dyskusji, ale w ogóle myślałam sobie o waszym festiwalu i tak doszłam chyba do wniosku, że Warszawa Singera to jest taki festiwal, który wyrasta z opowieści o świecie, którego właściwie w Warszawie już nie ma. I teraz pytanie, jak opowiadać o nieobecności, tak, żeby to nie sprawiło, że zamienimy tę opowieść w rodzaj jakiejś takiej tylko estetycznej dekoracji, jakiejś takiej sztuczności.
0: Tak, najpierw może Baszewi Singer, noblista, który jest patronem festiwalu, w 1935 roku wyjechał z Warszawy i całe życie pisał o żydowskiej Polsce, żydowskiej Warszawie, nie przyjeżdżając tutaj do śmierci, zmarł w 1992 roku. Tuż przed festiwalem w tym roku, bo w lipcu, pod koniec lipca, się ostatniego dnia lipca, urodziła się jego praprawnuczka, Niwi. Dostałem zdjęcie od jego wnuczki. Niwi to po hebrajsku mowa, moja mowa. I bardzo mi się też spodobało, że to w tej tradycji też rodziny Singera, która co roku pojawia się na naszym festiwalu i w tym roku też będzie wnuczka z mężem i ze swoim synem i zawsze są z nami, przyjeżdżał też syn Singera, że my właściwie jesteśmy w świecie, który nie minął. Znaczy minęły pewne tradycje, minęła pewna scenografia, ale jak przygotowywaliśmy spektakl Dziedzictwo, który pokażemy na festiwalu Warszawa Singera według dwóch powieści Singera, Dworu i Spuścizny. I rozmawialiśmy z Robertem Talarczykiem, reżyserem, o tym spektaklu i o tym, jak napisać ten scenariusz. Pisałem go razem z reżyserem. Doszliśmy do wniosku, że trzeba zadać takie pytanie, co to znaczy być Żydem dzisiaj w Polsce. I że właśnie to, co było u Singera w tych dwóch powieściach, to było to pytanie, co to znaczy być Żydem dzisiaj, czyli wtedy, czyli od upadku powstania styczniowego do początku XX wieku. I widzimy te same lęki, te same uprzedzenia, te same stereotypy, ten sam wiatr historii i tą samą próbę odnalezienia się również w zerwaniu z tradycją, bo o tym są te obie powieści z

0: o tym jest ten spektakl. I to jest taka odpowiedź na twoje pytanie, że rzeczywiście przyglądamy się światu, który minął, ale my w tym świecie nadal jesteśmy. Są kolejne pokolenia, które chcą podejmować ten temat, które chcą o tym świecie opowiadać, które identyfikują się z tematem żydowskim, z kulturą żydowską, czasami z religią żydowską. To nie jest monolit też jakiś. Ci ludzie nie są tacy sami, nie mają takich samych poglądów, nie tak samo patrzą na świat. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, żebyśmy ciągle próbowali patrzeć na Warszawę i na Polskę nie jako miejsce takie homogeniczne, na takie jednolite, tylko na właśnie miejsce wieloetniczne, które dzisiaj tworzymy. My tutaj dzisiaj tworzymy wieloetniczną Warszawę, z czego powinniśmy być bardzo dumni.
1: Dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Warszawa Singera. Ten festiwal już za moment w tym mieście od 22 do 30 sierpnia. Razem z nami cały czas Remek Grzela, który jest kierownikiem literackim tego festiwalu. To za chwilę też porozmawiamy jeszcze o tym, bo tak naprawdę w programie tego festiwalu, jeżeli chodzi o literaturę, autorzy różnych pokoleń, także tego młodszego pokolenia. I czy to młodsze pokolenie tak naprawdę inaczej mówi innym językiem o przeszłości niż ci, którzy pisali o tym wcześniej. Więc za moment wrócimy jeszcze do tej rozmowy przy okazji zaproszenia na festiwal Warszawa Singera. Oczywiście odsyłam was na stronę tego festiwalu, żebyście sprawdzili pełny jego program, a my dzisiaj tak trochę bardziej skupiamy się na literaturze, która jest integralną częścią tego festiwalu. Za moment wracamy dzisiaj, chillujemy w mieście, w centrum miasta, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w jego letniej przestrzeni, czyli w pokoju na lato.

0: Relax v čtvůrce.
1: Relaksujemy się dzisiaj w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Siedzimy sobie tutaj wygodnie na fotelach. Razem ze mną jest Remek Grzela, który jest kierownikiem literackim festiwalu Zingera, który za moment startuje w Warszawie. Warszawa Zingera, tak się nazywa ten festiwal. Od 22 do 30

0: sierpnia potrwa. Jesteś kierownikiem programu literackiego. Chciałam cię zapytać, jak rozpoznajesz moment, w którym książka dotycząca pamięci przestaje być tylko książką o przeszłości, ale też zaczyna być książką o naszym współczesnym świecie?
1: No to musi rezonować właśnie z naszymi problemami i z codziennością. I wydaje mi się, że też szukam takiego uniwersalnego klucza do tych opowieści. I choćby taką bardzo interesującą i wydaje mi się, że ona zderza się z naszym czasem książką, jest opowieść Pisz do mnie na Łódź Małgorzaty Czyńskiej, znanej autorki zajmującej się sztuką współczesną, ale napisała książkę o powojennej Łodzi, o tym, jak Łódź stawała się stolicą Polski wtedy, kiedy Warszawa została zburzona. Pisze o życiu kulturalnym i towarzyskim i wydało mi się, że ta opowieść o Łodzi jest taką niezwykłą, że wracamy do ziemi obiecanej, to jest dalej oczywiście wstecz, ale zaprosiłem też do tej rozmowy główną kuratorkę Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Martę Kowaleską, żeby opowiedziała też, w jaki sposób narrację o Łodzi, ale i o Polsce przedwojennej i powojennej buduje Muzeum Włókiennictwa, które przecież nie zajmuje się tylko włókniarkami, ale zajmuje się też modą, zajmuje się życiem społecznym, zajmuje się tradycją, zajmuje się współczesną opowieścią, przez te wystawy, które były Jerzego Antkowiaka czy Arkadiusa, mówią bardzo wiele o współczesnej Polsce, więc w ten sposób to łączę. Wcześniej mówiłaś o tym, jak nowe pokolenia patrzą też na ten temat.
0: No o to chciałam cię właśnie zapytać, czy to młode pokolenie, no bo wybierałeś różnych autorów i tego starszego pokolenia i młodszego pokolenia, czy oni mówią o tej przeszłości innym językiem już i z innej zupełnie perspektywy?
1: Ja myślę, że mówią inaczej, dlatego że mówią przez siebie i takim przykładem jest spotkanie z Mateuszem Pakułą, dramaturgiem, którego bardzo głośny tekst był realizowany choćby przez Teatr Telewizji, Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. To też reżyser i Mateusz Pakuła napisał wspaniałą książkę Skóra po dziadku. To jest historia dotycząca pogromu w Kielcach z perspektywy tego trzeciego pokolenia, czyli jego pokolenia, chłopaka urodzonego w Kielcach, który chodząc do szkoły, a właściwie wchodząc do liceum, dowiaduje się, że jest antysemitą, o czym nie wiedział. To znaczy dopiero spotkanie z młodzieżą izraelską, która przyjeżdża do Kielc w związku z kolejną rocznicą pogromu w Kielcach i próba spotkania tych młodych ludzi z Polski z tymi młodymi ludźmi z Izraela kompletnie się nie udaje. On raptem się dowiaduje właśnie, że jest antysemitą. Potem co to znaczy? Jakby ta opowieść o tym, kiedy on patrzy w te trzy pokolenia też wstecz, patrzy na to, co się wydarzyło, opowiada o ofiarach i opowiada o zbrodniarzach, ale opowiada też o sobie młodym człowieku, który tę historię próbuje poszywać. To jest bardzo piękna opowieść. Książka jest bardzo mocna i bardzo Państwu polecam, Skórę po dziadku. Będziemy realizować w Teatrze Żydowskim spektakl Próby zaczynamy jesienią. Reżyserka Magdalena Łazarkiewicz podjęła się inscenizacji tego tekstu i na festiwalu Singera i Magdalena Łazarkiewicz i Mateusz Pakuła będą o tej pracy opowiadać. Myślę, że też takim ciekawym spotkaniem może być spotkanie z architektem Jakubem Szczęsnym, który niedawno wydał taką książkę Luksus kontra proste życie i to jest taka opowieść o tym, i jak projektant może sobie budować mieszkanie, projektować, i jak dyktator sobie projektuje mieszkanie, jakie, czy dom, czy rezydencję, jakie ma marzenia. Ale ja dołączyłem do tego tytułu Luksus kontra proste życie kontra Edgar Keret, bo Jakub Szczęsny zaprojektował dom Kereta w Warszawie, ten najmniejszy, najwęższy. 152 centymetry tej szczeliny chyba, którą zapełnił tym domem Edgara Kereta jako instalacją artystyczną. I to jest taka próba właśnie wypełnienia takiej luki i w tym spotkaniu weźmie też udział filozofka profesor Barbara Czerska, która właśnie ma wspaniałe w tej chwili audycje w Trójce z córką Katarzyną Kasią o filozofii, których z zachwytem słucham. Przez lata zresztą Barbara Czerska związana z Polskim Radiem. I myślę, że w każdej z tych opowieści szukamy takiego uniwersalnego klucza do tego, żebyśmy mogli na przeszłość i na naszą rzeczywistość spojrzeć bardziej wyraźnie.
0: Na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, czy kultura żydowska, która mam wrażenie, no cały czas jednak gdzieś tam ma trudno, prawda? Bo żyjemy w takich czasach, które są trudne do opowiadania o tym,

0: co było kiedyś, o tym, co jest teraz. Jesteśmy cały czas, mam wrażenie, jakoś bardzo co do tego podzieleni. Czy kultura żydowska potrzebuje dzisiaj bardziej kustoszy pamięci, czy ludzi, którzy będą ją jakoś reinterpretować i czasem nawet gdzieś tam prowokacyjnie przetwarzać? Ale też jeszcze chciałam to pytać, czy twoim zdaniem w ogóle kultura może być taką przestrzenią pojednania, nawet jeżeli nie wszystkie strony historii mają ochotę się pojednać?
1: Znaczy tak, ja uważam, że to powinno być miejsce reinterpretacji. Nie można zapominać o pamięci, o tym, co się wydarzyło, ale my jesteśmy ludźmi z innej epoki, już jesteśmy ludźmi powojennymi bardzo często, którzy te historie poznawaliśmy poprzez świadków. Dzisiaj już tych świadków też właściwie nie ma i chyba mamy obowiązek to analizować, reinterpretować i czytać poprzez swoje tematy i swoje problemy. Jestem za tą drugą propozycją, żeby jednak z tym pójść do przodu. Ja pracuję w teatrze od 20 lat i powtarzam zawsze, że teatr to jest jedyna wspólnota. Ludzie o różnych poglądach przychodzą do teatru, czy przychodzą na koncert i siadają na widowni i mogą przeżyć jakieś uniesienie, jakiś katarzis. Oni nie muszą przeżyć pojednania, ale mieć jakieś, mieć wspólne przeżycie spektaklu, czy przedstawienia, czy wydarzenia i to się zdarza bardzo często. Polityka potem, jak wychodzimy z teatru, znowu jest ważna i pojawiają się różne pytania. Dzisiaj bardzo trudno jest tworzyć kulturę żydowską w dzisiejszym świecie. Bardzo trudno jest z nią wychodzić do ludzi, ale to robimy co roku właśnie festiwalem, ale robimy to też w teatrze żydowskim i pracując nad książkami, ale jest to coraz trudniejsze.
0: Dzisiaj zapraszamy na festiwal Warszawa Zingera. Od 22 do 30 sierpnia ten festiwal potrwa w stolicy. Dzisiaj razem ze mną na festiwal zapraszał Remek Grzela, kierownik literacki tego festiwalu. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.

0: Stopnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.
1: Odpoczywamy w mieście.
2: Mów jak gorąco dzisiaj w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj w pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. No tutaj chillujemy, tak nam tutaj trochę zawiewa ten wiaterek, z czego bardzo się cieszymy, bo naprawdę dzisiaj temperatura daje nam się we znaki. No ale rozmawiamy o rzeczach bardzo przyjemnych, między innymi o czytaniu. Przed momentem był u nas Remek Grzelak, który zapraszał na festiwal Warszawa Zingera. Przypomnę, od 22 do 30 sierpnia ten festiwal potrwa i bardzo dużo tam literatury będzie. No, ale w ogóle będziemy teraz mówić też o czytaniu, bo czytanie to jest taka czynność, którą po pierwsze lubimy, ale też to jest taka czynność bardzo samotna. Siedzimy z książką, zamykamy drzwi, wyciszamy telefon, na chwilę gdzieś tam znikamy z tej rzeczywistości, która jest i przenosimy się do tej książkowej. No, a jednak coraz częściej okazuje się, że po przeczytaniu ostatniej strony najbardziej potrzebujemy, uwaga, drugiego człowieka, z którym możemy sobie o książce porozmawiać. No i między innymi dlatego powstał Klub Czułej Czytelniczki i dzisiaj razem z nami jest Aleksandra Makulska, która jest założycielką tego klubu. Dzień dobry, witaj w pokoju na lato.
3: Dzień dobry.
2: Czy to jest miłe miejsce do czytania?
3: Cudowne.
2: Wspaniałe, cudowne. Prawda?
3: Zacienia. Trochę dużo słońca dzisiaj jest, ale jest cudownie.
2: Ale tutaj też jest sporo cienia, są leżaczki i można sobie znaleźć takie miejsce wśród tej cudownej zieleni, żeby poczytać książkę. Ja czytam normalnie, ty czytasz czule. Właściwie jaka jest różnica? Co to jest to czułe czytanie?
3: Wiesz co, to czułe czytanie to powstało z takiej potrzeby, że jednak wydaje mi się, że na social mediach panuje taka atmosfera, że łatwo się krytykuje książki. Nie widzi się tej osoby, która włożyła całe serce w napisanie tej historii i dlatego chciałam założyć, dlatego założyłam klub i chciałam, żeby powstało takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać z szacunkiem do tych historii, które czytamy, ale też z szacunkiem do naszych opinii nawzajem, żeby nikt nie bał się, żeby żadna z nas, bo jesteśmy same kobiety w klubie, żadna z nas nie bała się wyrazić swojej opinii, nie bała się, że za to spotka jakaś krytyka.
2: W świecie ocen, gwiazdek, rankingów i takich szybkich decyzji, klub proponuje coś zupełnie innego, bo wy tak naprawdę proponujecie rozmowę. I chciałam cię zapytać, czy czujesz, że mamy jakiś taki deficyt rozmów o książkach, która no właśnie nie musi się kończyć werdyktem, ta książka jest dobra, a ta jest zła?
3: Oj nie, ja w ogóle bardzo nie lubię tego określenia, że książka jest zła, no bo to co pokazuje zęby i gryzie cię w łydki, no nie ma czegoś takiego. Myślę, że wszystko czy książka nam się spodoba, zależy od tego, od naszego doświadczenia. Każda z nas ma swój filtr dla każdej z nas i to też wynika w rozmowach w Klubie Czułej Czytelniczki. Inne rzeczy wybijają na pierwszy plan, na inne rzeczy zwracamy uwagę i właśnie też w trakcie tych rozmów o książkach poszerzamy naszą perspektywę. I co jeszcze? Zakręciłam się, o czym miałam powiedzieć?
2: No teraz porozmawiajmy o kobietach może, bo to jednak klub Czułej Czytelniczki jest klubem i taką przestrzenią dla kobiet i zresztą koncentruje się na książkach napisanych przez kobiety i o kobietach. No i teraz, tak. Czy literatura kobiet nadal potrzebuje jakiejś takiej osobnej przestrzeni, czy przeciwnie, właśnie dzięki takim miejscom przestaje być traktowana jako osobna kategoria?
3: Ja w ogóle bardzo nie lubię tego określenia literatura kobieca, bo nie ma czegoś takiego jak literatura męska. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę. A druga, wydaje mi się, że wciąż za mało mówimy o wspaniałych pisarkach, nie tylko polskich, ale również zagranicznych, bo w klubie czytamy cały świat, bo jednak ze szkoły wynosimy to, że książki w większości piszą pisarze.
2: To prawda.
3: To, co czytamy w liceum, to, co jest na liście lektor, tam jest mało kobiet. A jeśli kobiety są już w treści, to one z reguły pełnią jakąś taką rolę drugoplanową, romantyczną albo taką pomocniczą do tego głównego bohatera. Więc uważam, że warto czytać kobiety i warto czytać książki, w których te postacie kobiece są silne i inspirujące. I uważam, że to wciąż jest potrzebne.
2: Tak? No to za chwilę opowiemy o tym, jakie książki czytacie teraz, jaka książka została zarzucona na sierpień, na ten wakacje. Czas i co właściwie oznacza taka kobieca perspektywa patrzenia na literaturę. O tym będziemy rozmawiać za moment. Dzisiaj jesteśmy w letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Jesteśmy w pokoju na lato i za moment tutaj wracamy do czułego czytania.
4: Don't call it a hack. I'm in it for the peers, double standards and a banging career. Affiliate marketer of the year, my passive income's top tier. My

0: Lato w mieście.
1: A jak lato w mieście, to oczywiście pokój na lato, czyli letnia przestrzeń Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo przyjemna, bo no tak zaprojektowana, żeby można było się tutaj wychillować, żeby można było sobie odpocząć, żeby można było sobie usiąść na leżaku w cieniu i na przykład poczytać książkę. No i dzisiaj mamy dla Was taką propozycję czułego czytania. No jest to klub czułej czytelniczki, klub, w którym kobiety się spotykają, ale nie fizycznie, bo to też jest ciekawe. Nie spotykacie się fizycznie,
2: nie,
1: tylko online.
2: Nasz klub ma oddzielną platformę online, niezależną od social mediów. Mamy takie swoje bezpieczne i pluszowe miejsce w sieci, które działa od 4 lat i raz w miesiącu, zawsze w ostatni wtorek miesiąca spotykamy się właśnie online, żeby porozmawiać o naszej książce miesiąca. Także łączymy się z domów.
1: A jak do Was dołączyć?
2: Zapisy
1: trzeba jakieś warunki spełnić?
2: Tak, zapisy są. Mamy zapisy
1: uruchamiane. A czyli to, że nie każdy może?
2: Nie, no to trzeba się już tak zobowiązać, że się będzie czytać, rozmawiać o książkach, to o to chodzi tutaj, więc mamy zapisy uruchamiane kilka razy w roku, teraz następny otwarcie jest na początku listopada.
1: A, czyli to nie jest tak, że o każdej porze roku, dnia, o każdej godzinie można dołączyć, tylko jednak trzeba się postarać, żeby być w klubie czułej czytelniczki. A dlaczego warto? No to może powiedzmy o literaturze, jaką teraz czytacie, bo to jest tak, że raz w miesiącu macie właśnie książkę miesiąca.
2: Tak.
1: Trzeba ją przeczytać i później jest dyskusja na ten temat.
2: Tak.
1: To co teraz jest u Was? Co wzięłyście na tapet?
2: No właśnie, w tym miesiącu to nie jest tak, że w klubie czułej czytelniczki i czytamy książki łatwe, lekkie i przyjemne.
1: No, nie spodziewam się.
2: Trochę jest tak, że klubowiczki się śmieją, że jak miesiąc bez traumy, to miesiąc stracony. Ale te książki muszą być takie, żeby tak wchodziły jak drzazga pod skórę, żeby nas tak ruszały, żeby było o czym rozmawiać.
1: No i teraz mamy lato, jest piękne słońce, my tu próbujemy się wychillować, a co czytają w klubie czułej czytelniczki?
2: No tak, no my czytamy Na przekór światu bez miłości. To jest książka amerykańsko-palestyńskiej autorki Susanna Bulhawy i to jest książka, która zaczyna się od wspomnień Palestynki, która jest osadzona w izraelskim więzieniu za terroryzm i ona wspomina swoje życie i ta książka właśnie fantastycznie pokazuje to, jak wojna, jak takie działania zbrojne oddziałują na życie zwykłych ludzi i jak ta nasza bohaterka próbowała po prostu żyć i doświadczyć

0: doświadczać w tym świecie, który ją otacza.
1: Już przeczytałaś tę książkę? Już masz refleksję na ten temat? Czy ty jesteś cały czas jeszcze przed przeczytaniem tej literatury?
0: Nie, ja wszystko czytam przed. Ja wszystko czytam przed. Staram się tak, żeby... staram się wybierać takie książki, żeby trafić raz na jakiś czas w gust każdej czytelniczki, która jest w klubie. Więc staram się wybierać książki z różnych stron świata i dotyczące różnej tematyki.
1: Kim są członkinie Klubu Czułej Czytelniczki?
0: No są wspaniałymi babeczkami, no są wspaniałymi kobietami w różnym wieku, właśnie niezależnie od właśnie od wieku, od wykształcenia, od miejsca, z którego się łączymy, łączy nas czytanie. I to też jest fantastyczne, bo parę razy do roku spotykamy się też na żywo. I zawsze jest o czym pogadać. Także to też jest super, że możemy, że tworzymy taką społeczność, która szczególnie teraz, w tych czasach, gdzie wszystko jest takie zdominowane przez AI i przez sztuczne treści, nadal jest ta więź, nie? I nadal możemy, coś nas łączy, nie?
1: To kiedy ten nabór najbliższy do waszego klubu?
0: 10-12 listopada. Ja zapraszam.
1: Ja nie wiedziałam, że to jest taki level hardcore.
0: Nie, no jest, nie, bo no, klub to jest całe moje życie. Jestem bardzo zaangażowana w klub, także tam jest wszystko dobrze przemyślane. Też teraz w zeszłym miesiącu obchodziliśmy 4 urodziny i też ruszył taki projekt, że wspieramy polskie pisarki, debiutantki szczególnie. I rozmawialiśmy, mieliśmy spotkania z fantastycznymi pisarkami, z Zuzą Witkowską i z Darią Stroczyńską. To są polskie debiutantki, napisały dwie zupełnie różne powieści, ale też przyszły do klubu i opowiadały nam o tych powieściach, także nie, to jest duży projekt. No.
1: Klub Czułej Czytelniczki, klub, do którego zaczynamy aspirować, bo nie zostało powiedziane, że zostaniemy tam przyjęte. Tam trzeba się naprawdę postarać. No nie dość tego, że trzeba czytać tę literaturę, zobowiązać się do tego, że no jednak będzie się tę literaturę trawiło niezależnie od tego, jak trudno ona będzie, niezależnie od pory roku.
0: To prawda.
1: No to później jeszcze właśnie te spotkania, ale na szczęście online, chociaż czy planujecie też takie spotkania w realu, jednak kontakt z drugim człowiekiem w rzeczywistości bardzo teraz potrzebny i wskazany.
0: Te spotkania w realu są raz na kilka miesięcy w różnych miastach Polski też. Jeszcze latem teraz mamy planowane spotkanie w Katowicach i w Gdańsku między innymi, ale to nie są takie spotkania, w trakcie których rozmawiamy o książce miesiące, tylko po prostu o wszystkich naszych książkach. Także są takie spotkania też kilka razy w roku. Czytanie przy kawie, czytanie na trawie, one się nazywają tak.
1: Klub Czułej Czytelniczki. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Instagram. Tam można zajrzeć od tak po prostu. Każdy może.
0: Na Instagramie tak jest.
1: Ale żeby dołączyć do klubu, no to trzeba już spełnić tam poważniejsze warunki, ale zachęcam do tego, bo na pewno dyskusje bardzo ciekawe. No i przede wszystkim literatura, która jest tam serwowana, też ciekawa. Kobieca perspektywa. Nie będę używała słowa kobieca literatura, bo też nie lubię. Po prostu literatura, która jest pisana przez kobiety o sprawach ważnych, istotnych, o rzeczywistości, w której żyjemy. Dzisiaj razem z nami Joanna Makulska, która jest założycielką tego wspaniałego...
0: Aleksandra Makulska.
1: Aleksandra Makulska, która jest założycielką tego klubu. No, bardzo dziękuję za to ciekawe spotkanie i w przyszłości mam nadzieję, że chociaż zobaczymy się na jakimś jednym spotkaniu, jak uda mi się dostać do tego klubu.
0: Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
6: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: raczej porę, kiedy słońce trochę odpuści, czyli zdecydowanie wieczór. W Szczecinie również gorąco, 33 stopnie, wiatr trochę pomoże, ale termometr nie będzie szczególnie empatyczny. Za to w Rzeszowie około 30 stopni, nadal bardzo letnio, ale odrobinę łagodniej, idealnie na późno popołudniowy spacer, lody albo po prostu miłe spotkanie ze znajomymi.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 17.
1: Pogoda.
0: We Wrocławiu dzisiaj 33 stopnie. Lato zdecydowanie postanowiło zrobić pokaz swoich możliwości. Jeśli planujecie spacer, wybierzcie raczej

0: water like the ocean.
1: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Kasia Dydo.
2: Czwórka dzisiaj leżakuje w pokoju na lato. Jest weekend, jest sierpień, a to oznacza, że możemy oficjalnie przełączyć się z trybu. Co jeszcze muszę zrobić na tryb? Ciekawe, co dzisiaj zrobimy. I właśnie ten drugi tryb zdecydowanie bardziej nam odpowiada, no bo lato w mieście ma oczywiście swoje zasady. Nie trzeba planować każdego dnia od rana do wieczora. Czasem wystarczy wyjść z domu i zobaczyć, dokąd nas ten dzień zaprowadzi. Park zamiast plaży, rower zamiast samochodu, koncert pod gołym niebem zamiast jakiegoś wielkiego festiwalu, kino plenerowe zamiast kanapy, no takie mamy tutaj propozycje. Czasem po prostu ławka w cieniu, zimny napój, no i absolutny brak planów. Miasto latem naprawdę potrafi być wspaniałym wakacyjnym miejscem, no i dzisiaj was do tego przekonujemy, żeby poczuć wakacyjny klimat, no to czasem po prostu wystarczy wyjść z domu i wpaść do pokoju na lato. Tutaj jesteśmy jeszcze przez najbliższą godzinę, jeżeli macie czas, to po prostu do nas wpadajcie i przybijcie z nami czwórkę.

0: Relax v čtvůrce.
1: Dzisiaj jesteśmy w pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Leżymy sobie na leżakach pod taką osłoną drzew, bo tutaj jest bardzo, bardzo zielono. Tak sobie leżymy, chillujemy, relaksujemy się, ale też tak trochę kminimy o życiu i o różnych ważnych sprawach. I przed chwilą się zastanawiałam nad tym, czy dorosły człowiek, który nie najgorzej radzi sobie w życiu, potrafi narysować przyzwoitego kota. No i to jest dosyć poważna historia, bo wydaje mi się, że nie każdy to potrafi. I w ogóle, czy trzeba mieć talent, żeby rysować i czy powinniśmy bać się rysować, czy każdy powinien tak w tym rysowaniu się puścić, dać sobie ogromną przyjemność. Dzisiaj dlatego razem z nami jest Magda Skowyra, ilustratorka i autorka profilu Bajki na ścianie, która przekonuje, że do rysowania nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego talentu, wystarczy odrobina chęci. Dzień dobry, witaj w pokoju na lato.
2: Dzień dobry,
1: jak tam twoje chillowanie?
2: Bardzo dobrze, bardzo słonecznie, jest bardzo miło tutaj.
1: Jak na ilustratorkę, przepraszam, że tak spojrzałam na twoje kartki, ale widzę, że to nie są takie zwykłe kartki.
2: Nie są takie
1: zeszytu,
2: zwykłe.
1: Tylko widzę, że ta karteczka jednak ma jakość.
2: No jest to taka trochę grubsza karteczka, fajnie się rysuje na takich grubszych karteczkach. Z tyłu są jakieś bazgroły moich dzieci, więc to jest wykorzystane.
1: Recykling.
2: Tak, to jest recykling. Dzieci bardzo lubią mi podkradać takie karteczki, też w ogóle polecam czasami kupić na prezent zamiast na przykład żelków, to jakiś fajny blok i naprawdę dzieci
1: z ładnymi karteczkami.
2: Tak, takimi z grubszymi, tak.
1: Jakościowymi.
2: Jakościowymi, to bo te drukarki czasami nie dają rady.
1: To jest w ogóle zupełnie inna jakość rysowania, nawet jeżeli nie umie się rysować,
2: tak.
1: Bo w ogóle chciałam cię zapytać i chciałam zacząć w ogóle takiej prowokacji.
2: Aha.
1: Czy każdy może nauczyć się ładnie rysować? Czy w ogóle to jest czynność techniczna? Czy to jest kwestia jednak talentu?
2: To jest czynność techniczna według mnie. Każdy może się nauczyć rysować, to jest kwestia czasu. Każdy będzie potrzebował innej ilości czasu, bo są osoby, które mają pewne predyspozycje. To, co może jest takie, że może nie każdy będzie później potrafił odnaleźć swój styl w rysowaniu, ale takie rysowanie z natury, rysowanie, takie próba odzwierciedlenia rzeczywistości, to jest osiągalne dla wszystkich. Wystarczą godziny pracy. Tak jak na siłowni, tak jak nauka języka, to jest dokładnie to samo.
1: Skąd w ogóle jest takie przekonanie, bo wielu dorosłych tak mówi, ja nie mam talentu do rysowania. Skąd w ogóle bierze się w nas taka myśl, że my nie mamy tego talentu, więc lepiej w ogóle się za to nie zabierajmy, nie zbliżajmy się do kredek i ołówków.
2: Mm-hmm. No to słowo bardzo często pada u mnie na profilu w wiadomościach, te określenia, że takie beztalencie jak ja i narysowało coś tam, że super. No bo boli mnie to słowo, bo ja się z nim trochę nie zgadzam. Wydaje mi się, że porównywanie się przede wszystkim, że w szkole jednak kładzie się nacisk na jakąś taką dobrą odpowiedź.
1: Kto zmarnował nasze talenty? Kto?
2: No troszkę, czy to troszkę są, tak.
1: Czy to właśnie szkoła podstawowa, bo głównie tam właściwie w tej chwili jest plastyka, co też jest takie zaskakujące, że ta plastyka często nie jest kontynuowana w szkole średniej i kończy się właśnie na poziomie podstawowym, a tak jakby później już człowiek nie miał tej potrzeby rysowania, przenoszenia swoich myśli na papier w sposób inny niż pismo.
2: Tak, dokładnie. Ja byłam bardzo rozczarowana, bo bardzo lubiłam rysować w szkole podstawowej. Później w gimnazjum mieliśmy sztukę, czyli takie połączenie wszystkiego, niekoniecznie tylko rysowanie. I później w liceum to się kończyło. I też uważam, że w szkole te tematy są tak traktowane jako tematy takiej drugiej kategorii, nie traktuje się tego poważnie. I później nawet osoby, które mogłyby rozwijać jakieś talenty, stwierdzają, że no nie mają inspiracji, nie mają tego mentora takiego, że to jest bez sensu pewnie. I tak ten temat umiera i takich osób też mam dużo w ogóle na profilu, które mi opisują dokładnie te same historie.

0: Nawet jeżeli traktuje się to bardziej poważnie, to też czasem mam takie wrażenie, że jednak jest to bardzo, bardzo takie ograniczające, że nie daje się po prostu tej wolności i radości z rysowania, tylko mówi się, jak coś się powinno narysować, prawda? Że drzewo powinno być brązowe i powinno mieć zielone liście, że słońce zawsze powinno być żółte. I gdzieś myślę sobie, że akurat w tym rysowaniu, czyli w sztuce, nazwijmy to po imieniu, nie ma po prostu tej radości tworzenia i przekraczania granic. Uczy się nas przecież też nie wychodzenia za linię, prawda?
1: Tak, no coś w tym jest, że w szkole to podejście do rysowania często jest takie ograniczające, że to jest jakiś taki pewien etap, który często trzeba przejść, jeżeli ktoś chce iść dalej tą ścieżką artystyczną i zdać egzaminy. Ale później, jak już jesteśmy dorośli, to możemy to w ogóle, no, olać, tak? Nie musimy się już tym przejmować. I odrzucić to, że kiedyś gdzieś usłyszeliśmy, że coś jest nierówno i niedokładnie i że nie mamy tutaj drygu do tego, bo możemy przeskoczyć ten właśnie niefajny etap tego rysowania od linijki i przejść do rzeczy, które są po prostu przyjemne i odnaleźć swój styl i swoją radość w rysowaniu i pokazać siebie.
0: Dzisiaj właśnie będziemy was do tego namawiać, żebyście olali pewne rzeczy, które usłyszeliście w szkole podstawowej, jeżeli chodzi o rysowanie i żebyście znowu odnaleźli w sobie taką ogromną chęć rysowania i dlatego dzisiaj razem z nami Magda Skowyra, ilustratorka, autorka profilu Bajki na ścianie. Ten profil przekonuje, że każdy może rysować i właściwie to rysowanie jest proste i nawet skomplikowany rysunek można rozłożyć na kilka prostych kształtów oraz kroków i każdy, uwaga, każdy narysuje kota. No i czy to was nie kręci? Zostańcie z nami, bo za chwilę będziemy o tym opowiadać. Za moment wracamy.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Wrzucamy dzisiaj na luz, jesteśmy w pokoju na lato, letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Trochę się dzisiaj topimy, bo jednak ta pogoda daje nam się we znaki. Dzisiaj w Warszawie ponad 31 stopni, naprawdę gorąco, więc trochę szukamy cienia. Akurat cienia nie brakuje w pokoju na lato, więc tutaj można znaleźć sobie takie przyjemne miejsce. Można zabrać z domu jakiś notatnik, można zabrać ze sobą ołówek.

0: i można rysować. Jest coś wspaniałego w rysowaniu. Chyba głównie to, że jest analogowe, jak myślisz, i takie odrywające od technologii i takie bardzo koncentrujące jakby nasze myśli na tej konkretnej czynności. Magda Skowyra dzisiaj jest razem z nami, ilustratorka, rysowniczka.
1: Tak, takie trochę terapeutyczne nawet, nie? Że to jest takie nasz czas, nasze myśli, skupienie na kartce, skupienie na liniach, skupienie na kolorze i naprawdę wtedy głowa odpoczywa i wyciszamy się rysując, tak.
0: Ty przekonujesz, że każdy może rysować, każdy może nauczyć się rysować. Na czym polega w ogóle twoja metoda i skąd to przekonanie właśnie, że dorośli, ludzie są w stanie narysować nawet no, trochę może bardziej skomplikowane rysunki?
1: To się zaczęło od tego, że jako mama zauważyłam, że jest powrót do tego rysowania w takim sensie, że jest potrzeba rysowania jakichś prostych rzeczy, które widzimy na co dzień. I ja jako grafik komputerowy niekoniecznie umiem tak z głowy po prostu w taki bardzo prosty sposób je narysować. No i to taki temat, który zaczął się przewijać między rodzicami. Ja zaczęłam wrzucać takie bardzo proste instrukcje do internetu i okazało się, że jest bardzo dużo rodziców, którzy kiedy mają dzieci, w momencie, kiedy stają się rodzicami, albo wracają do tego rysowania po jakiejś przerwie i chcą mieć jakiś bardzo prosty patent na narysowanie jakiegoś rysunku, który będzie fajny, który im wyjdzie, który będzie wiadomo, że kot to jest kot, a koń to jest koń, będą mieli z efektu satysfakcję, ale nie mają czasu, żeby się zapisywać na kurs rysunku i rozwijać wielki talent i przechodzić przez te wszystkie etapy, o których mówiliśmy. Oni chcą prostej sztuczki, żeby się pobawić z dzieckiem, żeby zabłysnąć może czasami na jakiejś imprezie z dziećmi albo narysować coś kredą na chodniku. No i ja uważam, że jeżeli chodzi o takie proste rysunki, to każdy, kto trzyma ołówek w ręku, jest w stanie to oddać po swojemu, bo też zmieni trochę proporcje, ta kreska będzie inna i może to być fajny początek do tego, żeby pójść dalej.
0: No i tutaj jeszcze taka mała dygresja, że rzeczywiście tak jest, że te rysunki, które są rysowane przez rodziców w dzieciństwie, to one zostają z nami często na całe życie, bo ja dokładnie pamiętam, jak moja mama rysowała mi księżniczki i w ogóle totalnie pamiętam, jak te księżniczki wyglądały i wydawały mi się totalnie piękne, cudowne. Może bym teraz na nie spojrzała z innej perspektywy, no ale dziecko jednak nie ma takiego krytycznego patrzenia na takie rysunki narysowane przez rodziców. No to w ogóle od czego zacząć taką przygodę z rysowaniem w życiu dorosłym? Bo tutaj oczywiście mówimy o relacji rodzic-dziecko, ale ja dzisiaj też zachęcam do tego i razem z tobą, żeby ludzie w ogóle zaczęli rysować. Od czego zaczynamy taką naukę rysowania, jeżeli wcześniej się po prostu nie rysowało i myślało się, że nie mam talentu.
1: Jeżeli jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy będą rysowali po prostu dla przyjemności, to ja bym przede wszystkim weszła na luz i tak trochę odwaliła się od siebie i odrzuciła perfekcjonizm, tylko poszła w taką typową rozrywkę, czyli jakieś bazgroły, w rysowanie od plam na przykład, tam gdzie właśnie ruszamy głową, a niekoniecznie liczy się ten perfekcyjny efekt i gdzie tak naprawdę możemy narysować wszystko, bo zależy tylko od tego, co sobie wyobrazimy i nie trzeba żadnego wielkiego warsztatu. Też ja lubię taką metodę, jeżeli ktoś tak chce bardziej rysować z natury te rzeczy, które nas otaczają, że wystarczy tak naprawdę 2 minuty przerwy, mała kartka, taki post-it, karteczka samoprzylep na długopis albo ołówek. W przerwie, jak gotuje nam się woda na herbatę, w przerwie, jak drukują nam się dokumenty, my kreślimy jakiś bazgrow tego, co widzimy przed sobą. Nie zmieniamy całego naszego harmonogramu dnia pod to, żeby teraz startować z nowym hobby, bo to może się skończyć różnie w życiu dorosłym, tylko dostosowujemy to do tego, jakie mamy możliwości i patrzymy, jak to się rozkręca, czy nam się to podoba, czy chcemy pójść w to dalej i przede wszystkim, jak to działa na naszą głowę, a działa fajnie, więc myślę, że to będzie zachęcające, bo to jest prosta aktywność, która jest dostępna dla wszystkich, wszędzie i ma bardzo fajny efekt na nas, na naszą głowę.
0: Jakiś czas temu byłam też w kawiarni i widziałam, jak dziewczyna w oczekiwaniu właśnie na kawę wyjęła sobie taki malutki notatniczek, wyjęła sobie takie ołóweczki, miała ich tam chyba 5, więc one pewnie były różnej twardości i zaczęła po prostu rysować. No widać, że miała talent. Być może była jakąś ilustratorką, może była rysowniczką, ale urzekło mnie to, że nie wyciągnęła telefonu komórkowego, tylko wyciągnęła notatnik i zaczęła rysować. I do takiego prostego rysowania, do noszenia takich malutkich notatników zachęcamy was dzisiaj i w ogóle do rysowania, do tego, żebyście, no tak jak właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, no nie przestawiali

całej przestrzeni, nie tworzyli jakiejś kompozycji, tylko rysowali dokładnie to, co widzimy. Jakie narzędzia będą nam do tego potrzebne, jak powinien wyglądać może taki nasz mały warsztat rysowania, o tym opowiemy jeszcze za moment, za chwilę wracamy.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: I zachęcamy Was dzisiaj do tego, żebyście chwycili kredki, ołówki, flamastry. No co tam tak naprawdę macie pod ręką, żebyście znaleźli jakąś kartkę papieru. Oczywiście później, jak będziecie już się wkręcić, to będziecie chcieli mieć fajne karteczki. Zapewniamy z Magdą Skowerą, że tak jest. Jak będziecie wchodzić do sklepu plastycznego, to będziecie się czuli jak na jakbyście byli w jakimś wesołym miasteczku i po prostu nie będziecie wiedzieli, w którą stronę ruszyć i co wybrać, bo tyle tego będzie. Będzie naprawdę wspaniale i wesoło, no ale trzeba rozpocząć tę przygodę z rysowaniem. Czy dorosły, który przez 30 lat nie rysował niczego poza schematem na kartce podczas zebrania, może rzeczywiście zacząć od zera? My mówimy dzisiaj, że tak, ale od czego w ogóle zacząć to rysowanie? Od jakich postaci, od jakich kształtów? Gdzie po prostu jest ten taki pierwszy moment, kiedy możemy coś narysować, żeby się nie zniechęcić, żeby się od razu nie rzucić po prostu na te martwe natury, na rysowanie twarzy, na rysowanie dłoni, stóp i tak dalej, co jest bardzo trudne.
2: No właśnie, ja bym poszła małymi kroczkami i podeszła do tego naprawdę na luzie i to też zależy, co chcemy osiągnąć. Bo jest bardzo dużo dorosłych osób, którzy rysują takie abstrakcyjne kompozycje z jakichś plam, kresek, kształtów, żeby się zrelaksować. I też naprawdę wychodzą im bardzo fajne rzeczy, które można po prostu powiesić później na ścianie i oni się w ogóle nie stresują żadnymi proporcjami i odzwierciedleniem rzeczywistości. Jest to osiągają bardzo szybko, bardzo fajny efekt, odstresowują się i mają takie bardzo luzackie podejście do rysowania. Można też wykorzystywać jakieś proste instrukcje, możemy sobie znajdować różne style rysunkowe, które nas interesują i tam też w bardzo szybki sposób osiągamy interesujący nas efekt. No, a jeżeli chcemy tak naprawdę podejść bardzo profesjonalnie, no to ja bym zaczęła po prostu od najprostszych kształtów, które nas otaczają i później nasza

0: głowa wchodzi na taki inny poziom postrzegania wszystkiego w formie powtarzających się kształtów i brył. I zaczęłabym od tego, co dosłownie widzimy na stoliku, co widzimy na parapecie. Ja tak czasami robię, jak mam jakiś taki kryzys, że trochę mi się nie chce, trochę nie wiem, co porysować. Stwierdzam, że dobra, 5 minut rysuję tego kwiatka, który stoi przede mną. I to nie musi wyjść jakoś super fajnie. Mogę go narysować kilka razy, jak mi się coś nie podoba. Chodzi o to, żeby tak trochę odpuścić w głowie ten perfekcjonizm i tą presję, że musimy zdobyć jakieś super umiejętności, że musimy być na jakimś dużym poziomie wysokim. Tylko żeby się tym po prostu bawić jako dorosłe osoby.
1: Tak, żeby odczuwać jakąś ogromną przyjemność. Mm-hmm. Co tak naprawdę jest nam potrzebne do tego, żeby zacząć rysować? No niby proste, kartka, ołówek. Może i można też długopisem rysować, właściwie wszystkim, co tak naprawdę daje jakiś ślad na kartce, ale są też takie narzędzia, które powodują, że jest przyjemniej rysować. Co byś poleciła tak na dobry początek? I tutaj nawet chętnie bym cię zapytała o na przykład właśnie grubość kartki, czy miękkość ołówka, która też ma znaczenie.
0: Ja mam trochę wrażenie, że każdy, przede wszystkim miękki ołówek, czyli tak 4B, 5B, ale mam wrażenie, że każdy sobie wybiera taki ulubiony swój ołówek i swoją ulubioną miękkość, ale po prostu kilka różnych ołówków o różnej miękkości. Jakaś grubsza kartka, wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu plastycznego i wybieramy tam blok, na którym jest napisane na przykład do rysowania, albo wybieramy jakiś szkicownik i tam ta kartka będzie już odpowiednia i na pewno będzie fajniejszy efekt i fajniejsze wrażenie niż na rysowaniu na takiej kartce z drukarki. Ja na sam początek bym została przy ołówkach i gumce, bo też jak się kupi za dużo tych przyborów, można się pogubić i tak zniechęcić trochę, że ja nie wiem, jak tego używać. I później sobie wybrać jakieś następne narzędzie, może dorzucić jakieś kolory, jakieś fajne kredki. W ogóle na przykład kredki akwarelowe. Dużo osób poleca. Ja też je uwielbiam, bo to są kredki i farby w jednym i to jest takie bardzo proste narzędzie, które daje bardzo szybko fajny efekt takiego rozmycia, jakiś plam i naprawdę nie trzeba mieć jakichś dużych umiejętności, żeby to wyglądało fajnie.
1: A potem jak się wkręcicie, to będziecie już rysować nie tylko kredkami i flamastrami, tym, co ogólnie służy do rysowania, tylko zaczynają się już kombinacje, czym tutaj jeszcze można byłoby rysować, jaki efekt można byłoby osiągnąć, jakiś taki nieoczywisty. I to naprawdę też daje bardzo dużo zabawy i bardzo poszerza nasze wyobrażenie, czym może w ogóle być rysunek. No po prostu musimy mieć z tego jeden wielki fan, więc czerpmy po prostu dużo radości z rysowania, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemne. Dzisiaj zachęcaliśmy Was do rysowania razem z Magdą Skowyrą, ilustratorką i autorką profilu Bajki na ścianie. Dajcie się ponieść, bierzcie kredki w dłoń, fajne karteczki, bo na fajnej karteczce rysuneczek wygląda zdecydowanie fajniej i będziecie mieli naprawdę większą przyjemność z jego oglądania oraz z jego tworzenia. Magda, bardzo dziękuję za spotkanie w pokoju na lato.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo miło było.

0: Relax v czwórce.
1: Czwórka dzisiaj na leżakach w pokoju na lato. Relaksujemy się, chillujemy tutaj jeszcze przez chwilę. No jeżeli macie takie wrażenie, że wakacje uciekają trochę za szybko, no to pokój na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego ma na to bardzo dobrą odpowiedź. Jeszcze trochę lata, jeszcze trochę muzyki i jeszcze kilka powodów, żeby zamiast siedzieć w domu, po prostu spotkać się z ludźmi. W sierpniu wracają m.in. koncerty kieszonkowe. Ta kameralna scena dla młodych, debiutujących artystów związanych z wytwórniami Niebieski Label i Szum Label. Najbliższe koncerty odbędą się 21 sierpnia, a na każdym z nich 3 młode osoby artystyczne prezentują swoją muzykę. No i to jest dobry sposób, żeby posłuchać kogoś, kogo być może za chwilę będziemy słuchać już z dużych scen. Ale pokój na lato to nie tylko muzyka. Można tutaj przyjść na jogę na trawie. Najbliższe zajęcia będą się odbywały 22 sierpnia, albo wpaść na rozmowy z cyklu Mity, w które uwierzyliśmy. 17 sierpnia temat brzmi kiedyś to było, a teraz już nie. A 24 sierpnia przyjrzymy się mitowi amerykańskiego snu z tej właśnie słynnej trawie, która podobno zawsze jest bardziej zielona za oceanem. A pod koniec miesiąca zrobi się naprawdę muzycznie. 28 sierpnia wystąpi Kasia Lins z programem Obywatelka.pl, a dzień później 29 sierpnia Ina West. Czyli jeśli ktoś jeszcze nie chce kończyć lata, to pokój na lato zdecydowanie daje mu bardzo dobre argumenty.

Czwórka dzisiaj w pokoju na lato, pomału nasze spotkanie dobiega końca, ale wy tutaj możecie przyjść na koncert, na jogę, na rozmowę, albo po prostu usiąść na trawie i przez chwilę niczego nie załatwiać, ani po prostu niczego nie robić. Pokój na lato jest jednym z tych miejsc, w których wakacje wcale nie muszą oznaczać wielkiego wyjazdu. Wystarczy czasem wyjść z domu i my was do tego zachęcaliśmy przez ostatnie 3 godziny. Pokój na lato na antenie czwórki pomału dobiega końca. Za chwilę Weronika Puszkar i no właśnie, City Break, wakacje, czyli dalej wakacyjne klimaty.

0: A co tam będzie słychać po godzinie 18? Cześć.
1: U nas właściwie podobnie można powiedzieć, bo powiedziałeś, że zachęcałaś innych do tego, że wystarczy wyjść z domu i to już jest jakiś sposób na to, żeby inaczej ten weekend spędzić, na przykład w pokoju na lato. My dzisiaj będziemy rozmawiać z dziewczyną, która na co dzień mieszka w Australii i opowie o tym, że no, tam robi się coś podobnego, dlatego że ludzie bardzo dużo czasu wolnego spędzają na przykład w parkach i tam sobie grillują. Bo w Australii wszystkie grille są dostępne zupełnie bezpłatnie dla innych i to jest taki sposób na to, żeby weekend spędzić. Nie trzeba wcale nigdzie daleko jakoś wyjeżdżać.
0: Grillowanie nie w Polsce, a w Australii. Dzisiaj Weronika Puszkar proponuje City Break wakacje za moment na antenie czwórki tuż po godzinie 18. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę Wam miłego weekendu. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Eli Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. Gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła w ubiegłym tygodniu na OFF Festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższy

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniora.

0: zdjęcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: W centralnej Polsce, ale też w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Nieco chłodniej, ale przy tym bardzo przyjemnie będzie wieczorem w pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Tam od 21 do 24 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Mamy upalną sobotę, a przed nami jeszcze bardzo ciepły wieczór. Minęła 18, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Wysokie temperatury utrzymają się wyjątkowo długo. Dzisiaj wieczorem termometry wskażą do 29 nawet stopni w województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim czy śląskim. Do 28.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar. Weronika Puszkar.
1: Prawie 8 minut po godzinie 18. Trochę z przerażeniem patrzę w kalendarz, dlatego że mamy już połowę sierpnia, no i za 2 tygodnie wakacje przynajmniej dla uczniów się skończą. U nas oczywiście wakacyjna ramówka trwa do końca września, także zdecydowanie świętujemy całe lato. No ale dla tych, którzy już za chwilę będą się rozglądać za jakimś piórnikiem, przychodzimy z propozycjami na to, jak ostatnie jeszcze wyjazdy sobie zorganizować i gdzie spędzić city breaki jeszcze w te wakacje. Słuchajcie, bardzo dobrym pomysłem na wypad z Polski jest Berlin. Z dwóch powodów. Mamy bardzo dobre połączenie pociągiem. W trochę ponad 4 godziny jesteśmy już w samym centrum Berlina. No a drugi powód to jest Rave the Planet, czyli parada muzyczna, która właśnie teraz trwa w Berlinie. A na miejscu jest Lulu Zupczyńska, Cougar. Halo, halo.
2: Cześć,
1: słychać. Słychać cię, Lulu, bardzo dobrze i słychać jeszcze to, co się dzieje dookoła ciebie. Jest chyba bardzo głośno i bardzo dużo ludzi dookoła. Halo, halo.
2: Zgadza się, zgadza się. Jestem, tak, jestem w Berlinie, w okolicy. Zgromadziły się setki tysięcy miłośników muzyki elektronicznej. Jest naprawdę bardzo głośno, bardzo intensywnie. Na pewno te basy słychać się w tle. Już od godziny 12 uczestnicy czekali tutaj na to, żeby ruszyły oficjalnie te uroczyste platformy na wydarzeniu. Jest ich w tym roku ponad 30. No i parada rozpoczęła się o godzinie 14, a potrwa do godziny 22. No, co tu dużo mówić, stolica Berlina wypełniła się po prostu tłumem kolorowych, roztańczonych ludzi. My z Bertem jedziemy jedyną polską platformą na Rave the Planet, organizuje ją kolektyw Underbridge Rave. Graliśmy również na tej platformie, otworzyliśmy scenę grając od godziny 14 B2B. Bardzo dużo dobrego chaosu, dużo...
1: Lulu, bardzo słabo cię słychać, ale na pewno jest gorąca i atmosfera, i mnóstwo ludzi dookoła ciebie. No i też słyszymy, że ta muzyka gdzieś tam w tle gra, także jeżeli jesteście w Berlinie, to koniecznie wpadajcie, a być może jeszcze zdążycie kupić bilet na przykład na jutro, na pociąg i pojawicie się w niemieckiej stolicy. A jeżeli wolicie jakieś podróże po Polsce, no to za chwilę u nas w czwórce w studiu pierwszy gość zaproponuje kilka ciekawych kierunków również na podróże z dzieckiem. Zapraszam do godziny 20. Jesteśmy razem.
3: Ha. Uka. Abrada. Ioka. UVLT. Dzień dobry. Dawaj.

0: 13 minut po godzinie 18. Za chwilę w studiu czwórki goście będziemy rozmawiać o tym, gdzie możemy wybrać się na City Break w Polsce w czasie najbliższych wakacji z dzieckiem, ale jeszcze raz spróbujemy połączyć się z Lulu Zupczyńską, która jest w Berlinie na Rave the Planet. Halo, halo, cześć Lulu.
1: Cześć, cześć, czy teraz słychać mnie trochę lepiej?
0: Słychać cię zdecydowanie lepiej.
1: Fantastycznie. Teraz można już opowiadać o tym wspaniałym wydarzeniu, na którym się znajduję, czyli na Rave the Planet właśnie.
0: Co się dzieje na miejscu? Słyszę, że gdzieś w oddali jest muzyka, ale teraz już też ciebie słyszę dużo, dużo lepiej.
1: Dokładnie tak. Muzyki jest tu nad wyraz wiele, bo aż 30 platform jedzie w tym roku na Rave the Planet. Setki tysięcy miłośników muzyki elektronicznej zgromadziły się przy bramie brandenburskiej i te platformy jeżdżą tutaj w koło od godziny 14 do godziny 22, bo wtedy zakończy się to właśnie wydarzenie. Mnóstwo ludzi, widać, że też wielu stałych bywalców. My zagraliśmy z Bertem B2B na jedynej polskiej platformie organizowanej przez kolektyw Underbridge Rave. Otworzyliśmy tę scenę, a oprócz nas gra tutaj chociażby Pocenta, Aeta, Sabre czy Rast. To jest naprawdę creme de la creme polskiej sceny klubowej. Natomiast na innych platformach zagrają albo zagrali również już Dr. Motte, czyli legenda Love Parade, Westbam, Hanna Lang i chociażby Timo Mas, bardzo wielu świetnych artystów. No i temperatury podkręcać nie trzeba, bo w tej światowej stolicy techno aktualnie jest około 35 stopni, a było jeszcze więcej. Woda, elektrolity, to się na pewno może przydać na miejscu. No i dobre zatyczki do uszu, bo jest naprawdę, jak słyszycie, bardzo, bardzo głośno.
0: To ja jeszcze cię zapytam, jak w ogóle grało się z Bertem? Jaka jest ta publiczność i ludzie na miejscu? Bo wiele razy słyszałam, że Berlin to jest w ogóle stolica tej muzyki.
1: Zgadza się w

0: bardzo na tę muzykę nakręceni, bardzo muzyką zainteresowani przede wszystkim. Widać, że kochają muzykę elektroniczną, widać, że przyjechali tutaj właśnie dla niej, czasami z bardzo daleka. Nieważne, czy bawią się na ulicy, czy kupili platformy, bilety na te platformy, widać, że po prostu to jest ich cel. Nie chodzi o to, żeby tutaj używać jakiś używek, nie chodzi o to tak naprawdę, żeby gdzieś tam pić, chodzi o to, żeby po prostu cieszyć się muzyką, cieszyć się dobrą zabawą, no i właśnie tą atmosferą kultury rave, która jest kompletnie niepowtarzalna i którą właśnie tylko w Berlinie można chyba tak naprawdę poczuć, co to naprawdę znaczy.
1: Lulu, no to ja ci życzę w takim razie dobrej zabawy, no i korzystaj najwięcej i najlepiej jak tylko się da. Dzięki wielkie za te relacje i wiem, że jeszcze powrócisz u Adama Smolarka w paśmie muzycznym.
0: Dokładnie tak, będę wam zdawać jeszcze po godzinie 20 relacje z tego, co dzieje się na miejscu. Parada będzie trwała do godziny 22. Niedługo słońce będzie już zachodzić, także na pewno będzie też bardziej klubowo, bardziej klimatycznie tutaj.
1: To Lulu Zupczyńska, Kugar, bardzo dziękuję, a u nas za chwilę gość.

0: Tak jak zapowiadałam, w naszym studiu już gość Mikołaj Gospodarek, autor książki Polska z dzieckiem. Niezwykłe pomysły na rodzinne podróże. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Między innymi właściwie powinnam powiedzieć tej książki. Będziemy rozmawiać o podróżach z dzieckiem. Jeżeli wy macie w ogóle jakieś sposoby i jakieś polecajki, jeżeli chodzi o miejscówki najlepsze na takie podróże, to też możecie do nas zadzwonić 22645-2100. Mikołaju, ja tak przypomniałam sobie, jak moja znajoma kiedyś wrzuciła takiego posta na Instagrama, że ludzie jej powtarzali, żeby się wyszalała i wypodróżowała jeszcze zanim została mamą, bo później no to już nie będzie czasu na podróże. Chyba to takie starsze trochę pokolenie od naszego ma taki stereotyp w głowie.
1: Wiesz co, myślę, że w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch dekadach bardzo zmieniła się w ogóle charakterystyka naszych podróży i też formuła, w jakiej podróżujemy. To nie są już tylko w czasy, gdzie wyjeżdżamy z zakładu pracy na dwa tygodnie do jednego miejsca, gdzie wszystko mamy zorganizowane, tylko sami to organizujemy. Więc myślę, że to się też trochę zmienia. Jest sporo prawdy w tym, że podróżowanie w pojedynkę czy w parze, a podróżowanie z dzieckiem to jest zupełnie coś innego. To jest po pierwsze inne tempo tego podróżowania. No i też chodzi o nastawienie moim zdaniem. I ja to bardzo starałem się w tej książce podkreślić, że to jest książka napisana z perspektywy kogoś, kto chciałby dziecku pokazać Polskę,

0: pokazać mu najciekawsze miejsca. I w odróżnieniu od innych moich książek, tutaj coś wspomniałaś, ja już tych przewodników napisałem niemal 50, więc troszeczkę po Polsce pojeździłem, ale to nie jest taka książka, w której można spodziewać się odkrycia jakiejś Ameryki.
1: Ale wiesz, to chyba dobrze, że o tym mówisz, bo chciałam właśnie powiedzieć, że no już kiedy ci rodzice młodzi obalają ten mit, że nagle zabierają te dzieciaki w podróż, szczególnie kiedy jest to podróż zagraniczna, no to wtedy ludzie piszą, no ale po co ty zabrałeś to dziecko w podróż, skoro ono i tak nic nie zapamięta?
0: Wiesz co, bo to wszystko moim zdaniem zależy od podejścia, zależy też bardzo dużo od dzieci. Są dzieci, które adaptują się do nowych sytuacji, nowych przestrzeni, nowych miejsc bardzo szybko. Są dzieci, które są lękliwe, boją się, mają dystans, które po prostu źle się czują w takich nowych miejscach. I myślę, że każdy rodzic zna swoje dziecko na tyle, żeby ocenić, na ile jest sobie w stanie pozwolić i też na ile jakby to dziecko można popchnąć trochę do przodu, bo nie zawsze tak jest, że musimy się wszystkiego bać i siedzieć w domu do 10 roku życia tego dziecka i nigdzie nie wyjeżdżać, bo to też nie o to chodzi.
1: Ale powiedziałeś, że jednak twoje książki są o Polsce. Czy ta Polska jest lepszym rozwiązaniem dla podróży z małym dzieckiem?
0: Wiesz co, myślę, że jest łatwiejsza w organizacji, bo możemy tutaj wybrać różne środki lokomocji. Po pierwsze, no możemy pojechać samochodem, co każdy rodzic, który wie, jak się pakuje na podróż z dzieckiem, gdzie ja czasami, wiesz, już wszystko mam spakowane do samochodu, a Jasiek, mój synek, na przykład sobie przypomni, że on nie wziął kamyka jakiegoś, wiesz. No i wiesz, jak mogę się wrócić, bo samochód nie odjeżdża o określonej godzinie, tak jak pociąg, tak? Ale chodzi o to, że tych rzeczy jest sporo, więc ja generalnie jako fan tych podróży samochodem, no to zawsze będę powtarzał, że to jest najprostsze. Podróże pociągiem, podróże autobusem.
1: No, podróże pociągiem, no to wtedy jest walka o miejsce pod oknem.
0: No to wiesz, dzisiaj możemy zarezerwować na całe szczęście. Tak? To wiesz, nie musisz wbiegać tak jak dawniej do Pullmana i się przepychać, żeby...
1: No gorzej jak nie zdążysz, no bo też ci wcześniej opowiadałam, że ja widziałam takie pytanie w internecie, czy ludzie by ustąpili swoje miejsce pod oknem płaczącemu dziecku, no i raczej większość jest za tym, że nie.
0: To jest pewnie też zależy od człowieka, też zależy od tego na przykład, jakie on ma własne doświadczenie ze swoimi dziećmi, czy z dziećmi w rodzinie, czy wiesz, to myślę, że jest bardzo różnie. Pewnie też by tak można powiedzieć, że gdyby dorosły o to poprosił, to też nie każdy by się zgodził, a czasami ludzie mają jakąś chorobę lokomocyjną, jakieś swoje lęki, fobie i z jakiegoś powodu mogą tego potrzebować.
1: To pewnie kwestia też nastawienia i rozmowy z dzieckiem jeszcze zanim wsiądziemy do tego pociągu. Za chwilę porozmawiamy może o takich konkretnych kierunkach, gdzie możemy się wybrać na takiego city breaka z dzieckiem. Dzisiaj z nami jest Mikołaj Gospodarek, autor książek, między innymi książki Polska z dzieckiem, niezwykłe pomysły na rodzinne podróże.

0: W naszym studiu Mikołaj Gospodarek, autor Przewodników, ale też najnowszej książki Polska z dzieckiem, niezwykłe pomysły na rodzinne podróże. Mnie spodobały się trasy, które przedstawiasz w swojej książce, na przykład Wrocław śladami Krasnali. Szczerze mówiąc, pamiętam, jak byłam kilka lat temu dopiero po raz pierwszy we Wrocławiu i sama miałam niezwykłą frajdę, kiedy udało mi się nawet przypadkowo na jakiegoś krasnala trafić. No i też w moim rodzinnym Lublinie z kolei nie ma krasnali, są koziołki, tych koziołków przybywa i pomyślałam sobie, że to też jest sposób na to, żeby jakąś taką trasę opracować.
1: Wiesz co, jeśli pojawia się temat, a dzieci mogą coś zbierać, to już rodzice mają jakby połowę, wiesz, sukcesu takiej podróży, bo to będzie jakieś wyzwanie, to jest coś ciekawego. Wrócę do tego, co zacząłem mówić w poprzednim wejściu, że w tej książce nie odkrywam Ameryki, to znaczy piszę tutaj o takich miejscach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, ale z perspektywy właśnie dziecka, z perspektywy tego, co dziecko może zobaczyć. I oczywiście nikogo tutaj pewnie nie zaskoczę z naszych słuchaczy, bo Krasnale i Wrocław to nam się bardzo mocno kojarzy.
0: Ale to się tylko tak wydaje, bo no właśnie my tak wcale nie chcemy szukać nie wiadomo czego. My czasami byliśmy w tym Wrocławiu raz kilkanaście lat temu, już nawet nie pamiętamy, jak ten Wrocław wygląda.
1: No właśnie, ja tutaj skupiłem się na tym, żeby spojrzeć na bardzo znane atrakcje, typu na przykład Zamek Królewski na Wawelu. No miejsce, które uważam, że każdy Polak po prostu powinien odwiedzić. Uczymy się na lekcjach historii o tym miejscu, czytamy. No i teraz wiesz, jeśli trafisz na wycieczkę normalną, taką, że tak powiem, dla turystów indywidualnych, no to dziecko raczej się tam nie odnajdzie. No chyba, że to dziecko już jest w wieku 6 lat noblistą, no to tak. Ale bardziej chciałem pokazać, że bardzo wiele instytucji muzealnych, bardzo wiele takich centrów nauki, takich miejsc, gdzie istnieje specjalna oferta skierowana do dzieci, czeka na tych turystów właśnie najmłodszych i ma im do zaoferowania zupełnie inny typ zwiedzania, bo wiesz, z czym nam się kojarzy muzeum z dzieciństwa? Muzeum z dzieciństwa nam się kojarzy z tym, że stała pani, smutna zazwyczaj, mówiła: nie wolno, nie podchodź, nie siadaj.
0: Ale w naszym dzieciństwie jeszcze te muzea wyglądały zupełnie inaczej.
1: No to tak, ale
0: jeszcze,
1: wiesz,
0: to już nie za mojego dzieciństwa na szczęście, ale niektórzy mi opowiadają, że trzeba było kapcie zakładać.
1: No ja się na kapcie też załapałem, parę razy się mało nie zabiłem na tych śliskich parkietach w tych kapciach, ale wiesz, ja nie mam nic przeciwko, bo rozumiem, że pewne miejsca wymagają takiej otoczki, ale fajnie jest, kiedy taka instytucja tworzy na przykład jakiś kącik, czy jakieś miejsce, czy trasę, czy po prostu zatrudnia specjalnych przewodników, którzy potrafią dzieciom przekazać tę wiedzę. Bardzo na przykład podobało mi się, jest taki skansen we Wdzydzach Kiszewskich na Kaszubach, gdzie no wiadomo, w skansenie nie możemy dotykać praktycznie niczego, co jest obiektem muzealnym.
0: No, czasami niektóre miejsca są w ogóle za szkłem i ja tak bardzo żałuję, że nie można zobaczyć, jak kiedyś wyglądał salon fryzjerski. To znaczy można, ale przez szybę.
1: Tak, a tam powstała, jest jedna specjalna chata, jeden specjalny taki budynek, w którym można zobaczyć, czym jest skansen, można tego dotknąć, można tego doświadczyć, bo my jako dorośli zachwycamy się widokiem jakiegoś obrazu, jesteśmy, nie wiem, w stanie się zachwycić muzyką, tak? Ale dziecko potrzebuje dotknąć, poczuć, jakby przeżyć. I właśnie takie miejsca chciałem umieścić w tej książce, często bardzo dobrze nam znane, tylko właśnie oglądane trochę z innej perspektywy, albo z taką podpowiedzią dla rodziców, żeby właśnie zwrócić uwagę, co tam się dzieje w weekend, czy nie ma na przykład jakichś weekendowych warsztatów dla rodzin z dziećmi.
0: Czy jest jedzenie?
1: No to jakieś, wiesz, to
0: jakiejś specjalnej, może nawet jakiejś takiej oldschoolowej postaci?
1: No to o zjedzeniem to wiesz co, to myślę, że tu antena by może nie wytrzymała tego tematu. Rodzice wiedzą, o czym mówię, bo jedzenie i dzieci to wiesz, to jest naprawdę temat rzeka, ale myślę, że te miejsca, o których tutaj piszę, sprawdziłem je też częściowo z moim synem, właśnie z Jaśkiem. I czasami wydawało mi się, że to jest pewniak. 100%, że będzie fajnie, że mu się spodoba. I okazywała się totalna klapa.
0: To tutaj postawmy kropkę i za chwilę powiesz, co okazało się klapą, a które miejscówki polecasz. Mikołaj Gospodarek jest razem z nami.

0: City Break, wakacje dzisiaj. Mikołaj Gospodarek, autor przewodników i książki Polska z dzieckiem, niezwykłe pomysły na rodzinne podróże. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj dzieciaki żyją zupełnie inaczej niż kiedy my byliśmy dziećmi, że no teraz już od najmłodszych lat, nawet czasami jeszcze jakieś dziecko nie ma roku i już widzimy, że rodzice zabierają je gdzieś tam do samolotu, że zwiedzają cały świat. No i oczywiście wtedy się zastanawiamy, czy cokolwiek te dzieci z tego zapamiętają. My jeszcze jesteśmy z tych lat, kiedy jeździło się na przykład na kolonie i to były takie pierwsze, dalsze wypady.
1: Tak, wiesz co, no to, że z dzieckiem można iść niemalże wszędzie, no to udowadniają nam ludzie i potem w wiadomościach słyszymy na przykład, że jakiegoś niemowlaka ktoś wnosił na rysy chyba w zeszłym roku, to w ogóle aż ciarki mam na plecach. Tylko, że w podróżowaniu z dzieckiem nie o to moim zdaniem chodzi. Chodzi o to, żeby dziecku coś zaszczepić, coś przekazać, o czymś opowiedzieć. No i zarazić być może naszą własną pasją podróżowania.
0: Czyli coś opowiedzieć jeszcze zanim zacznie się wycieczka.
1: No tak, bo wiesz, dlatego w tej książce umieściłem takie specjalne podpowiedzi, bo sam wiem o tym, że myślę, że połową sukcesu takiej rodzinnej wycieczki jest to, żeby dziecko zainteresować jeszcze przed, żeby ono żyło tym, że jedziemy na przykład do Szczecina i co będziemy tam w tym Szczecinie oglądać, co tam się będzie działo, no ale dzieci, jak wiadomo, mają 100 pytań do. No więc, żeby rodzicom było prościej, żeby nie musieli szukać gdzieś w internecie, starałem się umieścić takie tutaj w ramkach ciekawostki.
0: No ja widziałam tę ciekawostkę dotyczącą Morza Bałtyckiego, że to jest w ogóle jakiś taki morski maluszek, ty chyba to tak nazwałeś, no bo ma zaledwie 12

0: tysięcy lat.
1: Tak, no, bardzo dużo ciekawostek można by powiedzieć o naszym Morzu Bałtyckim i myślę, że to dzieci też jest w stanie zainteresować. Zobacz, to morze nie jest takie słone jak inne na przykład morza na świecie. A dlaczego? Jedźmy zobaczyć, czy ono jest słone. A dotkniesz, a spróbujesz, a nie pij tej wody.
0: I bierze butelkę i wypija.
1: No i to jest afera oczywiście wtedy, bo niesmaczne, bo się może zatruć. To tego nie robimy, tego nie polecamy. Ale opowiadam i pokazuję w tej książce o takich miejscach, które jakby myślę, że chociaż będę to powtarzał, dzieci są różne, ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc zainteresują dzieci w takim przedziale wieku pewnie od 4 lat i teraz właśnie nie wiemy, jaka jest ta górna granica, bo kiedy kończy się tak naprawdę to nasze dzieciństwo.
0: Nie mam pojęcia. Wczoraj rozmawiałam z kobietą, która pracuje w latarni morskiej w Świnoujściu i pomyślałam sobie, że byłam kilka razy w Świnoujściu i ani razu w tej latarni morskiej.
1: No dzisiaj jest się tam dosyć trudno dostać, więc to wyzwanie samo w sobie, bo tam jest ta latarnia trochę odcięta od świata.
0: Ale można ją odwiedzać, czyli rozumiem, tak, że jakaś trasa
1: tak.
0: jest.
1: No, tak jest nawet bardzo fajna atrakcja, bo dopływa się tam dzisiaj statkiem, żeby się tam do niej przedostać.
0: To... No i to już jest jakiś
1: to jest
0: sposób.
1: Kolejny kamyczek do tego, żeby ta wyprawa była udana. I myślę, że ktoś, kto sięgnie po ten przewodnik, zobaczy, że włożyłem sporo pracy właśnie w to, żeby odsiać te miejsca, które potencjalnie mogą dzieci nie zainteresować z różnych powodów. I tu jakby nie chodzi o to, że te miejsca same w sobie, które nie trafiły do tej książki, są nieciekawe. One są jak najbardziej ciekawe, tylko bardziej dla dorosłych. Pewne miejsca po prostu są niedostępne dla dzieci i one oczywiście do tej książki też nie trafiły z tego powodu na przykład, że w regulaminie mamy jasno napisane, że zwiedzać je można na przykład od 12 roku życia. Albo wzrost ma też znaczenie czasami przy niektórych atrakcjach. To też rodzice wiedzą, magiczny drążek, który pokazuje, czy dziecko się zmieści, czy nie zmieści gdzieś.
0: Mój tata chyba zaznaczał taką kredą, jak rosłam. Nie wiem, czy ty masz coś takiego w domu.
1: Na drzwiach, tak, na futrynie. Moja mama teraz zaznacza Jaśka na futrynie. Tak, mój dziadek świętej pamięci też zaznaczał. To później to śmiesznie wyglądało, jak już naprawdę byliśmy dorośli, a dalej na tej futrynie to przetrwało. Tak.
0: Także... Mikołaju, to za chwilę konkretne wskazówki. No i jeszcze o tych wtopach miałeś opowiedzieć. Chociaż wydaje mi się, że z tymi wtopami to trochę jest tak, że każde dziecko będzie zainteresowane trochę czymś innym, więc niekoniecznie to, co wymienisz, też będzie taką wtopą dla innych rodziców. Mikołaj Gospodarek jest razem z nami, autor książki Polska z dzieckiem. Niezwykłe pomysły na rodzinne podróże.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: wakacje.
1: Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o podróżach z dzieckiem. Razem z nami jest Mikołaj Gospodarek, autor wielu przewodników, ale też książki najnowszej Polska z dzieckiem, niezwykłe pomysły na rodzinne podróże. Mikołaju, powiedziałeś, że nie każdy twój pomysł, twój świetny pomysł okazał się świetnym dla twojego dziecka.
2: No tak, bo na przykład przygotowywałem Jaśka bardzo długo na wizytę w kopalni. Opowiadałem mu o górnikach.
1: Wydaje mi się, że kopalnie można całkiem fajnie i łatwo sprzedać.
2: Tak, no i pojechaliśmy też, nie będę tutaj może mówił, żeby nie robić antyreklamy, gdzie pojechaliśmy, ale było to na Dolnym Śląsku. Super miejsce przygotowane, ale nie trafiliśmy właśnie na żadną wycieczkę taką pod kątem dzieci. Tylko weszliśmy na indywidualne zwiedzanie i byłem ja, Jasiek i jeszcze 5 osób dorosłych. No więc przewodnik oprowadzał nas jak dorosłych.
1: Po prostu... chyba wtedy lepiej indywidualnie, to może ty się zamieniasz trochę w takiego przewodnika.
2: No ale tam akurat nie było takiej możliwości. No i chodzi o to, że ja byłem przekonany, że Jasiek, który jest odważny, hop do przodu, wszędzie pierwszy i tak dalej, on się po prostu tam bał. Bo ten pan, a to jakieś żarty robił, a to gasił światło, a to gdzieś tam czymś stuknął, a to gdzieś puknął. Musieliśmy przerwać to zwiedzanie.
1: Aż tak.
2: Tak. Ale potem okazało się, że na przykład kiedy trafiłem z Jaśkiem do kopalni Złota w Złotym Stoku, to jest miejsce pewniak. Jeśli ktoś jest z okolic gdzieś Wrocławia, czy Dolny Śląsk, Opolskie, tamte strony i szuka ciekawego miejsca, gdzie dziecko mu przepadnie, że tak powiem, na dłuższy czas, to można jechać w ciemno do kopalni Złota w Złotym Stoku. Bo to miejsce jest właśnie po części pomyślane też właśnie pod kątem dzieci, rodzin z dziećmi i tam nawet jak zwiedzałem to z Jaśkiem, to widziałem, że on był tym zainteresowany, a to jest jednak w sumie temat taki dosyć, bym powiedział, dla dziecka trudny.
1: Ale teraz przyszło mi do głowy, że pewnie są takie miejsca, które z jednej strony mogą nam się wydawać interesujące dla dzieci, bo na przykład są związane z jakimiś opowieściami, legendami o duchach, ale może jednak jakaś historia przerazi to dziecko, że to okaże się znowu taką klapą.
2: No z tymi duchami to zawsze trzeba uważać, bo też czasami są takie miejsca, nawet ja pamiętam...
1: Mamy spacery z duchami, z przewodnikiem w Warszawie.
2: Tak, ale czasami to jest cienka granica.
1: No tutaj właśnie.
2: Można się wystraszyć, a dziecko niekoniecznie jest przygotowane. My jako dorośli się czasami wystraszymy, a potem obracamy to w śmiech.
1: Nigdy nie wiadomo, co się na takiej wycieczce wydarzy z przewodnikiem.
2: A dziecko może wpaść w jakąś traumę wręcz po prostu, jeśli się czegoś naprawdę bardzo wystraszy, no bo ono sobie nie jest w stanie tego tak wytłumaczyć, jak my dorośli, że to był żart, a że to śmieszne, a że to fajne. No, także ja szczerze mówiąc sprawdzam zawsze bardzo mocno, gdzie jedziemy. Na przykład byłem z Jaśkiem w jednym takim miejscu w Olsztynie koło Częstochowy. Bardzo fajna na przykład jest ruchoma szopka, ale jedną z atrakcji jest tam zwiedzanie takiego podziemnego miejsca, gdzie jest opowiadana legenda o tym zamku i tam wychodzi jakiś taki diabeł czy coś. Ja wiedziałem, że ja jako dziecko pamiętałem, że ja się tego bałem.
1: Dzieci lubią czarownice.
2: No ale to wiesz co, to ja wiedziałem, że znając Jaśka, że to byłoby dla niego zbyt hardkorowe, żeby tam po prostu go na to zabierać. I temu panu podziękowaliśmy, obejrzeliśmy sobie szopkę, kilkaset tam ruchomych figurek. Nam to w zupełności wystarczyło. Ja jakby nie chciałem Jaśkowi fundować tego, żebyśmy tam wchodzili. Być może jakieś dzieci by to rozbawiło. Tak jak mówię, będę to powtarzał tutaj nieustannie jak mantrę. Dzieci są różne. To wiedzą rodzice, nawet którzy mają dwójkę dzieci. Wiedzą, że jedno dziecko będzie chciało to robić, drugie tamto. Jedno jest aktywne, drugie jest takie bardziej do posiedzenia na miejscu. Więc myślę, że to trzeba po prostu sobie wybrać samemu. Te miejsca. Jest w tej książce tak dużo, że myślę, że każdy coś znajdzie.
1: A najwyżej będą wakacje z adrenaliną.
2: No, byle nie wakacje potem z traumą.
1: No tak, tego unikamy. Mikołaj Gospodarek, autor przewodników i książki Polska z dzieckiem. Niezwykłe pomysły na rodzinne podróże. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i

0: dużo dobrego flow. Na cztery łapy, tylko w czwórce, zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: W nocy z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie, jedynie na północnym zachodzie i na północy chmur będzie trochę więcej, tam też przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na wschodzie do 19 na zachodzie, chłodniej będzie w Dolinach Karpackich, tam około 10 stopni.
1: Autopromocja.
2: Hej, hej, hej, tu Adam Smolarek. Już w tę sobotę słyszymy się w wieczornym paśmie muzycznym. A w nim, skoro weekend trwa, to posłuchamy elektroniki. Tej tanecznej i tej eksperymentalnej. W planach m.in. najnowsze dokonania Freda Again, Ellie Minus czy Over Mono. A do tego sprawdzimy też, co dzieje się na Rave the Planet. Gdyby tego było mało, to dowiemy się, jak to się czyta. Oklu czy Okejlu? Ta artystka wystąpiła.

0: wystąpiła w ubiegłym tygodniu na off-festiwalu, a my przyjrzymy się jej dyskografii. Na koniec natomiast nasz diamencik, czyli VBS i jego archiwalny występ prosto z rap sceny czwórki. Zapraszam w sobotę po 20. Adam Smularek.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar.
1: 7 minut już po godzinie 19, druga godzina audycji City Break Wakacje. Po 18 podróżowaliśmy po Polsce, no to teraz zdecydowanie dalej, dlatego że lecimy do Australii. Naszym gościem będzie Julia Gospo, która na co dzień mieszka w tym kraju i będziemy rozmawiać o tym, jak Australijczycy spędzają weekendy, gdzie wybierają się na City Breaki. W Australii niesamowicie popularny jest grill, do tego stopnia, że grille stoją w parkach i są całkowicie bezpłatne, dostępne dla każdego. No i to sprawia, że ludzie często za najlepszą sobotę uznają właśnie taką, którą mogą spędzić w okolicznym parku, grillując swoje ulubione mięso. Kto wie, może jeszcze skorzystacie z tej propozycji i właśnie tak spędzicie dzisiejszy wieczór. Ja zapraszam jeszcze na wspólną godzinę w czwórce.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Dzisiaj razem ze mną jest Julia Gospo, która na co dzień mieszka w Australii i prowadzi też bloga Hey Julia and Sam. Jest też autorką książek. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czy kultura brunchu jest w Australii bardzo rozwinięta, takich długich śniadań i lunchy i tego, że jemy przede wszystkim na mieście, na zewnątrz, no może w weekendy?
1: Absolutnie tak. Australia jest w ogóle krajem kawiarnianym, tam jest życie kawiarniane, które się zaczyna bardzo wcześnie. Wstaje się o 5-6 rano, szczególnie jak się mieszka bardziej na północ, w Queensland, i się wychodzi na miasto na kawę i tam się żyje, siedzi, obserwuje ludzi. W weekendy śniadania, tak jak mówisz.
0: Byłam bardzo zaskoczona, bo czytałam o tym, że zaczyna się to bardzo wcześnie. Z czego to wynika? Bo mówimy o weekendach, czy może też to, ta kultura jest związana z takim życiem codziennym?
1: Z życiem codziennym absolutnie. Wcześniej się zaczyna dzień i wcześniej się ten dzień kończy. Na południe Australii może odrobinę później. Na przykład Melbourne mamy na południu Australii, no to tam może kawiarnie się otwierają o 8 rano. No ale w Queensland, w Brisbane, naprawdę o 5.30, jak idziesz pobiegać czy z psem na spacer, to już pójdziesz sobie na tą kawę. Na północy Queensland na pewno wynika to z tego, że pogoda jest inna. Później się robi bardzo ciepło, tak? Więc im wcześniej zaczynasz to życie, tym jesteś w stanie skorzystać i dni są krótsze. Słońce zachodzi wcześniej, 17, 18, 19 robi się ciemno. Na południu te dni są trochę dłuższe, ale też no to do 21 w Melbourne może być gdzieś widno. Więc ja, będąc teraz tutaj w Polsce, nagle wychodzę sobie na kawę do miasta o 8 rano i wszystko jest zamknięte. Na kawę trzeba czekać do 10. To jest zupełnie inny rytm życia.
0: Może byś coś znalazła otwartego wcześniej na dworcach na przykład.
1: Na dworcach, ale no tutaj możemy rozmawiać o tym, czy to jest wartościowa kawa i taka kawiarnia, w której chcesz usiąść, więc na pewno ten rytm dnia jest zupełnie inny, jest trochę dostosowany do pogody, ale myślę też do tego, że ludzie po prostu korzystają z życia rano, zanim pójdą do pracy, oni idą po

0: biegać, oni idą poćwiczyć, oni idą na spacer z psem, czy na spacer z dzieckiem, czy na rower, więc jak gdyby korzystają z tego dnia, zanim usiądą w biurze i się zabiorą do roboty.
1: No to my jednak dużo czasu poświęcamy na sen. Mam wrażenie, że śpimy tak długo, ile możemy. No i nawet jeżeli nam obudzimy się przed budzikiem kilka minut, to jeszcze wyłączamy i jeszcze sobie tę drzemkę ucinamy. To tak. Rozumiem, że w Australii to wygląda inaczej.
0: Tak, zdecydowanie wygląda to inaczej. Natomiast jak wyjdzie się wieczorem o tej 19, 20, to czasem na ulicach już pewnie nikogo nie ma, bo ludzie idą spać. Czy pójść do restauracji, zamówić jedzenie o 21. W wielu miejscach jest w ogóle niemożliwe, bo te restauracje już się zamykają. Więc tak, tak mówię, rano dużo ludzi, wieczorami raczej chodzimy wcześniej spać.
1: Czyli przywiązują też wagę do tego spokojnego śniadania rano, no właśnie na tygodniu, a nie w weekend? Coś, czego u nas nie ma, mam wrażenie. To znaczy my często nie jemy w ogóle śniadań, bo już pędzimy do pracy, no i właściwie w weekend to sobie trochę odbieramy.
0: Myślę, że w tygodniu też trochę pędzimy do pracy, że rano, to jeśli wstajemy rano, to nie jest tak, że idziemy usiąść, żeby zjeść wielkie śniadanie, raczej łapiemy tą szybką kawę i może jakiś sport. Natomiast w weekendy tak, to jest zdecydowanie w kraj, w którym w weekendy siedzimy na śniadaniach długich, brunchach, kanapka z awokado, jakieś tam jajka po benedyktyńsku, takie jakieś śniadania, bajgle z serem, z łososiem wędzonym, to są chyba takie rzeczy, które na ten stół najczęściej wjeżdżają.
1: Bardziej z rodziną czy ze znajomymi?
0: Chyba i tak, i tak. Na pewno jest to po prostu taki czas spotkań, że się z domu wychodzi. W ogóle Australijczycy, wiesz, to jest takie bardzo wielokulturowe społeczeństwo, więc trochę uogólniamy tutaj w tej rozmowie. Natomiast Australijczycy często wychodzą w takie przestrzenie publiczne, żeby czas spędzać wspólnie. Nie tylko do restauracji czy kawiarni, ale na przykład do parków. Żyją w parkach, tam są darmowe grille, spotykają się tam, tam celebrują życie. Znowu wydaje mi się, że tego w Polsce tak bardzo nie ma. Mało mamy tych takich przestrzeni publicznych, wspólnych, gdzie wspólnie się spotykamy. Jeśli już wychodzimy, to wychodzimy właśnie do knajpy, tak, wieczorem gdzieś tam się spotkać. Natomiast oni wyjdą do parku, spędzą to całe przedpołudnie czy popołudnie w parku, zrobią sobie piknik, zrobią sobie grilla i no i takim są społeczeństwem może bardziej, nie wiem, wyjściowym, poza te wysokie mury i ściany swoich domów.
1: Julia Gospo dzisiaj jest razem z nami, mieszkanka Australii.

0: Dzisiaj w audycji City Break wakacje Julia Gospo, mieszkanka na co dzień Australii, autorka bloga Hey Julia and Sam, autorka książek. Julio, wspomniałaś przed chwilą, że w Australii można w parkach korzystać z darmowych grilli. Jest jakaś kolejka do tych miejscówek? No bo u nas tego kompletnie nie ma, pewnie nigdy nie będzie. Nie każdy może sobie w ogóle na grilla w domu pozwolić, na działce.
1: Nie ma kolejek. Znaczy, znajdą się takie miejsca, popularne parki, czy w Sydney, czy w Melbourne, czy w jakichś takich turystycznych miejscowościach, gdzie faktycznie jak chcesz w weekend zrobić przyjęcie dla dziecka w parku i grilla, czy swoje urodziny, czy jakieś spotkanie, no to musisz się rano stawić i sobie ten stolik i tego grilla zająć, żeby mieć miejsce.
0: Natomiast... No, myślę sobie od razu o tym, co mamy tutaj, że żeby sobie takie przyjęcie na zewnątrz urządzić, no bo to musimy mieć działkę, ogródek.
1: Absolutnie tak w Australii nie jest. Są te miejsca, właśnie przestrzenie publiczne, z których społeczeństwo po prostu korzysta, ale jest tego tak dużo, naprawdę i w dużych miastach, i w tych mniejszych miejscowościach, i we wioskach, praktycznie wszędzie masz stoliki, masz te grille takie gazowe dostępne dla wszystkich. Kiedyś było tak, że było trochę takich płatnych grilli, na przykład na dolara. Dzisiaj są praktycznie wszędzie darmowe. Często w takich miejscach z widokami po prostu za milion dolarów na samym wybrzeżu, z widokiem na Pacyfik. I zawsze toalety, które są czyste, mają papier toaletowy i są darmowe w przestrzeniach publicznych. I to też jest chyba taka duża różnica, której tutaj w Polsce, rzecz, której nie mamy.
0: Czyli udany weekend równa się grill często?
1: Wszystko w Australii równa się grill. To jest w ogóle australijski sposób życia, grillowanie. Tam się wszystko celebruje przy grillu. Ja się trochę śmieję, ale naprawdę są tacy, którzy nawet wesela urządzają przy grillu, więc cokolwiek by się przy grillu nie działo lub na kempingu, jest celebracją życia.
0: A co na tym grillu ląduje?
1: To już zależy od upodobań, natomiast chyba najbardziej popularne są takie kiełbaski w Australii. One nie są jak nasze polskie wędzone, to są takie bardziej jak biała kiełbasa, na surowo, cieniutkie, snacks tak zwane, w chlebie tostowym podawane, oczywiście chlebie tostowym, który nie jest tostowane, zalane tomato sauce, nie ketchupem, w Australii ketchupu nie je, to się nazywa tomato sauce, tak naprawdę jest to gdzieś tam produkt pomiędzy ketchupem a tomato sauce. Krewetki, jagnięcina dosyć dużo, bardziej mięsne te grille są, trochę sałatek, owoce świeże, no i zawsze eski, czyli taka przenośna lodówka turystyczna zapełniona lodem i w nim tam różne napoje gazowane i wyskokowe mniej lub bardziej.
0: Czyli niekoniecznie takie nowości, o których dzisiaj słyszymy, że tam na grillu można sobie zrobić ananasa czy jakiś deser, tylko bardziej mięso.
1: Bardziej mięso, bardziej prosto. Australijczycy w ogóle gotują prosto. Jeśli są to jakieś rodziny, które mają korzenie, nie wiem, libańskie czy greckie, no to może mogą być te dania bardziej wymyślne. Natomiast taki typowy australijski grill to będą właśnie snacks, czyli te kiełbaski z chlebem tostowym, dobry steak. W Australii steki są dobre, chociaż te steki trudno jest zrobić na tych grillach w parkach, no bo te grille nie są też takie mocne i może do steków dostosowane. Jagnięcina, właśnie takie małe kotleciki jagnięce, tak sobie myślę, co tam się jeszcze wrzuca. No właśnie jakieś krewetki, rybę chyba rzadziej, więc no nie, tutaj nie ma jakiejś wielkiej wymyślności.
0: Dzisiaj gościem czwórki jest Julia Gospo, mieszkanka Australii.

0: Taki break, wakacje. Dzisiaj Julia Gospo, która na co dzień mieszka w Australii, prowadzi też bloga Hey Julia and Sam. Jesteś autorką książek. Julio, bo dzisiaj tak sobie rozmawiamy o tym, jak Australijczycy spędzają weekendy, city breaki. No ja takie jeszcze nie nawiązałam do tych wyjazdów, bo wydaje mi się też tak rozmawiając z tobą, że no w ogóle jest ogromna chęć na to, żeby jednak ten czas wolny spędzać w Australii. No i też jakoś tak państwo sprawia, że przyjemnie się ten czas spędza, skoro mamy i te darmowe grille w parkach. No i myślę sobie jeszcze o sportach wodnych, które pewnie też, szczególnie surfing, jest takim obowiązkowym punktem programu w weekend.
1: Dla niektórych owszem, natomiast na pewno obraz Australijczyka nie jest dzisiaj już taki stereotypowy bardzo, czyli blondyn surfer. Różne sporty Australijczycy uprawiają. Właśnie rowery takie drogowe, to jest jakiś hit australijski ostatnich lat. Sporty wodne tak, spędzają czas na plażach, to też jest zupełnie inne plażowanie. Tam się zazwyczaj przychodzi właśnie albo popływać na surfingu, albo trochę gdzieś tam poskakać przez falę, pójść na spacer, spotkać się ze znajomymi, tudzież pojeździć samochodem 4x4, bo są takie plaże w Australii, gdzie po prostu można jeździć autami. Raczej rzadko się leży plackiem i opala przez cały dzień i raczej się człowiek od tego słońca osłania, bo mamy go dosyć dużo. Zresztą słońce w Australii jest dużo bardziej agresywne niż to nasze polskie słońce, więc Australijczycy mają dużą świadomość tego i raczej unikają bardziej tego słońca, szukają cienia, aniżeli słońca. Natomiast w Australii też nie cały rok i nie wszędzie jest gorąco, więc z tego plażowania aż tak bardzo się nie korzysta. Jak jesteśmy zimą na południu, no to tam w górach pada śnieg, więc można na weekend ewentualnie wyskoczyć na narty. Natomiast Australijczycy bardzo lubią żyć w naturze. Lubią tę naturę i ciągnie ich do tej natury. Zawsze tak było. Do kempingowania.

0: do takiego właśnie wyjścia, spotkania się ze znajomymi. Wiadomo, jest też taka grupa, która inaczej celebruje życie. Wszyscy jesteśmy inni i mamy do tego inne podejście. Natomiast ludzi widać w przestrzeniach publicznych. Nie jest tak, że wychodzisz na miasto i nagle w mieście jest pusto. Zawsze coś tam gdzieś się dzieje.
1: Ale częściej spędzają weekend Australijczycy u siebie? Tylko właśnie wybierają sobie plażę, czy idą do parku z rodziną, niż wyjeżdżają gdzieś poza?
0: Teraz jest taki trend wyjazdów weekendowych. Australijczycy według różnych badań mówią, że dużo szybciej się regenerują, wyskakując na weekendy, niż podczas takich dłuższych wakacyjnych wyjazdów, więc tak zwane weekendówki są teraz w ogóle trendem. Natomiast to nie są weekendówki właśnie city breaki, tylko to są bardziej weekendówki 2-3 godziny jazdy od swojego domu, od dużego miasta, bo większość tych Australijczyków mieszka jednak na wschodnim wybrzeżu, w okolicy dużych miast. Wyjeżdżanie gdzieś na wieś, jakiś domek na wsi, jakiś odpoczynek, czy do jakiegoś miasteczka malutkiego, nadmorskiego na weekend, żeby tam sobie te baterie doładować i wrócić do domu. City breaki jako takie, w sensie jazda do miasta, wyjazd do miasta, oznacza tak naprawdę lot do miasta. Wiesz, w Australii mamy kilka miast, dużych miast, mamy Sydney, Melbourne, Brisbane, na Tasmanii Hobart, Adelaide, Perth, Darwin,
1: czyli
0: Alice Springs.
1: Bardziej popularne, że się tam leci.
0: Nie masz jak gdyby wyboru. Odległość z Sydney do Melbourne to jest ponad 1000 kilometrów, czy z Brisbane do Sydney to jest 1000 kilometrów, więc musisz na weekend polecieć. Możesz pojechać oczywiście, natomiast to już nie na weekend, tylko na więcej, żeby mieć czas wrócić. Sydney i Melbourne są w ogóle świetnymi miastami na takie city breaki, jeśli ktoś sobie może na to pozwolić, żeby tam polecieć. Loty w Australii też są dosyć tanie do tych dużych miast, więc można znaleźć dobrą ofertę. I naprawdę są miastami, które w ogóle buzują życiem. I Sydney, i Melbourne, i Sydney ma piękną przyrodę, jest fantastycznie położonym miastem, ma ponad 100 plaż. Z jednej strony jest takie nowoczesne, nowojorskie, po prostu buzujące, a z drugiej strony właśnie można w tą przyrodę sobie bardzo łatwo uciąć. Melbourne jest takim trochę pomieszaniem, nie wiem, Mediolanu może właśnie z Singapurem i z Nowym Jorkiem. Tam jest kultura, kawa, dużo murali, takiego miejskiego brudu, tak? Świetne restauracje. Więc te miasta też dają zupełnie inne doświadczenia.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Julia Gospa, autorka kanału Hey Julia and Sam. Za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie Australijczycy spędzają city breaki.

0: wakacje.
1: Gościem czwórki jest Julia Gospo, autorka kanału Hey Julia and Sam i mieszkanka Australii. Julio, gdzie mieszkańcy Australii wybierają się na city breaki, jeżeli jednak chcą zobaczyć coś więcej, jeżeli chcą wyjechać poza Australię?
2: Jeszcze innym rozwiązaniem na taki city break jest w ogóle wyjazd na przykład do Azji. Australijczykom zdarza się na przykład polecieć do Singapuru na city break albo na Bali, bo mają tam blisko i czasem jest tak, że na przykład lot na Bali z Brisbane jest tańszy niż lot z Brisbane do Perth na drugą stronę kontynentu, więc bardziej się opłaca tam wyskoczyć.
1: A jak oni lubią spędzać te city breaki, czy w ogóle takie wyjazdy? Czy to jest takie społeczeństwo, też nawiązując do tego sportu, który jest tak popularny, społeczeństwo, które lubi zwiedzać, lubi aktywnie spędzać czas?
2: To chyba jest już bardzo indywidualne. Wiesz, zależy, kto ma potrzeby. Jak się jedziesz do tego dużego miasta, to pewnie gdzieś tam idzie się do tych galerii, zwiedza się te takie miejskie atrakcje, których na co dzień się nie ma. Na takie city breaki miejskie w Australii też bardzo często przyciągają wydarzenia. Na przykład na przełomie maja i czerwca w Sydney odbywa się taki festiwal świateł, to się nazywa Vivid Sydney. I to jest czas, kiedy Australijczycy przyjeżdżają do Sydney, bo tam się coś dzieje, tak? Więc jak gdyby powodem jest przyjechanie na ten festiwal. Czy zimą w czerwcu w Hobart na Tasmanii jest taki festiwal MOFO, się nazywa chyba Dark MOFO. I to jest też taki czas, że ludzie zjeżdżają do Hobart pokorzystać. W lutym, marcu w Adelaide jest Fringe, taki bardzo znany festiwal w ogóle też na całym świecie. To też jest jak gdyby taki magnes, który ludzi tam przyciąga, żeby tam ten city break wyjechać. A znowuż jak jadą na przykład do Singapuru, no to jadą doświadczyć trochę takiego innego miasta, takiej innej wielkomiejskości, której Australia trochę nie ma, i jedzenia. Tam się jedzie jeść, tak?
1: A dlaczego tak Azja ich przyciąga?
2: Australia jest w ogóle bardzo azjatycka. Gdybyś dzisiaj ci ktoś zasłonił oczy i cię teleportował, by ci zdjął tą chustkę z oczu, byś się otworzyła, zobaczyłabyś operę w Sydney, to byś wiedziała, że jesteś w Australii, ale byś stała w drugą stronę i byś nie widziała tej opery Sydney, a popatrzyłabyś na społeczeństwo, to pomyślałabyś sobie, że jesteś w Azji. Mhm. Bo dzisiaj taki przeciętny Australijczyk ma azjatyckie rysy twarzy.
1: Wow.
2: Tam jest bardzo dużo Azjatów, więc jak gdyby też ciągnie do Azji, no bo jak gdyby te korzenie gdzieś są tam azjatyckie, wielu Australijczyków dzisiaj.
1: A poza tym jakieś jedzenie, kultura?
2: Jedzenie w sensie, dlaczego ich ciągnie do Azji?
1: Tak, tak, tak.
2: Tak, bo jedzenie na pewno. No wiesz, no w Singapurze są te wszystkie hawker center, gdzie jest bardzo dobre i bardzo tanie jedzenie. Można sobie po prostu napełnić te żołądki i się tym gdzieś tam nacieszyć. Lecąc na Bali jest po prostu dużo taniej niż jadąc do jakiegoś australijskiego miasta. Bali jest wciąż kierunkiem, my w ogóle się w Australii zawsze śmiejemy, że Bali jest tak naprawdę kawałkiem Australii dzisiaj. Tam Australijczycy mają swoje inwestycje, swoje domy, spędzają tam wakacje. Naprawdę z każdego miejsca w Australii na Bali można dolecieć, jest blisko. I dla Australijczyków jest bardzo tanio, więc mogą sobie tam na wiele pozwolić. Co też ma swoje złe strony, bo są takimi królami życia. Trochę sobie pozwalają czasem za dużo, będąc na tym Bali. Natomiast, no wiesz, jakość czy hoteli, czy właśnie restauracji często jest dużo wyższa niż w Australii, za dużo niższą cenę.
1: Julia Gospo, autorka bloga, Instagrama Hey Julia and Sam, autorka książek, mieszkanka Australii, była razem z nami. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Yeah.

Audycja City Break, wakacje dobiega końca. Dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Słyszymy się jutro po godzinie 10 w audycji Przerwa Weekendowa, a w czwórce za chwilę Adam Smolarek i Pasmo Muzyczne. Dzięki jeszcze raz, Weronika Puszkar, do usłyszenia. Yeah.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą

0: E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: Skepsis, nie Skepsis, to nie jest ta, to nie jest postać z gry, to akurat artysta, także 20 na zegarze w tym momencie.
1: Pogoda.
0: A tymczasem miało być cieplej i faktycznie jest cieplej, jakby nie patrzeć, 34 stopnie miejscami na termometrze. Tak patrzę, że zachód, że południe, to są miejsca, gdzie jest najcieplej oczywiście. Natomiast najchłodniej klasycznie oczywiście na wybrzeżu i też tej zachodniej jego części. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Szczerze mówiąc, wahających się temperatur, dlatego że jeszcze jutro będzie gorąco, faktycznie, do 34 stopni również. Natomiast miejscami może być to ledwie 20 stopni, to oczywiście gdzie? Na Pomorzu, prawda? Natomiast następne dni mogą być różne, dlatego że czeka nas ochłodzenie do 20 stopni, tak średnio w centrum, a w piątek znowu 34. Także no, cieszmy się tym, co mamy, zobaczymy jak będzie. Wygląda na to, że też będzie padać. Owszem, ostrzeżenia przed burzami, ostrzeżenia przed opadami zostały wydane.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Tak jest, to ja, natomiast ze mną są Grzegorz Maciąg za konsoletą, Michał Piwowarek na stanowisku wydawcy. Jesteśmy w tym składzie do 23:00. Dzisiaj wyjątkowo w sobotę tak wyszło, że się słyszymy również, ale dzisiaj elektronika. Mamy dużo naprawdę ciekawych premier, moim zdaniem. Mamy też OK Lu do przyjrzenia się całej dyskografii, no niemal całej, bo ileż można zmieścić w godzinę, prawda? Natomiast Bonobo, które za nami, to jest jedno, ale mamy też już nowość od Overmono, cały album Pure Devotion. I to jest fantastyczna płyta. Zresztą, może po prostu posłuchajmy Even Angels Ghost.

No groźny ten koniec, prawda? Overmono, Slow Motion za nami. Nie jestem specjalnym fanem ich debiutu, czyli albumu Good Lies, to jest płyta, która okazała się 3 lata temu, ale Pure Devotion, ten nowy krążek, wydaje się jakiś, jakby to nazwać, mniej zachowawczy. Przy okazji też ciekawostka to to, jak zostało to nagrane, ponieważ mamy tutaj ciekawe środki. Jak głosi informacja prasowa, analogowe syntezatory z lat 70. i 80., stary kolejowy megafon stacyjny oraz talerz perkusyjny, który wcześniej spędził sporo czasu w piekarniku. Także wow, no nie są to sztampowe środki do tworzenia muzyki elektronicznej, zwłaszcza tak przebojowej, no bo umówmy się, jeśli ktoś wybrał się na Einstürzende Neubauten chwilę temu na Offie, no to wtedy prawdopodobnie ta osoba nie dziwi się, że można uderzać w rurę na koncercie na przykład, ale w tym przypadku, w przypadku tak przyjaznej muzyki, jednak nie jest to oczywiste. I może bez takich udziwnień, ale za to w pełni na żywo, podczas transmisji, Fred Again i Latin Mafia stworzyli ostatnio mixtape 9 Months and 50 Hours. Z niego posłuchamy Benji Court i Piensas en Mí.

No i dwa razy słuchaliśmy Freda Again i Latin Mafia, meksykańskie trio, Latin Mafia, no to tak, to ich można znać z tej bardziej kategorii muzycznej, natomiast oni tak się poruszają, powiedzmy, w R&B, a Fred Again, no to już, oj, nawet trudno.

0: stwierdzić w sumie przy takiej ilości muzyki, jaką wypuszcza, co on w zasadzie tworzy. Tutaj do nagrania też co prawda wykorzystano spreparowane sprzęty, no ale pozwólcie, że nazw nie będę wymieniał, bo tutaj chodzi przede wszystkim na przykład o wzmacniacze odsłuchowe, a to trochę mniej ciekawe niż talerz w piekarniku, prawda? No tak myślałem. Tak czy inaczej, 9 Months, 50 Hours to jest mixtape, także ma momenty lepsze i gorsze, ale te dwa kawałki, czyli Bandicoot oraz Pienses and Me, to chyba ta pierwsza kategoria.
1: Czwórka na Rave the Planet.
0: A tymczasem na Rave the Planet, czyli gdzie? W Berlinie oczywiście. Kugar, dzień dobry, halo.
2: Tak jest, w Berlinie, jesteśmy w Berlinie. Bercik też tutaj ze mną był, graliśmy B2B na platformie polskiej, jedynej polskiej platformie na Rave the Planet w Berlinie. No i też oczywiście machaliśmy, paradowaliśmy dzielnie z całym tłumem fanów muzyki elektronicznej, którzy pojawili się dzisiaj w Berlinie.
0: No to moja droga, powiedz mi, czy tam też jest tak gorąco, jak tutaj dzisiaj było?
2: Tutaj jest nawet bardziej gorąco, bo z tego, co widziałam, prognozy pogody w Warszawie wskazywały na około 33 stopnie. Tutaj było 37. Wydaje mi się, że na platformie mogło być nawet 40 stopni w pewnym momencie. Także też ta godzina, o której my graliśmy, 14, nie była może zbyt fortunna, ale muszę przyznać, że uczestników było już bardzo sporo o godzinie 14, 15 i 16, kiedy słońce było po prostu w zenicie. Teraz jest już troszeczkę mniej, troszeczkę to napięcie opadło i uczestnicy powoli kierują się do domów, ale w zasadzie też do klubów, wydaje mi się, no bo przecież Berlin to nocna stolica świata.
0: No właśnie, powiedziałaś o platformach, to może wyjaśnij, bo nie każdy przecież bywa na tego typu eventach. Ja wiem, że jest Parada Równości, że tam są platformy, wiem, że jeśli mowa o Rave the Planet, no to tutaj też Love Parade, no to przecież parada, ale na czym to polega?
2: Dokładnie, bo Rave the Planet nie jest tak naprawdę nawet festiwalem, jest właściwie demonstracją. Od demonstracji się też zaczęło w 1989 roku. Po prostu cała ta parada polega na tym, że jadą ciężarówki jedną ulicą. W tym roku zapętlają swój bieg, więc po prostu 30 parę platform jedzie jedną ulicą od Bramy Brandenburskiej w kółko przez 8 godzin, słuchając głównie techno, ale w ogóle muzyka elektroniczna. To jest też house na niektórych platformach, ale ta elektronika tutaj oczywiście dominuje, nie ma tutaj innych gatunków muzycznych. Można kupić bilet na każdą z platform, oczywiście teraz już nie, bo parada się kończy, ale można było kupić również na tą polską platformę. No i oczywiście można też po prostu paradować za darmo, czyli przyjść sobie tutaj na ulicy ze wszystkimi. Po drodze są ustawione food trucki, są ustawione miejsca z piciem również, także nie zabrakło tych punktów gastronomicznych. No i po prostu wszyscy bawią się, chodząc i świętując muzykę, wolność i właśnie to zamiłowanie do kultury rave.
0: Rozumiem. Mimo upałów było jak się nawodnić, to jest najważniejsze. Jak wiadomo, na imprezach, na rejwach też przecież nawodnienie najważniejsze, jak
2: dokładnie,
0: wiemy.
2: Dokładnie, elektrolity wszędzie tutaj były grane zdecydowanie. Wszyscy też chodzili z wachlarzami.
0: A z gumami do rzucia?
2: Z wachlarzami. Gumy to może.
0: Dobrze.
2: Niekoniecznie.
0: To może zapytam cię jeszcze na sam koniec, jak się grało w tymże upale, bo z Bercikiem no to jest to kompan do gry z pewnością.
2: Zdecydowanie. Bert ma swój poziom, do którego ja musiałam doskoczyć, bo on jest tutaj znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o granie na scenie klubowej, ale na pewno to było jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Myślę, że każdy DJ coś takiego powinien przeżyć w swoim życiu, żeby jednak nie tylko grać w klubach, żeby wyjść poza te piwnice, a nawet te festiwale i stanąć na takiej platformie i zobaczyć, jak się gra dla takiego nakręconego tłumu. To jest po prostu moim zdaniem przeżycie jedyne w swoim rodzaju i myślę, że mimo upału daliśmy radę. Wszystko zresztą było streamowane, będzie można na pewno tego seta sobie później odsłuchać.
0: No dobrze, zatem Cougar i Bert grali o 14:00. Jesteście tam nadal. Życzę ci dobrego wieczoru, dobrej nocy w zasadzie, biorąc pod uwagę, co się w Berlinie dzieje. Miłej zabawy na pewno.
2: O, dzięki. Może tak. Myślę, że noc dopiero się rozpoczyna tutaj w tym mieście.
0: Wiadomo, Berlin, europejska stolica techno. My natomiast w radiowej czwórce

tu na miejscu w Warszawie zostajemy w latynoskiej sonosferze za sprawą Eli Minus i Nika Leona. Keles, pasoami Asamigos, czyli co też przydarzyło się moim przyjaciołom. Ze mną na łączach była Cougar, a my gramy teraz trzy utwory, całą epkę.

I lose my cool. Set me loose.

the courts.

pierwsze utwory, czyli cała epka Kele z Pasoa Mis Amigos od Eli Minus i Nika Leona. Ewidentnie udało im się dogadać nie pierwszy raz, bo już wcześniej mieli wspólne doświadczenia z remiksami czy z gościnnym występem Eli właśnie na albumie Nika. No i piękna melancholia to była. Jest coś takiego, że to z jednej strony jest muzyka taneczna, bo Ela Minus chyba nie potrafiłaby bez tego, ale z drugiej strony jest to też takie lekko wyciszone R&B. Do takich kategorii sobie jeszcze będziemy wracać po 21 oczywiście. No tak, ale co do melancholii, no to z pewnością jest jej sporo w przypadku albumów Pawła Mieliakowa, czyli producenta znanego jako Bad Techno, który też wchodzi we współpracę co jakiś czas z wokalistką Trish. I dużo pogłosów, dużo trip-hopu, może dubu też dużo? Tak, tak myślę. Kiedyś zapytałem znajomą o polecenie muzyki, która pasuje do przechadzania się po pustych centrach handlowych w nocy, do muzyki do backrooms albo do innej liminalnej sfery, no i wydaje mi się, że Bad Techno i Trish to jest właśnie doskonały przykład. Także słuchamy Spirit Dub.

Library Copy Do Not Remove. Tegoroczny album Discovery Zone. Producentki, instrumentalistki, tutaj zresztą pasuje takie piękne określenie jak Left Field Electronica, czyli elektronika, która poszukuje, i to jest trochę ambient. Mieliśmy też parę pasaży na klawiszach. Mogliście to w kawałku Dusk, który za nami usłyszeć. No ale teraz na koniec troszkę trzeba się chyba obudzić, bo fajnie, fajnie, super muza, ale trochę sleeper jednak, jakby nie patrzeć, a tak działa na mnie kawałek, uwaga, Idrisa Elby. No ale tak, wyprodukował, trochę nawet wokalnie się udzielił, a to kawałek z Cyberpunka 2077. Kiedyś trzeba było podejść. Walk of Shame. Yo.

0: Autopromocja.
1: Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Jeśli w dzisiejszym wydaniu pasma muzycznego któreś utwory przynoszą, ewokują słońce, to z pewnością są to kawałki Niny Girardi. Chciałoby się zagrać więcej, ale może nie tym razem. Middle of the Night to jej kawałek z 2020 już roku, a tymczasem na zegarze 21.
1: Pogoda.
0: I co? I cały czas ciepło w Polsce. 31 stopni w Legnicy, w granicach do 32 nawet. Wow, także całkiem nieźle. Natomiast w Białymstoku 20. Także kto wybrał się na północ, kto wybrał się na północny wschód, temu pewnie chłodno. Biorąc pod uwagę lato, bo 20 stopni, przyjemna temperatura, ale czy letnia? No nie wiem. Zwłaszcza gdy spojrzymy na resztę kraju. Od 24 do 28. Tak jest standardowo. No i są te gorące punkty oczywiście, czyli właśnie zachód Legnica, okolice Zielona Góra, to tam też jest najcieplej. Jeśli chodzi o to, czego możemy się spodziewać w nocy, możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu niestety, także no, będzie niemiło pod tym względem. W nocy też 10 stopni miejscami może się pojawić, ale jednak przeważnie od 14 do 18. Także nie są to noce tropikalne, na szczęście dla niektórych oczywiście, ale z drugiej strony to już też nie jest ten moment, żeby wychodzić w samych krótkich spodenkach, prawda? No nic, także następny dzień będzie bardzo ciepły, jutro do 34 stopni, na południu, w centrum około 30, także warto wybrać się na plażę.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja.

0: Takie to początki Okej Lu, rok 2014. Wtedy nie wiedziałem jeszcze o jej istnieniu w ogóle, moi drodzy. Wtedy byłem w gimnazjum.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: No i tak, no co tu dużo mówić. Ostatnio po raz drugi byłem na koncercie Okej Lu, tym razem w lepszych warunkach, myślę, że mogę tak powiedzieć, ponieważ 2 miesiące temu w Barcelonie na Primaverze akurat rozpętał się po prostu Armagedon. To był ostatni koncert, który odbył się bez przerwy, spowodowanej potężną burzą, potężnym wiatrem. W trakcie myślałem, że zostanę zwiany do morza, miałem na sobie płaszcz przeciwdeszczowy, a i tak cały zmokłem. Jest takie wideo, które nakręciła moja dziewczyna, kiedy jem empanadę i no, wyglądam strasznie. Bo po prostu jestem cały mokry i wszędzie wokół też jest i ciemno, i wieje, i leje. Masakra. Także niesamowite to było z jednej strony, bo no, warunki były okropne, ale z drugiej jednak

No, muszę powiedzieć, że jest coś takiego magicznego w tych niebieskich światłach, w tej dosyć intymnej muzyce, jaką proponuje Okeylu, że w tamtych warunkach też to siadło. Natomiast, gdy teraz wystąpiła w Katowicach, no to ojej, no to to był koncert w o wiele lepszych warunkach. Po prostu dobra pogoda, można było podejść całkiem blisko sceny, mi się udało. Wiem, że Okeylu była w średniej formie, ponieważ zrzuciła wszystkie wywiady, jakie miała umówione, i to ze względu na jetlag, także no niestety, niestety, ale tak zastanawiałem się, jak wyjdzie ten koncert, bo no na początku ona chyba też nie była pewna, czy publiczność ją dobrze przyjmie, czy nie, czy ma humor, czy nie, ale widać było, że z utworu na utwór robi się coraz bardziej zaangażowana, coraz bardziej pozytywnie nastawiona. No tak, udało się zobaczyć ją drugi raz i efektem tego spotkania jest właśnie ta audycja. Zaczęliśmy od debiutu, od kawałka Chrysalis, a przed nami następna epka, czyli The Right of May, określana wtedy jeszcze bez żadnych przeszkód jako R&B. Czy dzisiaj bym tak powiedział? Nie jestem pewien, ale wtedy jak najbardziej miało to rację bytu. Posłuchajmy They Can't Hear Me z epki The Right of May.

czy słyszeliście tutaj interpolację kawałka, no motywu w sumie z miasteczka Twin Peaks? No tak, oczywiście, że tak. Angela Badalamenti w interpretacji OK Lu i z wokalem, bo tak, to jest w ogóle interesujące, że ten utwór to tak nie brzmi w ogóle studyjnie za bardzo, tylko jednak w tej wersji w Colors Show tak właśnie zabrzmiał. Także lata temu odbyła się ta sesja, dawno, dawno temu naprawdę OK Lu jeszcze nie brzmiała tak, jak brzmi obecnie. No i przy okazji też trzeba zaznaczyć, że jest przede wszystkim twórczynią muzyki elektronicznej, ale przecież jest wykształconą wiolonczelistką, gitarzystką, no co z pewnością ma jakiś wpływ na jej muzyczne wyczucie, powiedzmy. Ale przejdźmy do jej debiutanckiego mixtape'u, no bo powiem wam, że zawsze mam z tym problem, gdy przy muzyce elektronicznej pojawia się a to epka, a to mixtape, a to album, a to coś jeszcze innego. Natomiast Galore, które przed nami, no to zdecydowanie określane jest tą środkową nazwą. No a na tym materiale do głosu coraz głośniej też przychodzi to, z czego do dzisiaj ją znamy, czyli lekkość, czyli flirt z brzmieniami z elektroniki w typie Boards of Canada, ale cały czas jest to wspomniane wcześniej R&B. Także dwa utwory przed nami, God's Chariots oraz I Didn't Give Up On You. I ten drugi będzie miał dosyć długą pauzę, przerwę, moment field recordingu. Natomiast skoro artystka uznała, że ma to tam być, a potem będzie outro, to tak będzie. Także nie zdziwcie się, to będzie długi fragment ćwierkania ptaszków. Zagrajmy teraz OK Lu z albumu, z epki, no właśnie, epki. Tak, epki, Galore. Mówiłem, że się w tym mylę, ale tak to jest. Z muzyką elektroniczną nie jest łatwo. OK Lu w radiowej czwórce.

No przepiękne, przepiękne to było. Okay, Lou, I didn't give up on you. No i bardzo zabawne, że w takim numerze, w tak poruszającym utworze, możemy usłyszeć nawiązanie do totalnego plażowego hitu, czyli do Dynamite od Tayo Cruz, ale też sample z No Tears Left to Cry Ariany Grande. Także jest jak jest, jeśli komuś te melodyjki wydały się znajome, to jest ku temu dobry powód. Jeszcze raz, I didn't give up on you z mixtape'u Galore. I jeszcze właśnie, ja w tej pierwszej części, w openingowej części, mam skojarzenie z harmonią z Rachel's Song z Blade Runnera, od Vangelisa oczywiście. I jeśli majaczę, to przepraszam, ale tak mi się wydaje, że to jest moje skojarzenie. Jeśli tego tam nie ma, to mi powiedzcie. A jeśli to tam jest, to też mi powiedzcie. adam.smularek@polskieradio.pl. Naprawdę, jestem ciekaw, czy tylko mi się wydaje i tylko to jest jakieś względnie podobne, czy jednak faktycznie to jest nawiązanie do Vangelisa. Natomiast to chyba jest dobry moment, żeby zajrzeć do współpracy remiksów Okej Lu, dlatego że ona ma na koncie współtworzenie paru kolektywów, z których znamy różnych artystów i artystki. Malibu, Sega Bodega, Shy Girl, KCMQ, Coco Chloe. Cała fala, którą można skojarzyć z podobnym do jej brzmieniem, także nic dziwnego, no bo wyszli z tych samych grup artystycznych i tak, mieli ze sobą powiązania. A z tym, że jednak Okej Lu zdecydowała się na remiks Dua Lipy, bo czemu nie? Fever. I've got

I oto nareszcie o godzinie 21.35 pada nazwa PC Music. No bo co prawda, okej, Lu do niego zdaje się nigdy nie należała, nigdy nie opublikowała nakładem tej wytwórni żadnego utworu. Natomiast nagrała ten cover, którego słuchaliśmy, czyli Being Harsh A.G. Cooka. I powiedziałbym, że w lepszej wersji, bo jedno, że lepiej śpiewa, a drugie, że chyba troszkę lepiej gra. Ale to cóż, A.G. Cook jednak święci ostatnio triumfy jako producent Charlie XCX, jako producent zbliżającej się płyty Dive. Pięknie się patrzy na takie wychodzenie z niszy, bo wszystkie te wspomniane wcześniej nazwiska, jak KCMQ, jak Cuckoo Chloe, jak Saga Bodega, Malibu, no i właśnie OK Lu czy A.G. Cook, to są nazwiska, które zaczynały, które parę lat tułały się gdzieś tam daleko, głęboko, po bardzo niszowej alternatywie, a teraz już jest zupełnie inaczej. I teraz czas oczywiście na ubiegłoroczny album, na Choke Enough. Otwiera go Endless i tutaj na produkcji są wspomniani właśnie KCMQ oraz Danny L. Harl. Także tak, kolejny producent, który ostatnio wybił się niesamowicie. Kto słuchał jego debiutanckiego pełnego albumu, ten wie, a kto nie, temu polecam. Oczywiście trzeba tę estetykę lubić, ale Endless... No Endless to jest kawałek bez pudła, jak zresztą cały album Choke Enough. Posłuchajcie, OK Lu.

No i nie jest to najgłośniejsza muzyka, prawda? Chyba to jest właśnie najlepsze w brzmieniu OK Lu. Za nami kawałek oczywiście Thank You For Recording. To, że ta muzyka wymaga skupienia, że to nie są koniecznie bangery, że to jest jej własny, magiczny świat, troszkę wyrwany z takich chiptune'owych ścieżek dźwiękowych do komputerowych produkcji przełomu wieków. Troszkę to jest wróżkowe. Ten flet był oczywiście z tak zwanego palca, no to nie był prawdziwy flet, więc naraz dostaliśmy melodię, która jest bardzo retro, ale mogłaby się pojawić w Heroesach na przykład, więc to by pasowało, jak sądzę, do

tego typu ścieżki dźwiękowej. A przy albumie Choking Off pozostaniemy w zasadzie już do samego końca, bo to wciąż najnowszy krążek OK-Lu. Pojawiła się tylko wersja poszerzona i pojawił się jeden występ gościnny. Także w następnej kolejności posłuchamy Family and Friends. No i czy tu się zbliżamy powoli do takiego troszkę głośniejszego brzmienia? No powiedzmy, OK-Lu.

Ten rodzaj muzyki może na żywo brzmieć albo bardzo dobrze, albo beznadziejnie, albo być zupełnie nudny, bo jeśli ktoś puszcza wszystko z palca, z playbacku i tylko coś tam podśpiewa, no to umówmy się, co to jest za koncert? Trochę nuda, prawda? Ale w tym przypadku bardzo dobrze wypada to na żywo. Okejlu na wokalu, na gitarze, miejscami na małym syntezatorku, do tego dwóch muzyków również przy elektronicznych instrumentach, także względnie oszczędna scenografia, jeszcze to, oraz światła, które opierają się głównie na strobach albo na świeceniu na niebiesko. Także to sprawia, że jak już mówiłem, trzeba się skupić, trzeba się trochę bardziej wytężyć, co naturalnie nie oznacza, że tu w ogóle żadnych nie ma mocniejszych uderzeń. Kawałek, który przed nami, Harvest Sky, inspirowany jest nocą świętojańską, ale też poczuciem samotności w tłumie, które jak sądzę na festiwalach każdy kiedyś odczuł. Gościnnie na produkcji Nick Leon, a na wokalu Anders Kors.

O, oh, wow, ależ to był wiksiarski moment na Ofie. Naprawdę przyrzekam wam świetny kawałek i zresztą tutaj chwilę temu słuchacz Michał napisał, że piękne kawałki, szczególnie w słuchawkach na plaży. Także pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy Dźwierzyno, a tymczasem powoli kończymy tę godzinę z OK Lu. Czeka nas po 22:00 koncert VBS-a. Oczywiście archiwalny koncert z Rap Sceny 4.

Górki, a zakończymy tak, jak kończy się też album, doprawdy wspaniały album Choke Enough. Okej, Lu, która wystąpiła na festiwalu w ubiegłym tygodniu, sprawiła, że cały czas we mnie ten koncert siedzi, jakoś tak pod skórą, emocjonalnie. Ja nawet nie wiem, jak do końca to określić, bo to nie jest niepokój, to nie jest strach, to nie jest zamyślenie, nie jest radość. Jakoś muszę dojść z tym do porządku.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. A ja lubię cię, lato, a kto ty? Lubię, kiedy głupio pytasz, czy...
1: O nie, my tak nie gramy.
4: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Upały powróciły do kraju i zostaną z nami jeszcze przez kilka dobrych dni, z tym, że rozłożenie temperatur będzie bardzo nierówne. Jutro na południowym wschodzie możemy spodziewać się nawet 30 stopni, natomiast nad morzem ledwie 19. Podobny rozkład temperatur z tymi upałami na południu i lekkim chłodem na północy utrzyma się do środy, no bo wtedy nad morzem temperatura ponownie wskoczy powyżej 20 stopni. Co więcej, mogą również wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami nawet z gradem, także uważajcie na siebie, pamiętajcie o parasolkach.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Rap, scena czwórki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki.
1: Nie. Dobry wieczór, Warszawa. Wszystkie rączki w górę.

0: Słuchajcie, ja sobie tą czwórkę wymanifestowałem, bo ja zawsze chciałem mieć wywiad w czwórce. Ja jestem w ogóle takim szperaczem internetowym, że zawsze sobie tam skroluję. I zawsze chciałem do czwórki, nie? Przysięgam, to nie jest żadne lizodupstwo, zawsze chciałem do czwórki. A to, że będziemy grać tu koncert, tego nie było w moim bingonie, że na ten rok, ale na całe życie. Zróbcie hałas.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
2: VBS na rapscenie czwórki. Wielki to był występ, naprawdę. Ja pamiętam to, byłem tutaj na miejscu, byłem zaskoczony. Zastanawiałem się, czy nasze studio to wytrzyma, może tak to powiem. A chwilę wcześniej VBS wpadł do audycji Adriana Sumy, no i opowiadał o początkach swojego słuchania hip-hopu.
3: Przynosił do domu takie płyty, kiedyś rozdawali, wiesz, dla, jak byłeś członkiem Akademii Fonograficznej, to mogłeś głosować, a żeby głosować, to nie było kiedyś streamingu, nie? Dostawałeś normalnie płyty pocztą.
4: Żeby przesłuchać.
3: Nie wiem, czy pocztą, niech mnie ktoś poprawi, jak jest inaczej, ale dostawałeś takie płytki. I tam były numery hip-hopowe. Ja pamiętam, że usłyszałem utwór Morwua, Uliczne Esperanto.
4: Wow.
3: Jak mi to wjechało wtedy, mówię, Boże, mówię, co on tak dziwnie śpiewa, to po pierwsze, po drugie jakby, co jest, że tak można? Mówię, kurczę, to jest muza, chyba to trzeba robić w takim razie. Ja od razu wiedziałem, że jak ja słuchałem jakiejś muzyki, która mi się podoba, ja od razu ja wiedziałem, że ja będę ją robić, nie? Ja chcę ją trochę naśladować, ja chcę w tym być. I od razu sprawdzałem wszystko, co było w zasięgu ręki. I na ile mi też wiek pozwalał i możliwości, nie?
2: No tak, a na co wiek pozwala VBS-owi obecnie, no to już mogliśmy usłyszeć w jego tekstach. Także dalej będzie podobnie niecenzuralnie, więc tych co bardziej wrażliwych słuchaczy uczulam na tego typu treści. Ostrzeżenie zresztą słyszeliśmy na samym początku.

zróbcie hałas dla Jasia Siwika, który tutaj popierdala na trąbeczce. Jedziemy. Nie ruszamy się, ja mogę, bo mam przywileje. Dobra, ja też się bawię.

Dobrze, zagłuszyliście zwrotkę Bartokata, którą tam zostawiliśmy w Adlibach, także może być. Słuchajcie, lecimy do chmur. Wszystkie rążki w górę. Zbyt mało dostałem w barter, żeby mówić coś o

0: Happy Delic, super.
1: Czajcie bazę, że pół roku temu, ja o tym zgadam zawsze, nie?
2: Zawsze.
1: Ale pół roku temu ja dostałem wyrok od ortopedy, że ja kubka nie będę trzymać w prawej ręce, nie? Kurna, jak to jest piękne, słuchajcie, naprawdę. I ja sam dla siebie nie byłbym taką motywacją, jak to, że po prostu trzeba było wstać i robić muzę, a nie robiłbym tego do szuflady, uwierzcie. Także no, dzięki.

0: nieoczekiwalne nagranie z rapsceny czwórki to VBS z początku tego roku, z lutego. Energetyczna potęga, co też możecie słyszeć w tym nagraniu. Natomiast musieliśmy zapytać go o to, jak na początki jego kariery patrzyli jego rodzice.
1: Jak zacząłem nagrywać, to nie byli z tego powodu zadowoleni i też nie udostępniali mi tego sprzętu za bardzo. Więc ja jak się wycwaniłem, jak po prostu byłem gdzieś tam chory w szkole albo w ogóle, wiesz, paliłem Jana, że jestem chory, to po prostu zostawałem w domu i nagrywałem traki. A podpatrywałem ojca, jak on to robi, więc od razu wiedziałem, jak tam się poruszać mniej więcej po jakimś tam Cubase'ie czy po czymś tam, jak włączyć nagrywanie. Później sobie pobrałem FL Studio, zacząłem robić bity. No i oficjalnie tak to zacząłem najpierw robić biciki, nie? Jakiś tam stwierdziłem, dobra, rap mi nie wychodzi, nie mam głosu do rapu, to zaczynam robić biciki, bo umiem grać, to mi od razu pomagało, więc
2: ile
1: od razu
2: lat wtedy miałeś?
1: 13-14 lat, jak pobrałem FL Studio.
2: Bardzo organiczna droga.
1: No super, ale wiesz, ja przez to na przykład nie grałem gry. Wiesz, nie siedziałem, nie marnowałem czasu, tylko ja mówię, kurczę, ja chcę być najlepszy, ja chcę robić bity, jak ten, więc siedziałem po prostu i dziarzyłem. Aczkolwiek takie pierwsze nawiki, takie oficjalne, nie do szuflady, zacząłem puszczać mając lat, nawet 14 chyba bardziej. I to za sprawą mojego ziomka z gimnazjum, który powiedział, że masz talent, masz jakieś poczucie rytmu, super freestylujesz. My wtedy freestylowaliśmy na potęgę, więc mówię, no dobra, to trzeba w to iść, nie? On zresztą mi wymyślił ksywę.
0: Wiktor Bogdan Suwałki. To właśnie VBS, a my wracamy do jego występu.
3: Rap, scena czwórki.
4: Wszystkie łapy w górę.

0: Esse é o Jack de Furca.
1: Fucking tutaj.
0: Jedziemy. Wszystkiego.
1: Jasne. Figury.

No fajnie, same panie śpiewają i ona ma vibe, a naprawdę? Wiesz, wszystko fajne. Ej, ona ma vibe, a naprawdę, w deszczu wygląda jak Ariana Grande. Wiesz, wszystko ma fajne, jakby słuchała Jorka i Panda. I pięknie, i zróbcie hałas, i zróbcie. I zróbcie hałas dla Persa, który jest na tym numerze. Nie ma go z nami, ale jest z nami, bo jest z playbacku. Także zróbcie hałas.

0: Piękne dzięki. Oddaję Majka Xavieremu. Zróbcie dla niego hałas.
1: Hej.

0: Będzie sentymentalnie troszeczkę, także no co, łapki w górę i śpiewamy troszeczkę.
1: Ja.
0: Niektórzy mówią, że to jest najważniejszy numer tamtego roku dla nich. Dla nas nie. Ale go lubimy. Wszystkie rączki.

0: No.
1: Y
0: jeszcze raz. Jeszcze raz.
2: No przepraszam was bardzo, ale ja z VBS-em akurat nie pośpiewam. Nie chcecie tego słyszeć? Naprawdę? Myślę, że on i publiczność zdecydowanie wystarczą. VBS ma już sporo materiału, choć należy powiedzieć, że płyta 3 to jego powrót po krótkiej przerwie. No i tak mówił o tym w czwórce.
3: Ja wydałem Z życia wzięte, później wydałem Z życia wzięte 2, już będąc w Quality, przygotowując się do matury. A teraz chciałem wydać Z życia wzięte 3, żeby po latach zakończyć po prostu ten etap, bo też wiele lat temu obiecałem fanom, że dokończę trylogię. No, ale czasy się trochę zmieniły, nie chciałem trochę odgrzewać tego kotleta. Ta płyta nie jest aż taka luźna w tematyce, jak wszystkie Z życia wzięte, mimo że są Z życia wzięte, to są totalne luzaki. Ta jest bardziej bragowa, głodna. Czuć, że po prostu po coś się wraca, nie?
4: Że masz tam jakiś niedosyt na
3: pewno. Tak, tak, tak. I dlatego jest po prostu trójka.
2: Więcej bragi u VBS-a to zdanie, które pewnie przyprawiłoby o zawał średniowiecznego chłopa, a tymczasem na sam koniec dzisiejszego pasma muzycznego wracamy też do końcówki jego występu na Rapscenie Czwórki. Przez te 3 godziny byli z wami Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg i Adam Smolarek. Akurat my słyszymy się jutro ponownie o godzinie 20 w trochę bardziej gitarowym wydaniu pasma muzycznego, bo tak, będą nowości gitarowe oraz będzie sylwetka grupy Wednesday. Zapraszam serdecznie, dobranoc i bawcie się dobrze z końcówką VBS.
5: Rap, scena, czwórki.
6: Let's go.

A? Proszę bardzo, z autotunem to, to każdy potrafi. No dobra. Jaka to jest płyta? Jaka? Jaka? A, powiedzmy.

0: Piękny to był wieczór. Fajnie, że wpadliście. O Jezu, jak coś, jestem chory, więc nie wychodzę dzisiaj na żadne foty ani na nic. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że dla mnie dowód jakby wdzięczności wasz za to, co robię. Ja zabrzmiałem, jakby to było coś ważnego dla świata, to jest dalej tylko muzyka, nie? Ale kurde, to jest dla mnie naprawdę coś więcej, że wy tu jesteście. I bardzo wam za to dziękuję. To po pierwsze, a dwa, ja was nigdy nie zawiodę. Ja już raz straciłem to, co mam, więc wiem, ile to kosztuje. Więc no, macie mnie na własność do końca. Dzięki. Wystąpił przed wami w zespół VBS w składzie DJ Amadi, DJ Lisu, na trąbersce Jan Siwik. Gościnnie wystąpił Moli Ksadyr Wiśniewski. Moja prawa ręka, mój prawy wokal, mój przyjaciel Mateusz Misiewicz, młody MSZ.
1: No i jedyny, ja to mówię za każdym też razem, ale niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, Wiktor Bogdan, VBS Warszawa, dzięki!
0: Pięknie dziękujemy, czwóreczka. Do zoba.
2: Autopromocja.
3: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
4: Jest na to sposób.
3: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
2: Autopromocja.
5: Ona czuje we mnie pieniądze.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Jurka. To słychać.
1: To słychać. Gdy wrócił do domu, już na progu przeklął smródkocich odchodów i zepsute mięso, to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuję cudu, żeby tam dojść, ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Mam motywację, żeby być epic, tak dużą, że potrzebne mi leki. Bez beki, determinacja, bo nikt o mnie nie zadba tak jak ja. Skąd ta nostalgia się wkrada tu ciągle, jak tworzę wiktorię, rozbijam akwarium.

Czwórka. Polskie Radio.

łzy czasami lecą. Przez ostatnie lata życia chciałem głównie się zabijać. Teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo wtedy

Wy wolny ze ghetto. Mordziaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przydal domek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi piś. Może Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże. Wciąż ma zawsze, a w głowie tylko my i słońce. Upał, gdzie jest spokój ducha tak długo.

0: Same shit, don't tell her no.
1: Same shit, don't tell her no.
2: Yo.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

Give me some of that soul food. That energy. That energy, man.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Dope like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam jestem z innego pudełka.

0: Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody, wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam je.